0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: A dzisiaj jesień, zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, no i już na termometrach nie będzie jakiegoś szału. Maksymalnie dzisiaj w regionie do 16 stopni i jeszcze w dodatku na wschodzie możliwy przelotny deszcz. Wiatr dziś słaby, północno-zachodni. Dobra wiadomość jest taka, że dzisiaj rośnie ciśnienie, no i poprawiają się warunki biometeo.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minę.
5: 6.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Siatkarze wygrali z Niemcami, Polska w półfinale Mistrzostw Europy. Będą limity wynagrodzeń dla medyków. Mamy dziś Międzynarodowy Dzień Języków Migowych. Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. W Sofii biało-czerwoni wygrali z Niemcami 3-0. Mecz oglądał Przemysław Pozowski.
7: Pierwsza partia była wyrównana, bo zakończyła się wynikiem 25-23. Natomiast w drugiej to była już absolutna dominacja biało-czerwonych i wynik 25-17. Trzecia partia zakończyła się dokładnie takim samym rezultatem, czyli też zwycięstwem do 17, ale tutaj niespodziewanie biało-czerwoni mieli problemy na początku. Sygnał do ataku dał jednak Wilfredo Leon i ostatecznie Polacy zamknęli ten mecz w niespełna półtorej godziny.
6: Rywalem w piątkowym półfinale będzie Belgia lub Słowenia. Mecz tych drużyn dziś o 16. Praca najwyżej na dwa etaty przy maksymalnej stawce 240 zł za godzinę. Rząd przyjął nowe regulacje wynagrodzeń i czasu pracy lekarzy. Teraz propozycją zajmie się Sejm. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda mówi, że nie obawia się tego, by z powodu limitu zarobków medycy przechodzili do sektora prywatnego.
8: Dedykujemy to rozwiązanie nie tylko publicznym placówkom, ale również tym prywatnym, które jednak mają zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie możemy zapominać, że one też stanowią element publicznego systemu ochrony zdrowia. Gwarantuje nam to, że tak naprawdę ci lekarze, również pozostały personel objęty tymi regulacjami, w systemie pozostanie.
6: Ma być też więcej kontroli, by sprawdzić, czy nowe przepisy faktycznie są stosowane. Na ostatniej prostej skrócono czas na wprowadzenie zmian z 12 do 6 miesięcy. Polskie myśliwce po raz kolejny przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, poinformowało Ministerstwo Obrony. Rosyjska maszyna leciała wczoraj nad Bałtykiem 40 km od polskiego wybrzeża. Trzeba zakończyć tę wojnę przed nadejściem zimy, powiedział prezydent Ukrainy. Mam nadzieję, że stanie się to z pomocą prezydenta USA Donalda Trumpa, dodał Wołodymyr Zełenski. Spotkał się z Trumpem w Nowym Jorku na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Dziś przemówienie wygłosi prezydent Karol Nawrocki. Dziś też obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języków Migowych. Na całym świecie jest ich kilkaset, a choć bywają do siebie podobne, nie można mówić o jednym uniwersalnym języku migowym, mówi pani Ania, tłumaczka polskiego języka migowego.
9: Generalnie każde państwo ma swój język, te języki różnią się. Oczywiście są podobieństwa. Podobnie będziemy pływać, jeść, myć się. Do tego jest taki techniczny język międzynarodowy. Porównajmy go z Esperanto, modnym w dzisiejszych czasach. Tak, no każdy głuchy żyje w swoim świecie.
6: Dzisiejsze święto to część Międzynarodowego Tygodnia Głuchych, który w zmieniającej się formie obchodzony jest od lat 50.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
3: tak czuję, że tak jakoś inaczej dzisiaj, nie? Tak jakoś no
10: coś się spadają. Coś się zmieniło, niestety. Patrząc w kalendarz, no faktem
3: trudno
10: staje
3: nie zauważyć.
10: Się, tak, że to już, no niestety, jesień. Jesień się rozpoczęła o drugiej w nocy, tak plus minus, prawda? Druga pięć chyba dokładnie
3: chyba
10: w Kaliszu.
3: Tak, dokładnie.
10: Ta astronomiczna, ta kalendarzowa też ją dzisiaj witamy. No i już trudno, nic z tym
3: nic
10: się nie da
3: nie
10: zrobić. Nie ma z czym dyskutować.
3: Dobra wiadomość jest taka, że coraz bliżej lata i wakacji.
10: Tak, to prawda.
3: Jak już przetrwamy jesień i zimę, to będzie z górki.
10: I Sylwestra w sumie już całkiem też blisko, bo 99 dni.
3: Jeszcze troszkę. My was witamy jeszcze w nastroju lekko letnim. Zaraz się będziemy przyzwyczaić do jesieni.
10: Zagramy wam też jeszcze może czasami letnio i wakacyjnie. Damian Klimiński.
3: Marzanna Porysiak.

0: 12 minut po 6, a co my tu dzisiaj mamy? A to środa przyszła nam od rana.
1: Znienacka już środek tygodnia, wschód słońca jeszcze przed nami tak naprawdę. 6.34, no wszystko też wskazuje na to, że jesień to jest właśnie ten miesiąc, kiedy tego dnia ubywa niestety w ciągu roku najszybciej.
0: No właśnie. Zachód słońca w Kaliszu 18.46, więc dzień taki sobie 12 godzin i 12 minut, ale nie najgorzej, bo jest cały czas jeszcze dłuższy o 4 godziny i 20 minut od najkrótszego dnia roku. No to jest już solidna.
1: Dokładnie.
0: Dawka jest,
1: ale już powoli można narzekać, zaglądając gdzieś tam koło 19 za okna i mówiąc, dopiero co było lato i było jasno, no, teraz już jest
0: teraz
1: ciemno.
0: To ma być.
1: Tak, i to tak każdy chyba ma to, że narzeka czasami na to. Jeśli chodzi o to, ile do końca astronomicznej jesieni, to 89 dni. Po jesieni będzie zima. To też nie wiem, czy to cieszy wszystkich.
0: Ale możemy zapowiedzieć, że tak? 21 grudnia ktoś tam odliczał, to proszę bardzo. O 20.53 dokładnie, żeby nie przegapić tego momentu.
1: Myślę, że damy radę z tą zimą i z tą jesienią w oczekiwaniu na kolejną wiosnę i lato. Chyba, że ktoś woli jesień i zimę i to
0: przykład,
1: są jego ulubione pory roku,
0: to
1: oczywiście.
0: On dzisiaj ma swoje święto.
2: Dzień dobry. Radio Centrum.

0: 20 minut po 6:00 kolorowa prasa kusi nagłówkami, a czasami straszy.
1: Dokładnie. Na przykład taka aktorka. Tutaj ona nie straszy absolutnie, bo jest naprawdę zdolną młodą aktorką. Sandra Drzymalska ostatnio wcieliła się w rolę Łęckiej. No a teraz wcieliła się w rolę, my czekamy na premierę, Violetty Villas. Aktorka, jak się okazuje, wszechstronnie utalentowana. W roli Łęckiej, zdaniem wielu, jakkolwiek by serial nie oceniali, to grę aktorską oceniają bardzo dobrze. Jak będzie w przypadku Violetty Villas, to się okaże niebawem.
0: No właśnie, to że tak powiem, wiadomości prosto z Polski, a tymczasem Wielka Brytania żyje pewną książką. Łabędzi śpiew Diana, moja siostra, autorstwa Charlesa Spencera, to są wspomnienia brata księżnej Diany. One wzbudziły ogromne kontrowersje jeszcze przed premierą, głównie za sprawą fragmentów dotyczących króla Karola III. No, monarchę były szwagier opisał, powiedziałabym, nie w superlatywach, delikatnie mówiąc.
1: Królewskie kontrowersje, no to jest coś idealnego.
0: I tam się będzie działo.
1: Do poradnej kawy. No to dobrze, to ja teraz nie o kawie, o zupełnie innym płynie. Ognista woda, tak ten płyn określmy. Rząd chce podnieść jej cenę do butelki półlitrowej za 40 zł, chyba wciąż najpopularniejszego z trunków w Polsce.
0: No dobrze, to jeszcze najnowsze mapy. Zanim uderzy gorące 26 stopni, każdego dnia będzie padać. To jest nagłówek z mapy pogody, bo podobno przed nami bardzo dynamiczny okres w pogodzie i najpierw będzie padało, a potem będzie ciepło.
1: Okej.
0: No fajnie, 26. No, może być.
1: Im bliżej zimy, tym cieplej. No, normalna sprawa.
0: Prawda?
2: Radio Centrum. Radio Rano.

0: daj mi znać.
1: 6.30.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
4: Informacje dla kierowców.
1: No cóż, pierwszy dzień jesieni, środowy poranek, no i bez kawy się po prostu nie da. Kierowcy, uważajcie na utrudnienia, zaglądamy na drogi regionu. W Kaliszu od poniedziałku trwa remont ulicy Skalmierzyckiej, na razie tam nie ma jakichś większych kłopotów, ale weźcie to pod uwagę, że może dzisiaj będzie duże utrudnienia na krajowcu numer 12 między Opatówkiem a Kaliszem. Tutaj intensywne prace, jest ruch wahadłowy i tymczasowa sygnalizacja. W ciągu dnia korki zaczynają się już w Opatówku, w rejonie parku. Można omijać ten odcinek przez Szałę albo Boru, Tłokini i Nędzerzew. W Ostrowie Wielkopolskim remontowana jest ulica Wrocławska i Leduchowskiego, a na krajówce numer 36 w stronę Krotoszyna obowiązuje kolejny etap prac i ruch wahadłowy. W Preszewie trwa przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego, rozkopane są chodniki, powstają nowe ciągi piesze i rowerowe. Na obwodnicy Kępna na S11 mamy ruch wahadłowy i ograniczenie do 40 km na godzinę, a te utrudnienia mają potrwać do końca września. Szerokiej drogi i spokojnego jesiennego poranka Wam życzymy.
5: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
6: Rolls-Royce Project Night Jolly to elektryczny kabriolet. No i to jest samochód, który ma być jednym z najbardziej prestiżowych w historii marki. Najdroższy Rolls-Royce w historii za 35 milionów złotych. Właśnie wchodzi w fazę testów. Prototypy przechodzą intensywne testy drogowe w skrajnych warunkach od Arktyki po pustynię Bliskiego Wschodu, żeby sprawdzić niezawodność auta. W ramach testów na przykład bagażnik zostanie otwarty i zamknięty 15 tysięcy razy. Dach przejdzie próby wytrzymałościowe w temperaturze sięgającej 80 stopni Celsjusza. Same drzwi są szalenie drogie, więc będą trzaskać drzwiami samochodu za 35 milionów złotych.
5: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Niezła słomka. Za 26 minut siódma.

0: Reklama. Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Zakupy tylko w Społem. Płatki śniadaniowe Pacyfik 250 gramów, Nesquik, Cini Mini lub Chocapic za 5,99. Wybierz Społem.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Radio Rano.

0: urodzeni.
1: To jest ten moment narzeczania właśnie. Osoby urodzone 23 września to są osoby, które dążą do harmonii we wszystkim, co robią.
2: Mają naturalną zdolność do rozwiązywania konfliktów, ponieważ zawsze starają się zrozumieć obie strony argumentu.
1: Są to osoby o otwartym umyśle, które cenią różnorodność i nowe doświadczenia.
2: Mocne strony osób urodzonych 23 września to m.in. dyplomacja, sprawiedliwość i kreatywność.
1: Są to osoby, które potrafią dobrze słuchać innych i zawsze są gotowe do pomocy.
2: Mają też silne poczucie estetyki i zwracają dużą uwagę na detale.
1: Szczęśliwa cyfra osób urodzonych 23 września to będzie piątka.
2: Kamień szlachetny to szafir.
1: A sprzyjający znak zodiaku?
3: Waga.
1: W 1926 roku, właśnie 23 września, urodził się John Coltrane, jeden z najwybitniejszych saksofonistów jazzowych, a współpracował m.in. z Milesem Davisem przy powstawaniu słynnej płyty Kind of Blue.
2: 4 lata później urodził się Ray Charles, kompozytor, wokalista, multiinstrumentalista, legenda rytm and bluesa.
1: Janusz Gajos, rocznik 39, aktor teatralny, kabaretowy, filmowy. No można by długo wymieniać filmy, w których grał, ale wśród nich są takie na przykład hity jak Claire, Psy, Żółty Szalik czy Jasminum. A po raz pierwszy popularność zdobył dzięki serialowi Cztery pancerni i pies.
2: A w 1943 na świat przyszedł hiszpański piosenkarz i kompozytor doskonale każdemu znany Julio Iglesias.
1: W 1949 z kolei Bruce Springsteen, Boss, wokalista, gitarzysta, jeden z najpopularniejszych amerykańskich muzyków rockowych.
2: No i pozostajemy w gronie wokalistów, ale wracamy do kraju. Rok 1954, Grzegorz Markowski, muzyk rockowy, wokalista zespołu Perfect, on też świętuje dziś swoje urodziny.
1: A my mamy dla was specjalny prezent, to będzie Enej Kamień z napisem Love. Najlepsze życzenia.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Niby początek jesieni, a tymczasem w prognozach widać więcej słońca i ciepło. I to już niedługo.
2: A my do tego tematu wracamy już za moment, dokładnie o 7:00.
3: Reklama.
4: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia, Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20, w soboty do 16.
5: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
6: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie Twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Reklama.
0: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Dzisiaj nie ma co wybrzydzać, jeżeli chodzi o cieplejszą kurtkę, bo w tej chwili na termometrach 7 stopni, ale temperatura odczuwalna 5. Za to słońce już wstało i widać je. Ciśnienie spada na razie, 1024 hektopaskale na barometrach. Wiatr do 11 km na godzinę i takie mamy ładne ostrzeżenie synoptyków, że może padać w Kaliszu o godzinie 13.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
5: 7.
4: Radio Centrum.
6: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Nastolatek zatrzymany przez służby miał planować zamach. Co z bazami USA w Polsce? Rząd i prezydent zapewniają o współpracy. Jesień się rozpoczyna, ale w prognozach powrót lata. Marcin Krzemiński. To nie był odosobniony przypadek. Tak szef resortu spraw wewnętrznych i administracji mówi o 17-latku zatrzymanym przez ABW, który miał planować zamach terrorystyczny. Jego celem miały być szkoła i meczet. W jego domu znaleziono broń i materiały wybuchowe, mówi minister Marcin Kierwiński.
8: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo.
7: Nastolatek z Siemianowic Śląskich fascynował się nazistowską ideologią. Sąd aresztował go na 3 miesiące za przestępstwo przygotowania do zabójstwa wielu osób. Grozi mu do 15 lat więzienia. Policja zatrzymała matkę Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Został też przeszukany jeden z domów w mieście. To w związku z nowym śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa. No ale prokuratura zastrzega, że zatrzymanie kobiety było okolicznością poboczną. 47-letnia kobieta miała kierować wcześniej groźby karalne wobec ojca zamordowanej dziewczyny i jego pełnomocników. Rząd za podwyższeniem akcyzy na alkohol. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która podwyższa stawki akcyzy na destylaty, piwo, wino i napoje fermentowane. Zysk z podniesienia podatku ma zasilić budżet NFZ-u.
9: Proszę nie ulegać żadnemu lobbyingowi w tej sprawie. Nawet jeśli ktoś przyjdzie i zaoferuje 200 tysięcy dolarów za spotkanie, proszę ich nie słuchać. Także, panie prezydencie, jeszcze raz przypominam, na zdrowie te pieniądze.
7: Mówi premier, nawiązując do ostatnich dementowanych przez prezydenta doniesień medialnych i do faktu, że to już drugie podejście rządu do podniesienia akcyzy, bo poprzedni projekt został zawetowany przez prezydenta. Rząd i prezydent zapewniają za to, że mówią jednym głosem w sprawie zapewnienia stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Podczas sesji ONZ w Nowym Jorku zarówno Karol Nawrocki, jak i obecny w Ameryce wicepremier Radosław Sikorski rozmawiają ze stroną amerykańską o jak najszybszym podjęciu decyzji w tej sprawie.
10: W tej sprawie Polska działa jak jeden mąż.
11: Tutaj, jak powiedziałem na samym początku, reprezentujemy, drodzy państwo, jedną Polskę.
7: Dziś z sekretarzem obrony Pitem Hegsetem miał się spotkać polski minister obrony. Wizyta jednak została przełożona na inny termin. Dziś pierwszy dzień astronomicznej jesieni. W tym roku zbiega się z kalendarzową. W nocy Ziemia przekroczyła punkt równonocy jesiennej, co oznacza, że od teraz dni będą coraz krótsze. No i najbliższe dni będą typowo jesienne, na ogół chłodne i deszczowe, ale w niedzielę ma nastąpić przełom. Więcej słońca.
12: W przyszłym tygodniu w zachodniej części kraju ta temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni, ale to jest taki scenariusz już bardzo optymistyczny.
7: Przyznaje Przemysław Makrewicz z IMGW. Według długoterminowych eksperymentalnych prognoz średnia temperatura tej jesieni ma być wyższa niż wieloletnia norma dla tej pory roku.
13: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Polscy siatkarze w półfinale Mistrzostw Europy do najlepszej czwórki awansowała także Francja. Biało-czerwoni zapewnili sobie prawo gry o medale, pokonując Niemców, o czym więcej Przemysław Pozowski.
14: Polacy dołączyli do Francji, która wcześniej wygrała z Rumunią 3-0, a nasi spotkanie z Niemcami także wygrali bez straty seta. Pierwsza partia była wyrównana, bo zakończyła się wynikiem 25-23, natomiast w drugiej to była już absolutna dominacja biało-czerwonych i wynik 25-17. Trzecia partia zakończyła się dokładnie takim samym rezultatem, czyli też zwycięstwem do 17, ale tutaj niespodziewanie biało-czerwoni mieli problemy na początku. Sygnał do ataku dał jednak Wilfredo Leon i ostatecznie Polacy zamknęli ten mecz w niespełna półtorej godziny. Teraz czekają na swojego rywala, tego wyłoni spotkanie Słowenia kontra Belgia.
13: A mecz Słowenia-Belgia dziś w Turynie o 16. Bośnia i Hercegowina, Szwecja, Rumunia i znowu Bośnia. Z tymi rywalami zmierzą się kolejno nasi piłkarze w nadchodzących meczach Ligi Narodów. Do gry gotowy jest kapitan Robert Lewandowski, który dotarł na zgrupowanie kadry, choć tym razem nie z Barcelony, a z Chicago, więc z lekkim jetlagiem.
15: Dzisiaj dobrze spałem całą noc. Wiadomo, że może z rana mój organizm jeszcze czuł, że to powinna być noc, ale teraz już jest lepiej. Zobaczymy, jak te kolejne dni, więc mam nadzieję, że dzisiejsza noc będzie również dobra i owocna, jeśli chodzi o tą jakość snu, więc no też dla mnie to jest coś nowego. Też sprawdzam, testuję, doświadczam tej zmiany czasu, tej podróży, ale na dzień dzisiejszy dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy.
13: Pierwszy jesienny mecz naszej kadry w piątek z Bośnią na Stadionie Narodowym. Tymczasem mamy kolejną zmianę bramkarza w polskim zespole. Najpierw z powodu poważnej kontuzji kolana wypadł Kamil Grabara. W jego miejsce Jan Urban powołał Bartłomieja Drągowskiego, ale ten doznał już na zgrupowaniu urazu pleców. W związku z tym do zespołu dołączy Sławomir Abramowicz z Jagiellonii Białystok, który był powołany przez Jerzego Brzęczka do młodzieżówki. Czeskie tenisistki pokonały Brytyjki 2-0 w pierwszym ćwierćfinale finałowego turnieju Billie Jean King Cup. Marii Buskowa wygrała Sonaj Kartal, a Linda Noskowa z Katie Bulter. Ich półfinałowe rywalki wyłoni mecz Kazachstanu z Hiszpanią. Kazaszki zagrają bez liderki rankingu Jeleny Rybakiny.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
3: Ale dzisiaj dzień, aż na normalnie zazdroszczę.
5: No właśnie, horoskop.
3: Udany dzień.
5: Sprawdzamy, co w horoskopie. Jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, to jest lew, tak tylko podpowiem, gdyby ktoś szukał jakichś cech wspólnych z Robertem Lewandowskim.
3: Na boisku to lew.
5: Okazuje się też, że dzisiaj według tego horoskopu będziemy wszyscy bardziej niż zwykle życzliwi dla ludzi i porozmawiamy bardziej prywatnych sprawach.
3: W dodatku tak, udane zakupy, dbanie o wygodę, o zdrowie, jakaś idealna energia na randkę albo rozmowę no świetnie jest po prostu.
5: Dzień się całkiem nieźle zapowiada, mimo że to jest pierwszy dzień jesieni, a do horoskopu wracamy już za kilka minut.
6: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.
3: 8 minut po 7:00.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Muzyka i głos AI.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Horoskop Radia Centrum.
2: Baranie, nie złość się, jeżeli ktoś skrytykuje twoje poglądy lub wybory. Zamiast tracić czas na dyskusję, po prostu spokojnie rób swoje. Dzisiaj dzień sprzyja zaprowadzaniu porządku w różnych dziedzinach życia, dzięki czemu poczujesz, że masz więcej przestrzeni na nowe sprawy. A po południu nie licz kalorii, bo humor poprawi ci ulubione danie.
3: Byk z kolei poczuje przepływ energii i udowodni, że potrafi wszystko zrobić sam, szybciej i lepiej. Postara się być jednak trochę bardziej opanowany, a przede wszystkim ważne, żebyś nie krytykował swoich współpracowników. Pamiętaj, że pewna osoba czeka na wiadomość od ciebie i nie zawiedź jej zaufania.
2: A bliźnięta, niczym nie powinny się dzisiaj martwić. Trudne sprawy będą układać się po twojej myśli. Możesz liczyć na sympatyczne zbiegi okoliczności i korzystne propozycje, chociaż będziesz trochę zapracowany. Unikaj tylko nadmiernych wydatków, bo dzisiaj łatwo stracić rozsądek, zwłaszcza podczas zakupu przez aplikację.
3: Raku, bądź uważny, bo ludzie mogą cię dzisiaj bardziej potrzebować. Dzień sprzyja nadrabianiu zaległości, ale nie przesadzaj z ilością nowych zadań. Możesz mieć trochę czasu na rachunki i porządki. Dzięki temu będziesz spokojniejszy.
2: Wie, ty zajmij się swoimi finansami i pracą, a dzień szybko ci zleci. Uważaj dziś na słowa, szczególnie jeżeli zamierzasz omawiać czyjeś marzenia lub uczucia. Możesz trochę się pogubić w wydarzeniach, albo okaże się, że twoje poglądy nie wszystkim się podobają. A wieczorem wyjaśnią się różne wątpliwości i poczujesz, że kontrolujesz sytuację.
3: Panno, zajmiesz się swoimi potrzebami. Kogoś, kto myśli inaczej niż ty, będziesz ignorować. Skup się raczej na działaniu, a nie na emocjach. W ten sposób łatwiej osiągniesz swoje cele i unikniesz niepotrzebnych dyskusji.
2: Waga ma dzisiaj dobry dzień na zgodną współpracę. Słuchaj, co inni mają do powiedzenia, a nawet ucz się na cudzych błędach, bo tylko na tym skorzystasz. Ważne osoby też będą ci dzisiaj bardziej niż zwykle przychylne. Po południu bliska osoba może mieć całkiem dobre pomysły na różne rozrywki. Korzystaj.
1: Skorpion.
3: Zasyczał nam, a dla niego ciekawa informacja przyciągnie twoją uwagę i postanowisz szybko wyjaśnić sprawę. Ostrożnie, nie wdawaj się w dyskusję i nie wytykaj nikomu błędów.
2: Strzelec będzie dzisiaj w świetnym humorze. Dzień minie ci bardzo szybko, bądź czujny, bo dziś dzień sprzyja niespodziewanym propozycjom i sukcesom zawodowym. Nie obawiaj się nowości, bo jednak wyjdą ci na dobre, a popołudnie warto spędzić wśród przyjaciół.
3: Koziorożec będzie z kolei bardziej pracowity, ale postanowi działać samodzielnie. Cudze opinie nie będą dla ciebie aż tak ważne, ale może to wywołać napięcia. Słońce w kwadraturze sprzyja realizacji ambitnych zadań, tylko nie złość się na otoczenie.
2: A wodnik będzie dzisiaj towarzyski. Wybaczysz innym różne stare urazy. Wreszcie dogadasz się z kimś, kto dotychczas miał inne zdanie od siebie. Po południu skup się na rachunkach, a szybko rozwiążesz pewien ważny problem. Warto też wybrać się na zakupy, bo wiosna coraz bliżej.
3: I tak w horoskopie zostały nam już tylko ryby, a te dzisiaj będą zwracać większą uwagę na to, co inni sądzą na twój temat. Ryby, możesz także poznać różne zaskakujące ploteczki na swój temat. Warto zabiegać o uznanie, ale nie za wszelką cenę.
1: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: 19 minut po 7.

0: Reklama.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Zakupy tylko w Społem. Pudliszki, dania gotowe, fasolka, pulpety lub gołąbki 290 gramów za 8,99. Wybierz Społem.
3: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
4: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
3: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
4: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
3: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
4: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
3: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
0: Reklama.
8: Od radia.
9: Na ten temat.
10: Środa 12.30.
9: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
10: Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie. Hashtag warto posłuchać.
9: Radio Centrum.
8: Od radia dla ciebie.
9: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
11: To jest ostatni moment na dużą dotację z Unii Europejskiej.
12: Między innymi o tym posłuchamy już o godzinie 8.00.

0: 7.30 przed nami pierwsze dziś wiadomości z naszej najbliższej okolicy. W studiu Radia Centrum jest już Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o wypadku, do którego doszło na drodze krajowej numer 25, ostatniej okazji na składanie propozycji do europejskiego budżetu, a na koniec sędzia z Ostrowa na europejskich boiskach.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Poważny wypadek trzech samochodów, w tym jednego ciężarowego, do którego doszło we wtorkowe popołudnie na drodze krajowej numer 25 w Piątku Małym, był powodem wielogodzinnego zamknięcia drogi dla ruchu. W zdarzeniu były osoby poszkodowane, zaangażowano również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca Fiatem 56-letnia kobieta zatrzymała się na jezdni, aby skręcić w lewo. Jadący za nią kierowca samochodu ciężarowego najprawdopodobniej nie zachował należytej ostrożności i próbując uniknąć zderzenia z Fiatem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, którym poruszała się Skoda jadąca z przeciwnego kierunku. Doszło do zderzenia pojazdów, w wyniku którego ciężarówka przewróciła się na bok. Trzy osoby podróżujące Skodą zostały przetransportowane do szpitala.
2: Powiedziała Radiu Centrum komisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzecznik prasowy Kalickiej Policji. Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia będą teraz badać policjanci pod nadzorem prokuratora.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: To ostatni moment na dużą dotację z Unii Europejskiej. Trwają prace nad uzgadnianiem poziomu finansowania samorządów, przedsiębiorców, rolników, organizacji pozarządowych oraz obszarów, do których będą mogły trafić pieniądze z budżetu wspólnoty w latach 2027-2034. I właśnie teraz każdy z krajów może w propozycjach wpisać oczekiwania wszystkich grup beneficjentów, a dobre przygotowanie poszczególnych regionów będzie skutkowało odpowiednią pulą środków dla każdego z województw.
4: Jeśli mówimy o pieniądzach dedykowanych Polsce, to mówimy o kwocie ponad 120 miliardów euro, które obejmują w tej chwili politykę spójności. Natomiast Komisja Europejska zaproponowała nowe instrumenty, jak chociażby Europejski Fundusz Konkurencyjności. Fundusz, który opiewa na blisko bilion złotych. Ten kolejny budżet Unii Europejskiej to jest ostatnia szansa na bardzo duże europejskie pieniądze dla Polski, dla Wielkopolski. Tylko dlatego, że Polska świetnie się rozwija. Im bogatszy kraj, tym mniejsze dotacje płynące z Brukseli.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Hetman, europoseł PSL z Wielkopolski, który przypomniał, że w ostatnich kilkunastu miesiącach nasze województwo otrzymało kilkanaście miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Nowy budżet będzie obowiązywał od 2027 do 2034 roku. W ramach prac nad budżetem Krzysztof Hetman spotkał się z przedstawicielami wszystkich grup beneficjentów, z którymi konsultował najpotrzebniejsze kierunki europejskiego finansowania w Wielkopolsce. Co prawda nie na słynnym Camp Nou i nie męskiej drużynie FC Barcelona, ale pochodząca z Raczyca, mieszkająca obecnie w Ostrowie, Michalina Diakow posędziuje żeńskiej drużynie Barcelony w meczu Ligi Mistrzyń. To ogromne wyróżnienie dla polskiej sędzi.
5: Michalina Diakow pnie się po szczeblach sędziowskiej kariery, czego dowodem jest powierzenie jej prowadzenia hitu inauguracji sezonu Ligi Mistrzyń, w którym obrończynie tytułu żeńska FC Barcelona z Ewą Pajor na czele zagra z FC Paris. Mecz rozegrany zostanie w środę o 21:00 na stadionie imienia Johana Cruyffa w Barcelonie. Diakow w prestiżowych rozgrywkach Ligi Mistrzyń debiutowała w 2024 roku, prowadząc mecz Olympique Lyon z Galatasaray Stambuł. Przed rokiem prowadziła na londyńskim Stamford Bridge mecz Ligi Mistrzyń pomiędzy Chelsea a FC Paris. Michalina Diakow prowadziła również mecze Ligi Narodów. Sędziowała Mistrzostwa Europy do lat 19, a także kwalifikacje do Mistrzostw Europy Kobiet. W środę poprowadzi hit Ligi Mistrzyń w Barcelonie. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: No i to już jesień i pogoda chyba postanowiła od razu przypomnieć nam, jaka pora roku właśnie się zaczęła. Chłodniej, pochmurno, a miejscami może dzisiaj popadać, więc kierowcy, noga z gazu, wycieraczki w gotowości. Sprawdzamy, gdzie na drogach regionu trzeba dzisiaj uzbroić się w cierpliwość. W Ostrowie Wielkopolskim kierowców czeka kilka miejsc z utrudnieniami. Trwa remont ulicy Wrocławskiej. Na odcinku od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich są zwężenia i ograniczenie prędkości i las pachołków, więc tam można się pogubić, uważajcie. Przebudowywana także ulica Leduchowskiego od Piłsudskiego do Strzeleckiej, tu również liczyć się trzeba z miejscowymi zwężeniami. A z kolei na krajówce nr 36 za Ostrowem

0: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
1: Finowie mają już dość i nie będą tankować za drogo. Stwierdzili, że czas na bojkot tych wysokich cen paliw i październik ma być miesiącem, w którym po prostu tankować nie zamierzają. Cena w Finlandii, nie ma się co dziwić, jest najwyższa w całej Unii Europejskiej. No i to skłania kierowców do planowania na październik takiej właśnie akcji protestacyjnej pod nazwą Nie tankuj. Tam dziś na przykład na Finlandii płacimy za litr benzyny 12,60 zł.
2: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
3: Straszne. No, zobaczymy, co z tej akcji wyniknie.
1: Tak, myślę, że ktoś w końcu zostanie zmuszony, żeby zatankować jednak, ale trzymamy kciuki za Finów. Za siebie zresztą też.
3: Tak, za 20 minut, za 22 minuty, godzina 8.

0: Reklama.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach. Szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
3: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
0: Reklama.
14: Radio Rano, Radio Centrum.

0: Za 13 minut godzina 8, to co, może by tak po filiżance kawy?
1: No właśnie, wiemy, słuchajcie, gdzie Polacy najczęściej piją kawę na mieście, a właściwie skąd biorą kawę na mieście, bo w tym wypadku to jest raczej taka kawa w dłoń i w drogę, i do pracy.
0: Tak, i okazuje się, że nie tam jakaś kawiarnia.
1: Bo tutaj jest znaczący spadek. Wyniki pokazują, że ludzie nie wybierają właśnie tych kawiarni.
0: Żadna sieć kawiarni.
1: To raczej mowa o sklepie. Sklepie spożywczym ogólnie, popularnym, z płazem w logo, to już wiadomo, o co chodzi. Tam sprzedaje się już ponad 50 milionów kaw rocznie i przyrost jest bardzo, bardzo duży, kiedy to w kawiarniach spadek roku do roku, w tym roku 5% mniej kaw sprzedanych.
0: No właśnie, to jest ciekawe, jak to się mogło stać.
1: No wszyscy twierdzą, że po prostu jest taniej.
0: To właściwie jest szybko. To jest właściwie to najważniejsze dla tych klientów, którzy akurat tam kupują.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
3: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl. Zamów z dostawą do domu lub paczkomatu. Aurelis-znicze.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Dziś zostajemy pod wpływem układu niskiego ciśnienia z nadwschodniej Europy, a z północy i północnego zachodu nadal napływa chłodne, wilgotne powietrze polarne morskie. Zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko okresami duże, a na wschodzie regionu możliwy dziś przelotny deszcz. Maksymalnie zobaczymy na termometrach w regionie do 16 stopni. Wiatr słaby, północno-zachodni, ciśnienie dzisiaj rośnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minę
5: 8.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Donald Trump grozi sankcjami, bo chce szybko zakończyć wojnę w Ukrainie. Co z cenami paliw? Rząd nie ma planu B, liczy na prezydenta. Jesienna aura na drogach. Będą rady dla kierowców. Marcin Krzamiński. Znów alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wojsko poderwało myśliwce. To w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Alert otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny. RCB zapewnia w nim, że sytuacja jest monitorowana. Donald Trump tymczasem grozi Rosji i zapowiada potężne sankcje, by zakończyć wojnę w Ukrainie. Czas położyć kres zabijaniu, mówił prezydent USA w swoim przemówieniu podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. A chodzi o nawet 100% cła. Prawo do ich nakładania dała w ubiegłym tygodniu Trumpowi ustawa przyjęta przez Izbę Reprezentantów. Uderzą nie bezpośrednio w Rosję, ale w kraje, które importują od niej ropę i gaz, czyli Indie, Chiny czy także Słowację. Trump zapowiada też spotkanie z prezydentem Rosji, ale jeszcze nie podczas najbliższego szczytu G20 w grudniu.
7: On jest skłonny się spotkać. Mieliśmy spotkanie na Alasce i myślę, że będziemy mieć następne, ale nie w Miami. Jest chętny, by się spotkać, bo chciałby zakończyć tę wojnę.
6: Na spotkanie z Putinem gotowy jest też prezydent Ukrainy, który liczy na zakończenie wojny jeszcze przed zimą. Dodam, że dziś na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ sekretarz stanu USA Marco Rubio ma się spotkać w Nowym Jorku ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Dziś też w Nowym Jorku przemówienie wygłosi prezydent Karol Nawrocki. Rząd nie ma planu B, jeśli prezydent po raz kolejny zawetuje ustawę dotyczącą podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Jeśli będzie weto, nie będzie za co obniżyć cen, podkreśla rzecznik rządu Adam Szłapka.
8: Jedynym rozwiązaniem, które jest de facto na stole, i to jest plan A, B i C, jest ustawa, która leży na biurku prezydenta. Jeżeli pan prezydent zdecyduje się na zawetowanie tej ustawy, no to będzie odpowiedzialny po prostu za wysokie ceny paliw.
6: Prezydent przedstawił własny pomysł, jak obniżyć ceny paliw. Pieniądze mają pochodzić z podatku VAT od firm paliwowych. Kierowcom chce też pomóc czeski rząd. Wprowadzi limity cen paliw i nałoży podatki na rafinerie. Będzie codziennie ustalać maksymalne ceny benzyny i diesla. Regulacje mają obowiązywać na razie przez październik. Od dziś jesień, no i pogoda od jakiegoś czasu już też jesienna. Warto o tym pamiętać, siadając za kierownicę i zmienić technikę jazdy. Radzą eksperci. Na mokrej jezdni samochód łatwiej traci przyczepność, droga hamowania się wydłuża.
9: W tych warunkach, jakie są w tej chwili, no nie jeździmy na zderzak. Musimy dać sobie szansę na to, żeby zahamować.
6: Mówi ekspertka bezpieczeństwa ruchu drogowego Marzanna Boratyńska. Używajmy też odpowiednich świateł. O tej porze roku często pojawiają się mgły i wtedy światła do jazdy dziennej, nawet za dnia, to za mało.
4: Kursy walut.
3: Średnie ceny w kantorach o poranku wyglądają następująco. Euro po 4,34 zł, dolar amerykański po 3,80 zł, frank szwajcarski po 4,63 zł i funt brytyjski po 5,06 zł.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
3: Co tam jesień? Oni i tak cieszą się, że dzisiaj świętują.
5: Bogusław, Jan to są nasi dzisiejsi solenizanci.
3: Jest jeszcze Pola i Tekla i dla nich mamy najlepsze życzenia i przebój od Dawida Podsiadły. Na błysk!

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Reklama.
5: Od radia.
6: Na ten temat.
7: Środa 12.30.
6: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
7: Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie. Hashtag warto posłuchać.
6: Radio Centrum.
5: Od radia. Dla ciebie.

0: 17 minut po 8, teraz was zabieramy na wycieczkę krajoznawczą i powiedziałabym tak, niedaleko, a takie cuda blisko. Tu mamy.
1: No właśnie, Kalisz, wiadomo, to jest miasto, gdzie kościołów nie brakuje, mamy ich kilkanaście, ale jeden z nich wyróżnia się swoim kształtem, swoją bryłą i to nie tylko na tle kościołów w Kaliszu, ale i na tle kościołów w całym kraju, jak nie Europie.
0: Tak, my możemy się śmiało pochwalić, że mamy taki ciekawy budynek, który nie ma żadnych filarów, żadnych podpór, a jest na takim bardzo ciekawym ewenementem konstrukcyjnym.
1: No i nie ma kątów prostych.
0: Co czasami, wszystko obłe.
1: Tak, to czasami utrudnia sprawę, na przykład jeśli chodzi o czyszczenie i remontowanie tego kościoła.
0: Od razu mówimy, że to kościół Miłosierdzia Bożego w Kaliszu przy ulicy Asnyka i został zaprojektowany przez pewnego konstruktora, matematyka, który to wszystko dokładnie wyliczył. No i jeszcze architekta, który był wtedy studentem.
1: No właśnie, a teraz trwa właśnie czyszczenie tej betonowej łupiny, jak się okazuje, niezwykle cieniutkiej tkaniny. Nad głowami wiernych wiszą obecnie alpiniści, no bo nie ma tutaj kątów prostych, żeby po prostu tradycyjnie postawić rusztowanie i zająć się remontem, więc no niestety sprawa jest bardzo, bardzo skomplikowana. W tej chwili wiszą zmyjkami ciśnieniowymi, czyszczą tę strukturę z zabrudzeń, z porostów.
0: Tak. Kto chce poczuć grozę, to może sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. A te porosty to w ogóle też jest ciekawa sprawa, bo okazuje się, że właśnie one świadczą o dobrej jakości powietrza w mieście.
1: No proszę, kto by się spodziewał, jednak skoro porosty dają radę, to i my damy, a jeśli chodzi o ten kościół, to jeszcze kilka informacji w liczbach, w cyfrach chcielibyśmy wam przekazać, bo jak się okazuje, zadaszenie nawy kościoła to jest powierzchnia aż 1000 m2, grubość łupiny od 14 cm do, wyobraźcie sobie, zaledwie 6 cm na środku tego wielkiego łuku nawy.
0: Ale nic się nie denerwujcie, on stoi i stał będzie. A teraz będzie jeszcze ładniejszy, bo biały.
2: Radio Rano. Radio Centrum. Baby,

0: Reklama.
1: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: W najbliższych wiadomościach zaprosimy na spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Adama Snyka w Kaliszu.
6: A szczegóły już za kilka chwil o 8:30.

0: Fender Olivia Dean i Rain Me In. Kawałek z naszej listy przebojów top 30, a przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o Regionalnym Forum Przemysłu Obronnego w Kaliszu. Zaprosimy na spotkanie autorskie w kaliskiej bibliotece, a na koniec sport i derby Wielkopolski w Szczypiorniaku.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kalisz chce mocniej zaznaczyć swoją obecność na mapie polskiego przemysłu obronnego. Blisko 200 przedstawicieli firm wzięło udział w Regionalnym Forum Polskiego Przemysłu Obronnego, które odbyło się na Uniwersytecie Kaliskim.
4: Przedsiębiorcy rozmawiali m.in. o możliwości wejścia do łańcucha dostaw polskiej grupy zbrojeniowej. Chodzi zarówno o współpracę przy konkretnych projektach, jak i rozwijanie kompetencji oraz finansowanie inwestycji potrzebnych sektorowi obronnemu. Ważną częścią spotkania były bezpośrednie rozmowy przedstawicieli firm ze spółkami należącymi do PGZ. W Kaliszu obecni byli m.in. przedstawiciele WSK PZL Kalisz, Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 oraz Wojskowych Zakładów Uzbrojenia. Jak poinformował prezes PGZ Adam Leszkiewicz, od rozpoczęcia cyklu regionalnych forów liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych w ekosystemie współpracy grupy wzrosła z niespełna 12 do ponad 14 tysięcy. Spotkanie w Kaliszu miało pokazać także potencjał miejscowych przedsiębiorstw i możliwości ich szerszego udziału w zamówieniach realizowanych dla polskiego sektora obronnego. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzej.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Miejska Biblioteka Publiczna imienia Adama Asnyka w Kaliszu zaprasza na wyjątkowe spotkanie z Borysem Tynką, który jest autorem książki Sekrety Czernobyla.
5: Właśnie w tym roku przypada 40. rocznica katastrofy jądrowej. Gość biblioteki jest jedynym Polakiem, który ukończył kurs przewodnicki po czarnobylskiej strefie wykluczenia. Także odpowie na mnóstwo pytań ze strony także czytelników biblioteki. Opowie o dramatycznych losach likwidatorów i ludzi, którzy pomimo skażenia nigdy nie opuścili swoich domów. Prelekcje wzbogacą unikalne archiwalne materiały oraz autorskie zdjęcia z zamkniętej strefy.
2: Powiedziała Radiu Centrum Anna Kubiak, dyrektorka Kaliskiej Biblioteki. Spotkanie odbędzie się dziś o godzinie 18 w Bibliotece Głównej przy ulicy Legionów 66. Wstęp jest wolny. Zawsze, kiedy na boisku spotykają się zespoły z regionu, walka jest emocjonująca. W przypadku tych derbów dochodzi jeszcze fakt, że oba zespoły nie mają jeszcze ligowych punktów. Mowa o derbach w piłce ręcznej między Netland MKS Kalisz a Rebut KP Roztrowią. Oba zespoły w dwóch dotychczas rozegranych ligowych spotkaniach przegrały, ale Kaliszanie, którzy są gospodarzami dzisiejszego meczu, są podbudowani dwoma wygranymi pierwszej rundy Pucharu Europy i awansem do dalszej fazy rozgrywek.
6: Na pewno po dwóch porażkach w lidze ten mecz trochę nas podbudował, więc myślę, że mecz z Ostrowem będzie kolejnym meczem, na którym się odbijemy i popłyniemy na tej jakby fali wznoszącej. Podchodzę do tego spotkania na pewno tak jak do każdego innego. Nie zmienia to nic, że to są derby. Na pewno chcemy wygrać, a jaki wynik będzie, to zdecyduje po prostu dzień. Ostrów też ma 0 punktów, czyli na tą chwilę tyle samo co my. Ostrów to na pewno bardzo mocny zespół, ale my nie składamy broni i będziemy chcieli ten mecz wygrać.
2: Powiedział Radiu Centrum Gracjan Wróbel, rozgrywający Netland MKS Kalisz. Derby Wielkopolski w Szczypiorniaku, dziś w hali Arena Kalisz. Początek meczu o 20:15.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: Szykujmy się, jesienią kierowcy często muszą zmagać się z mokrymi i śliskimi drogami. Z ograniczoną widocznością problemem są także mgły, szybko zapadający zmrok, no i oczywiście opadające liście, które mogą utrudniać taką dobrą, bezpieczną jazdę. Ale dzisiaj dopiero początek, więc na razie tylko sprawdzamy sytuację na drogach, jeżeli chodzi o remonty i utrudnienia. Na S11 na obwodnicy Kępna trwa remont 2-kilometrowego odcinka, jest ruch wahadłowy i ograniczenie do 40 km na godzinę, a te utrudnienia mają potrwać do końca września. zamknięty jest także odcinek drogi powiatowej Janków pierwszy Grodzisk. Nieprzejezdny jest m.in. most na Prośnie Bogusławiu. Objazdy wyznaczono przez krajówkę numer 12, a utrudnienia mają potrwać do końca listopada. Duże problemy mogą mieć kierowcy też na drodze krajowej numer 12 między Opatówkiem a Kaliszem. Całodobowy ruch wahadłowy, do tego praca na jezdni i tymczasowa sygnalizacja. To wszystko sprawia, że korki tworzą się już w Opatówku. Alternatywą są trasy przez Chrzałę, Borów, Tłokinie i Nędzerzew. A w samym Kaliszu remont Skal Mierzyckiej. Z kolei w Ostrowie utrudnienia czekają m.in. na ulicy Wrocławskiej, Leduchowskiego i krajówcy numer 36 w stronę Krotoszyna.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu

0: Reklama.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
5: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
0: Reklama.
6: Kalendarz muzyczny.
7: Na dzisiaj bardzo ciekawy kalendarz. W 1949 roku w Freehold w stanie New Jersey urodził się Bruce Springsteen.
8: Popularny The Boss, bo tak brzmi jego pseudonim, świętuje dzisiaj swoje urodziny, już 76.
7: A to oczywiście wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów i producent nagrań, autor wielu pięknych przebojów. My mamy dla Was właśnie ten Born to Run.

0: Kalendarz muzyczny.
1: A teraz jeszcze jedna data, 1953 rok.
2: Wtedy na świat przychodzi jeden z najważniejszych polskich wokalistów rockowych, czyli Grzegorz Markowski.
1: No i dla was mamy teraz kawałek, niewiele ci mogę dać, jedna z najpiękniejszych polskich balad rockowych. 81 rok, słynny biały album.
2: A wracając do samego Markowskiego, no już na emeryturze, tak jak śpiewał, ze sceny zszedł niepokonany. Jako ciekawostkę możemy zdradzić, że on w Hiszpanii teraz przebywa, bo po zakończonej karierze postanowił znaleźć swój azyl w śródziemnomorskim klimacie. I takiego spokojnego życia tam mu już teraz życzymy.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Hulajnogą na ekspresówce. Taką przygodę pewien 21-latek zaliczył, kończąc ją w radiowozie. Do tego tematu wrócimy już niebawem.
2: Dokładnie o godzinie 9:00.
3: Reklama.
4: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Reklama.

0: Wróćmy jeszcze na moment na drogi regionu, bo słuchacz Adam jest z nami od samego rana dzisiaj, śledzi, informuje wszystko to, co na drogach się dzieje. I taka na przykład wskazówka, informacja drogowa: w Skalmierzycach na ulicy Ostrowskiej trwają prace przy moście nad Rzeczką, pracuje sprzęt po obu stronach drogi i chwilami trzeba poczekać z przejazdem. I tutaj Adam radzi, że trzeba zwolnić i trzeba uważać, i Adam także jeszcze na trasie jedno zgłoszenie zauważył: na poboczu trasy Ostrów-Wrocław w miejscowości Kotowice częściowo w rowie stoi ciężarówka z przyczepą, no i blokuje prawy pas.
1: Uważajcie, jeżeli zobaczycie jakieś niebezpieczne sytuacje, ewentualnie jakieś drogowe problemy, to dajcie znać. Możecie
0: tak jak
1: do
0: Adam.
1: Nas. Dokładnie. Adama serdecznie pozdrawiamy. Możecie do nas pisać na facebookowy profil Radia Centrum albo dzwonić.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
4: Sponsorem programu jest agencja artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
5: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Pogoda na dziś.
1: A dziś na naszą pogodę wpływa układ niskiego ciśnienia z nadwschodniej Europy. Z północy i północnego zachodu napływa chłodne, wilgotne powietrze polarne morskie. Może popadać lokalnie, a w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, maksymalnie na termometrach w regionie 16 stopni. Wiatr słaby, północno-zachodni, biometr neutralny. No i tu mamy poprawę.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
4: Sponsorem programu jest agencja artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
5: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
6: Właśnie minęła
0: 9.
6: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Koniec bajeńskich pensji, zapowiada rząd, przyjął ustawę o zarobkach lekarzy. Będą ministerialne wytyczne dla szkół w sprawie ewakuacji. Hulajnogą na ekspresówce, bo tak podpowiedziała mu nawigacja. Marcin Krzamiński. Za dwa tygodnie posłowie mają się zająć ustawami o zarobkach w ochronie zdrowia, które wczoraj przyjął rząd. Lekarzy czeka praca co najwyżej na dwóch etatach i za maksymalnie 77 tysięcy złotych miesięcznie. Konkursy mają być transparentne, a płace jawne. Błażej Kulesza.
8: Ortopeda w Grójcu. 3 200 tysięcy za rok.
9: To ma być koniec tego typu historii. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, zmiany w przepisach mają obowiązywać wcześniej niż planowano.
8: To nie będzie 12 miesięcy, tylko maksimum 6 miesięcy.
9: Do przestrzegania zasad ma być zatrudniona armia urzędników.
10: Mają wzmocnić zdecydowanie kontrolowanie wydatkowania środków publicznych.
9: Mówi Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia.
10: Wspomnę tylko, że te 400 osób mamy w planach do zatrudnienia na przestrzeni też kilku lat.
9: Ale zmiany odczują też pacjenci, mówi Sebastian Goncerz z Porozumienia Rezydentów OZZL.
11: Znaleźć jakąś metodę, żeby to, co zmieniamy, odbyło się bez pogorszenia dostępu do leczenia pacjentom.
9: A to może być widoczne, zdaniem medyków, w szczególności w szpitalach powiatowych.
7: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert dla mieszkańców Lubelszczyzny, a wojskowe myśliwce wracają do baz. Poderwano je prewencyjnie w związku z kolejnym atakiem powietrznym Rosji.

0: W Kościelców w Wielkopolsce. Ich szczątki ekshumowane zostały 2 lata temu w ramach śledztwa prowadzonego przez poznański oddział IPN-u. Polska w czołówce krajów globalnego lęku przed sztuczną inteligencją. Pisze o tym Rzeczpospolita. Z badania Pew Research Center wynika, że aż 59% Polaków uważa, że ekspansja AI doprowadzi do znaczącego ubytku miejsc pracy. Hulajnogą elektryczną wjechał na ekspresówkę, bo tak podpowiedziała mu nawigacja. 21-letniego mężczyznę jadącego hulajnogą na pasie awaryjnym zauważyli inni kierowcy na S3 niedaleko Lubawki na Dolnym Śląsku i wezwali policjantów.
1: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym 500 zł.
0: Mówi Anna Słowińska z komendy w Kamiennej Górze. Policjanci odwieźli 21-latka na najbliższą stację paliw.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Plan wykonany perfekcyjnie. Polscy siatkarze w ćwierćfinale Mistrzostw Europy pokonali Niemcy 3-0 i są już w najlepszej czwórce turnieju. O przebiegu tego spotkania opowiada środkowy Bartłomiej Lemański.
3: Pierwszego seta graliśmy do 23, było bardzo blisko. Drugi nam poszedł dużo łatwiej. W trzecim secie widać było, że oni zaczęli dużo mocniej ryzykować na zagrywce. W ataku byli agresywniejsi i mieliśmy w tym trzecim secie straty chyba z 4 punktów, czy 5 nawet. Odrobiliśmy to i w tej końcówce tak. Poszedłem na zagrywkę, cieszę się, że mogę tam narozrabiać troszkę w tej końcówce.
2: Polacy przenoszą się teraz do Mediolanu, gdzie zostaną rozegrane decydujące mecze. W półfinale zagrają ze Słowenią lub Belgią, ten mecz dziś o 16. Po nim Włochy zmierzą się z Finlandią, a zwycięzcy o finał zagrają z Francją, która pokonała wczoraj Rumunię 3-0. 4 mecze w 2 tygodnie, takiego zgrupowania kadry jeszcze nie było. Polacy rozpoczęli wczoraj w Warszawie przygotowania do Ligi Narodów. W piątek zagrają na Stadionie Narodowym z Bośnią i Hercegowiną, potem ze Szwecją na wyjeździe, Rumunią u siebie i z Bośnią na wyjeździe. Po spadku do Dywizji B będzie nam się grało łatwiej, uważa kapitan naszej kadry Robert Lewandowski.
4: Są drużyny na naszym poziomie. To, że wcześniej graliśmy w tej Dywizji A, to był ponad stan i nie ma co się oszukiwać. Teraz jakby te drużyny są zbliżone do naszego poziomu, więc mam nadzieję, że będziemy grali nie tylko jakby stwarzali sytuację, strzelali bramki, ale też zdobędziemy punkty w tych meczach. Wiadomo, że to jest to ciężki terminarz.
2: Z zespołu wypadł kolejny bramkarz Bartłomiej Drągowski, który przyjechał w miejsce kontuzjowanego Kamila Grabary, też doznał urazu. Zastąpi go Sławomir Abramowicz z Jagiellonii Białystok. Michał Gurgul i Wojciech Mońka z Lecha Poznań oraz Oskar Pietuszewski z FC Porto są najbardziej perspektywicznymi polskimi piłkarzami poniżej 21 roku życia. Wynika z raportu Obserwatorium Piłkarskiego będącego częścią Międzynarodowego Centrum Badań nad Sportem. Dokument uwzględnił piłkarską młodzież grającą w zespołach spoza 5 najważniejszych lig piłkarskich świata. W pierwszej dziesiątce znalazł się Gurgul na 9 miejscu. Mońka w tym zestawieniu jest 13, a Pietuszewski 20. Za najbardziej perspektywicznego uznano Argentyńczyka Gianluca Prestianiego z Benfiki Lizbona.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Pięć minut po godzinie 9:00. To, że dziś pierwszy dzień jesieni, to każdy doskonale wie, ale inne nietypowe święta, takie jak na przykład dzień spadającego liścia, również na nas czeka.
7: Bardzo adekwatnie, chociaż na razie na niektórych drzewach te liście trzymają się całkiem nieźle jeszcze.
6: Z niektórych już powoli też spadają, jak spadnie we włosy, to można być jak w piosence
7: elektryczny gitar,
6: tak, człowiekiem z liściem na głowie.
7: Także proszę się do mnie bronić za bardzo przed tymi spadającymi liśćmi. No taki syndrom czasu. Do tego jeszcze mamy tydzień zakazanych książek.
6: Trwa wciąż Europejski Tydzień Sportu.
7: I jeszcze Międzynarodowy Dzień Języków Migowych.

0: Reklama.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Zakupy tylko w Społem. Ptasie mleczko waniliowe lub z galaretką o smaku wiśni, pigwy lub czarnej porzeczki za 17,99. Wybierz Społem.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
9: Od radia.
10: Na ten temat.
11: Środa 12.30.
10: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
11: Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie. Hashtag warto posłuchać.
10: Radio Centrum.
9: Od radia dla ciebie.
10: Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.

0: Pierwszy dzień jesieni, nie da się tego ukryć, nie da się tego uniknąć. Być może są wśród was tacy, którym po głowie gdzieś chodzi tekst tej piosenki.
1: Mimo zań, jesień się zaczyna.
0: Właśnie, i co to w sumie te mimozy są, jak się okazuje? No, jest to pewna roślina żółtego koloru, ale nie do końca o nią chodzi tak naprawdę.
2: Tak, pokazuje się, że ta piosenka nas kompletnie wprowadza w błąd, z czym próbują walczyć botanicy.
0: No właśnie, no i teraz...
2: Żadne tam mimozy.
0: Tak, my musimy przedstawić perspektywę tutaj nie Mena, a botaników.
2: Absolutnie realistycznie.
0: Żeby odkłamać ten tekst, bo jak się okazuje, botanicy od lat kręcą nieco głową na ten tekst, choć utwór Tuwima przekonał nas, że jesień tymi mimozami faktycznie się zaczyna. Rzeczywistość naszych łąk wygląda nieco inaczej.
2: Pewnie Tuwimowi pasowało to ładnie do rymu i do wiersza.
0: Być może.
2: Natomiast, no wiesz, na Włoć jest trochę trudna, jeżeli chodzi o rymowanie.
0: Tak, tak. Na Włociami jesień się zaczyna. No, może by pasowało, ale nie brzmiałoby aż tak. Żółte dywany na poboczach, na nieużytkach tworzy właśnie na Włoć pospolita, zwana potocznie polską mimozą.
2: Tak, a znana jest również pod łacińską nazwą solidago.
0: No i wszystko jasne. Jesteśmy teraz doskonale wyedukowani, jeśli chodzi o jesienne rośliny. My gramy dalej Wait So Long w Łuśnikach.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.
4: Od samego rana. Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.

0: 9:30 w tej chwili już na zegarach. Czas na kolejną porcję informacji z regionu, którą teraz już przedstawi Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o tragicznym wypadku w Krotoszynie, zaprosimy na kolejną odsłonę Akademii Myśli Przepięknych, a na koniec e-sport i drużynowy mistrz Szwecji z Ostrowa.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Śmiertelny wypadek w Krotoszynie. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku drogowego, do którego doszło na drodze krajowej nr 15. W wyniku potrącenia przez samochód osobowy śmierć na miejscu poniósł 40-letni mężczyzna. Do zdarzenia doszło w środę 23 września, 42 minuty po północy, na prostym odcinku drogi.
4: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 22-letni kierujący Toyotą Yaris, jadąc na prostym odcinku drogi w obszarze zabudowanym, potrącił 40-letniego pieszego, który z niewyjaśnionych przyczyn znalazł się na jezdni. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Kierowca pojazdu był trzeźwy. Na miejscu przez wiele godzin pracowali śledczy i techniczni kryminalistyki. Ciało zmarłego zabezpieczono do sekcji, a auto trafiło na parking strzeżony do szczegółowych oględzin.
2: Powiedział Radiu Centrum podkomisarz Piotr Szczepaniak, rzecznik prasowy krotoszyńskiej policji. Śledztwo w sprawie tego tragicznego wypadku prowadzić będzie krotoszyńska prokuratura.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Przed nami kolejne spotkanie w ramach Akademii Myśli Przepięknych. Korespondent wojenny i dziennikarz programu Superwizjer TVN24.
5: Porozmawiamy sobie i o Ukrainie, i o innych krajach i miejscach wypchniętych bardziej lub mniej poza margines istotności, i krajach toczonych przez konflikty zbrojne, wojny, tereny katastrof. Opowiem Państwu uczciwie i szczerze o ponad tej 20-letniej już mojej wędrówce przez te właśnie miejsca, pracy dziennikarza, o pracy człowieka będącego na tej pierwszej linii frontu, na pierwszej linii wydarzeń.
2: Powiedział Radiu Centrum Michał Przedlacki. Spotkanie odbędzie się w ten piątek, 25 września, w sali OSP w Morawinie. Ostrowski żużlowiec Munfin Magnusa Jakub Krawczyk we wtorkowy wieczór został drużynowym mistrzem Szwecji wraz ze swoim zespołem 22-latek.

0: w finałach. Co prawda nie wystartował z uwagi na zbyt wysoki KSM, ale wcześniej w ćwierćfinałach był jednym z liderów swojej drużyny. W finałowym dwumeczu dopiero biegi dodatkowe zdecydowały o złotym medalu dla ekipy Krawczyka. Ostrowianin po sukcesie w Szwecji skupia się teraz na jak najlepszym występie dla swojej polskiej drużyny. To, że z Polonią Piła przegraliśmy dwukrotnie w rundzie zasadniczej, nie ma teraz znaczenia, powiedział Radiu Centrum Jakub Krawczyk.
1: Myślę, że nie. Nie cofałbym się aż tak wstecz, bo tak naprawdę my jedziemy całkowicie innym składem, chociażby niż jechaliśmy do Piły, bo już nie ma z nami Taja. Chłopacy też połapali formę, ja też myślę, że gdzieś złapałem troszeczkę tego wiatru, też to wygląda na pewno trochę lepiej niż wyglądało. Szkoda, że tak późno gdzieś to wszystko załapało, bo może jakby zagrało od początku, to dzisiaj byśmy byli całkowicie w innym miejscu, więc tutaj jesteśmy drużyną, więc wiadomo, że Piła też jest bardzo waleczna i też...
0: Powiedział Radiu Centrum Ostrowski Żużlowiec. Krawczyk po powrocie ze Szwecji będzie wraz z ostrowską drużyną przygotowywał się do dwumeczu z Polonią Piła o miejsca 7-8 w Metalklas II Ekstralidze. Jego zwycięzca utrzyma się, a przegrany spadnie do Krajowej Ligi Żużlowej. Pierwszy mecz w tę niedzielę w Ostrowie o 17.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Za 26 minut 10.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
0: Reklama.
7: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Czytam właśnie, że niemieckie media, niemiecka prasa w ogóle bez jakiegokolwiek większego zaskoczenia a propos wczorajszego meczu z polską reprezentacją, znów bez szans przeciwko Polsce, nie szukają wymówek, nie szukają wyjaśnienia, twierdzą, że to Polacy byli faworytami. No i tak się stało. Wysoka wygrana Polski.
1: Ale fajnie.
0: 3-0, mówimy o siatkówce. No to no właśnie, tak. Bo z piłką nożną to my raczej mało
1: to
0: prawdopodobne.
1: Była piłka nożna.
0: Tak. To wiesz co, to pewnie dzisiaj wolne od pracy byśmy mieli.
1: No.
0: Ale to jest siatkówka i to jest oczywiście też powód do tego, żeby się cieszyć, żeby gratulować i kibicować wciąż naszym siatkarzom.
1: Bo to świetny sport jest. Dzisiaj w Mistrzostwach Europy w piłce siatkowej mężczyzn odbędą się 2 ćwierćfinałów. No dla nas jest oczywiście najważniejszy mecz Belgia-Słowenia, bo on wyłoni rywala w półfinale, więc zobaczymy, co tam się będzie działo. No ale trzymamy się.
0: W każdym razie Niemcy wyeliminowani. To jest definitywnie.
1: I to może wam już zrobić trochę.
0: Do tego, co dalej w świecie piłki nożnej i w Mistrzostwach Europy siatkarzy, będziemy mówić już o 11:00.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Baranowski celował w czułe miejsce. My celujemy powoli w jeszcze jedną piosenkę i porcję wiadomości, bo po 11 już zmiana na stanowisku.
1: No nie wiem jak ty, ale ja będę celować teraz duże skupisko kasztanów, zanim się przedszkolaki zorientują, że one już spadają.
0: Myślę, że jeśli przedszkolaki cię uprzedziły, to nie masz co liczyć nie już ma, na kasztany
1: nie, tam
0: i żołędzie.
1: Oczywiście, one zawsze wiedzą, co z tych kasztanów zrobić najlepszego.
0: A w studiu już pojawiła się Grażyna Marciniak, która myślę, że zdąży powiedzieć wam szybkie dzień dobry.
2: Dzień dobry i cześć nawet jeszcze do tego.
0: No i dowód na to, że jest z nami już mamy. A my dziękujemy serdecznie i do usłyszenia.
1: Pa, pa.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: A dziś trochę mniej tego deszczu w pogodzie niż ostatnio, chociaż jeszcze jakieś krople tu i tam są pokazane do godziny 13 w regionie południowej Wielkopolski. Zdecydowanie więcej słońca już teraz, 14 stopni i miejscami jeszcze duże zachmurzenie, i tak będzie jeszcze w ciągu dnia. Do 16 dzisiaj, jeżeli chodzi o wartość najwyższą na termometrach, wiatr z północnego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 11.
5: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Nie ma planu B w sprawie paliw, przyznaje rząd. Dwa przejścia ewakuowane podczas kolejnych rosyjskich uderzeń. Siatkarze coraz bliżej obrony tytułu Mistrzów Europy. Marcin Krzemiński. Będzie weto, nie będzie za co obniżyć cen paliw. Tak twierdzi rząd i przyznaje, że nie ma planu B, jeśli prezydent po raz kolejny zawetuje ustawę dotyczącą podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.
7: Jedynym rozwiązaniem, które jest de facto na stole, i to jest plan A, B i C, jest ustawa, która leży na biurku prezydenta. Jeżeli pan prezydent zdecyduje się na zawetowanie tej ustawy, no to będzie odpowiedzialny po prostu za wysokie ceny paliw.
6: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Przypomnę, że prezydent ma własny pomysł, jak obniżyć ceny paliw. Pieniądze mają pochodzić z podatku VAT od firm paliwowych. W czasie dzisiejszego porannego zmasowanego ataku w Ukrainie przy granicy z Polską ewakuowano dwa przejścia graniczne w Dorchusku i w Zosinie. Na przejściu były w tym czasie m.in. autobusy z pasażerami. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
8: Alarm Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trwał około pół godziny. Zarządzono ewakuację, by wyeliminować zagrożenie dla funkcjonariuszy i podróżnych. W Dorochusku jest wyznaczonych 650 miejsc ukrycia i tam można było się schować. Na przejściach z Ukrainą wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa. Do odprawy może podjechać tylko ograniczona liczba pojazdów. Do tego baterie Patriot i monitorowanie nieba, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Zarówno Czesi są obecni na wschodniej flance NATO, na terytorium Polski ze swoimi śmigłowcami. W najbliższych dniach Słowacja dostarczy systemy radarowe, które niedawno zakupiła. Ta operacja wymaga wzmocnienia, o tym też rozmawiali szefowie sztabu.
8: A jak zapowiada szef MON-u, prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu odbędzie się kolejne posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa.
6: W Nowym Jorku dziś kolejny dzień Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przemówi prezydent Karol Nawrocki, który tak w rozmowie z polskimi dziennikarzami zapowiadał swoje wystąpienie.
10: Ono, drodzy Państwo, w sposób oczywisty będzie odnosić się do kwestii najważniejszych dla Polski, tych z naszego regionu, a więc do bezpieczeństwa w Rzeczypospolitej.
6: Prezydent zabierze głos w ONZ-cie w nocy polskiego czasu. Podczas sesji popołudniowej wystąpi też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. O wojnie w tym kraju i zagrożeniach związanych ze sztuczną inteligencją będzie dziś również rozmawiać ONZ-owska Rada Bezpieczeństwa. Weźmie w niej udział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Zagramy w Mediolanie o medale. Polscy siatkarze pokonali w ćwierćfinale Mistrzostw Europy Niemcy 3-0 i są coraz bliżej obrony tytułu wywalczonego 3 lata temu. Michał Waszkiewicz.
11: Polacy po 2 tygodniach w Sofii lecą teraz do Mediolanu na finałową fazę turnieju. Jest dobrze, mówi trener Nikola Grbicz.
12: Dla mnie jest najważniejsze, że jesteśmy zdrowi i gramy na poziomie, na którym gramy teraz.
11: Dziś Polacy poznają półfinałowego rywala.
6: Wyłoni go mecz Słowenii z Belgią.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po 11, przed południe jeszcze, może dla kogoś poranek, może dla kogoś już pełnia obowiązków, i tak w takim momencie Oasis. Dzień dobry, cześć, Grażyna Marcina.

0: Reklama. Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
1: Zakupy tylko w Społem. Czekolada Milka 90 100 gramów, wybrany asortyment za 5,99. Wybierz Społem.
2: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
0: Reklama.

0: Niemożliwe to już teraz. Jeszcze ciągle jestem w takich klimatach letnich, a to już jesień, 23 września. Kartka z kalendarza nie kłamie. I od dzisiaj dzień będzie już krótszy od nocy, no ale jeszcze będzie sporo czasu na to, żeby posłuchać dobrej muzyki, no i oczywiście trochę różnych rzeczy porobić w środku tygodnia. Może wam coś bardzo kreatywnego jeszcze przyjść do głowy. Dzisiaj oficjalnie astronomiczna jesień w kalendarzu, jeśli chodzi o Kalisz, zawitała dokładnie o 2:05. Czy ktoś wtedy ją widział?
1: Radio C106.4 FM.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: To ostatni moment, żeby otrzymać dużą dotację z Unii Europejskiej, a kwota ponad 120 miliardów euro czeka. No, są pieniądze, które trafią do nas, a mogą też skorzystać z nich rolnicy, organizacje pozarządowe czy przedsiębiorcy. Szczegóły o 11.30.
2: Reklama.
3: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Reklama.
5: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Zbliża się 11.30. O wydarzeniach w regionie opowie Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 25. Ostatniej okazji na składanie propozycji do europejskiego budżetu, a na koniec sędzia z Ostrowa na europejskich boiskach.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Poważny wypadek z udziałem trzech samochodów, w tym jednego ciężarowego, do którego doszło we wtorkowe popołudnie na drodze krajowej nr 25 w Piątku Małym, był powodem wielogodzinnego zamknięcia drogi dla ruchu. W zdarzeniu były udział osoby poszkodowane. Zaangażowano również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca Fiatem 56-letnia kobieta zatrzymała się na jezdni, aby skręcić w lewo. Jadący za nią kierowca samochodu ciężarowego najprawdopodobniej nie zachował należytej ostrożności i próbując uniknąć zderzenia z Fiatem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, którym poruszała się Skoda jadąca z przeciwnego kierunku. Doszło do zderzenia pojazdów, w wyniku którego ciężarówka przewróciła się na bok. Trzy osoby podróżujące Skodą zostały przetransportowane do szpitala.
2: Powiedziała Radiu Centrum komisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzecznik prasowy Kalickiej Policji. Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia będą teraz badać policjanci pod nadzorem prokuratora.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: To ostatni moment na dużą dotację z Unii Europejskiej. Trwają prace nad uzgadnianiem poziomu finansowania samorządów, przedsiębiorców, rolników, organizacji pozarządowych oraz obszarów, do których będą mogły trafić pieniądze z budżetu wspólnoty w latach 2027-2034. I właśnie teraz każdy z krajów może w propozycjach wpisać oczekiwania wszystkich grup beneficjentów, a dobre przygotowanie poszczególnych regionów będzie skutkowało odpowiednio pulą środków dla każdego z województw.
4: Jeśli mówimy o pieniądzach dedykowanych Polsce, to mówimy o kwocie ponad 120 miliardów euro, które obejmują w tej chwili politykę spójności. Natomiast Komisja Europejska zaproponowała nowe instrumenty, jak chociażby Europejski Fundusz Konkurencyjności. Fundusz, który opiewa na blisko 1 bln zł. Ten kolejny budżet Unii Europejskiej to jest ostatnia szansa na bardzo duże europejskie pieniądze dla Polski, dla Wielkopolski. Tylko dlatego, że Polska świetnie się rozwija. Im bogatszy kraj, tym mniejsze dotacje płynące z Brukseli.
2: Powiedział Radiu Centrum podczas wizyty w Kaliszu Krzysztof Hetman, europoseł PSL z Wielkopolski, który przypomniał, że w ostatnich kilkunastu miesiącach nasze województwo otrzymało kilkanaście miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Nowy budżet będzie obowiązywał od 2027 do 2034 roku. W ramach prac nad budżetem Krzysztof Hetman spotkał się z przedstawicielami wszystkich grup beneficjentów, z którymi konsultował najpotrzebniejsze kierunki europejskiego finansowania w Wielkopolsce. Co prawda nie na słynnym Camp Nou i nie męskiej drużynie FC Barcelona, ale pochodząca z Raczyc, a mieszkająca obecnie w Ostrowie Wielkopolskim Michalina Diakow posędziuje żeńskiej drużynie Barcelony w meczu Ligi Mistrzyń. To ogromne wyróżnienie dla polskiej sędzi.
5: Michalina Diakow pnie się po szczeblach sędziowskiej kariery, czego dowodem jest powierzenie jej prowadzenia hitu inauguracji sezonu Ligi Mistrzyń, w którym obrończynie tytułu żeńska FC Barcelona z Ewą Pajor na czele zagra z FC Paris. Mecz rozegrany zostanie w środę o 21:00 na stadionie imienia Johana Cruyffa w Barcelonie. Diakow w prestiżowych rozgrywkach Ligi Mistrzyń debiutowała w 2024 roku, prowadząc mecz Olympique Lyon z Galatasaray Stambuł. Przed rokiem prowadziła na londyńskim Stamford Bridge mecz Ligi Mistrzyń pomiędzy Chelsea, AFC Paris. Michalina Diakow prowadziła również mecze Ligi Narodów. Sędziowała Mistrzostwa Europy do lat 19, a także kwalifikacje do Mistrzostw Europy Kobiet. W środę poprowadzi hit Ligi Mistrzyń w Barcelonie. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26,5 minuty do 12.

0: Reklama.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Reklama.

0: 14 minut do godziny 12. Teraz będziemy otwierać album z mocniejszym brzmieniem.
1: A teraz w Radiu Centrum Rock z okienka.
0: Deep Purple z albumu Perfect Strangers z 1984 roku i tytułowa piosenka.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Ktoś może wierzyć, ktoś nie, no ale już jest pierwszy dzień jesieni. W tym roku ta kalendarzowa zbiegła się z astronomiczną. Jaka pogoda w najbliższych dniach pierwszych jesiennych? O tym w wiadomościach w południe na antenie Radio Centrum. Może teraz jeszcze nie będzie szczególnie pięknie, ale mają jeszcze wrócić słoneczne dni, to już w przyszłym tygodniu. Szczegóły o 12:00.
2: Reklama.
3: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie, Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia, Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20, w soboty do 16.
4: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
5: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
6: Aurelis. Znicze Premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl. Zamów z dostawą do domu lub paczkomatu. Aurelis-znicze.pl.
2: Reklama.
7: Gramy. Tak.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: A dzisiaj jeszcze, jeśli pada w niektórych miejscach regionu, to do 13 już powinno się wypadać, potem już zdecydowanie więcej słońca, rozpogodzenia. Dzisiaj to zachmurzenie małe przez duże wzrasta momentami także do takiego intensywnego dzisiaj w regionie. Wiatr z północnego zachodu, ale już nie jest tak silny i porywisty, wieje umiarkowanie, 15 stopni teraz na słupku Rtęci, maksymalna temperatura na dzisiaj o 1 stopień wyżej.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minę
3: 12.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Niebezpieczny incydent na torach na Lubelszczyźnie. Zatrzymania w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Jeden z kandydatów w wyborach na prezydenta Krakowa rezygnuje, przekazał poparcie rywalowi. Miriam Lipińska. Prokuratura bada sprawę incydentu na torach kolejowych koło Łukowa na Lubelszczyźnie. Wczoraj wieczorem w miejscowości Jedlanka dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały na betonowe bloki leżące na torowisku. Przeszkody uszkodziły w lokomotywach przednie zgarniacze. Nie doszło do wykolejenia składów, żaden z maszynistów nie został ranny. Ale ruch kolejowy w tym miejscu był wstrzymany przez kilka godzin. Na miejscu nie znaleziono materiałów wybuchowych. O sprawie zostały powiadomione ABW i Centralne Biuro Śledcze Policji. Incydentem zajmuje się też prokuratura, która wszczęła śledztwo w kierunku sprowadzenia zagrożenia katastrofą w ruchu kolejowym. Są kolejne zatrzymania w sprawie śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej w czasach rządów PiSu. Agenci CBA zatrzymali Piotra M. i Annę P. To dawni pracownicy Kancelarii Prokuratury, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
6: Zatrzymane osoby obecnie przewożone są do prokuratury regionalnej w Rzeszowie, która prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej.
5: Kampania Sprawiedliwe Sądy miała informować o reformie sądownictwa, ale według polityków obecnej koalicji rządzącej skupiała się na dyskredytowaniu środowiska sędziowskiego. W lipcu zarzuty w tej sprawie usłyszeli były członek zarządu PFN Maciej Eś oraz jej były prezes Cezary J. Matka Bartosza G., oskarżonego o brutalne zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, zatrzymana przez policję. Według ustaleń mediów kobieta miała zlecić zabójstwo trzech osób, które walczyły o sprowadzenie jej syna do Polski i umieszczenie w więzieniu. Ale powodem zatrzymania matki Bartosza G. było to, że podczas przeszukania jej domu przez policję kobieta naruszyła nietykalność cielesną funkcjonariusza.
7: I podczas tego przeszukania doszło do takich nieprzewidzianych zachowań, okoliczności, które spowodowały, że policja zatrzymała tę kobietę.
5: Mówi Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Bartosz G. jest oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu od 15 do 30 lat więzienia. Jeden z inicjatorów referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa, Jan Hoffman, wycofuje się ze startu w przedterminowych wyborach włodarza miasta. Swoje poparcie przekazał Łukaszowi Gibale. I na koniec zmieniamy temat. Mamy pierwszy dzień jesieni. W tym roku ta kalendarzowa zbiega się z astronomiczną. Za nami równonoc jesienna, co oznacza, że od teraz dni będą coraz krótsze.
8: Każde pory roku muszą być, nie? Tak jak i lato, wiosna, zima. Dla mnie nie bardzo. Ja nie lubię szarów. Nie lubię deszczu, po prostu takiego zimna.
9: Ciepłą pogodę, taką sobie marzę na jesień, czyli taką, żeby jeszcze było trochę tego lata.
5: Według prognoz IMGW przez najbliższe dni będzie jednak chłodno i deszczowo. Cieplej ma być w niedzielę, a słoneczne dni wrócą w przyszłym tygodniu.
2: Kursy walut.
3: Zaglądamy jeszcze do kursu walut, do kantorów. Euro, bieżący średni kurs to 4,36 zł. Dolar amerykański 3,82 zł. Frank szwajcarski 4,64 zł. I funt brytyjski 5,08 zł.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po godzinie 12, a jeżeli chodzi o 12.30, zapraszamy na rozmowę dzisiaj na ten temat. Gościem będzie Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie i będzie na pewno muzycznie też.

0: Reklama.
1: Już 5 listopada w hali widowiskowej OSIR w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie OSIR oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
2: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

Tak się to ładnie w kalendarzu składa, że z tą jesienią na początek jest dzień spadającego liścia. No nie może być inaczej. Tylko sprawdzajcie, jak tam w autobusach. Jeśli ktoś ma gdzieś liść na sobie, to pomóżcie. Środa, 23 września, dzisiaj Alison Moje już teraz. A co dzisiaj wjeżdża na stół dyniowa?

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: O 12.30 na ten temat i dzisiaj rozmowa z Przemysławem Marciniakiem, dyrektorem Zajezdni Kultury w Pleszewie. A między innymi tematem będą oczywiście sprawy muzyczne i cykl odjazdowych koncertów jazzowych. 12.30.
2: Reklama.
3: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
4: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
3: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
4: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
3: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
4: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
3: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
0: Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum Diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermedic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
5: Zakupy tylko w Społem. Płatki śniadaniowe Pacific 250 gramów, Nesquik, Cini Mini lub Chocapic za 5,99. Wybierz Społem.
2: Reklama.

0: Jest 12:30.
1: Na ten temat Radio Centrum.
2: Agnieszka Walczak, dzień dobry. Ze mną w studiu jest Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie. Oznacza to, że będziemy rozmawiać o muzyce.
3: Tak, dzień dobry, witam Państwa, bardzo mi miło. Dziękuję, że mogłem skorzystać z tego spotkania i przekazania dobrej nowiny zajezdniowej.
2: No właśnie, jeżeli będziemy mówić o zajezdni i o muzyce, to przede wszystkim o jazzie, bo wraca odjazd jazzu, czyli taki wasz sztandarowy projekt, który wkracza w kolejny sezon. Może zacznijmy od tego, jak to się stało, że odjazd jazzu zawitał do Zajezdni Kultury i jaka jest idea tych koncertów?
3: Zawsze uważałem, żeby wyróżnić się w tym spektrum zhomogenizowanego świata, należy być wyrazistym. I tą wyrazistość należy odważnie eksponować wśród naszej małej społeczności, jaką jest miasto i gmina Pleszew. Drugim bardzo istotnym elementem myślenia o kulturze jest fakt, że instytucje kultury dotowane z pieniędzy publicznych mają w obowiązku i misji promować kulturę wysoką, szczególnie taką, ponieważ jest to jakby kategoria naszej tożsamości, naszego dziedzictwa i za tym idzie wszystko to, co jest wartością taką dla nas wewnętrzną. Cała rozrywka, która jest bardzo ważna również w procesach działania zajezdni, ona ma kategorię komercyjną i ma przynosić ludziom przyjemność. Doświadczenia kultury wysokiej mają rozwijać nas intelekt. I łącząc te, jakby te dwie wartości, skojarzyłem to z moją wewnętrzną miłością, jaka jest muzyka improwizowana. I pomyślałem sobie, że może warto by było zaryzykować i pokazać eksperymentalnie naszej wspólnocie pleszewskiej, że jazz w małych miejscowościach może mieć rację bytu. I ku mojemu zdziwieniu okazało się, że głód tego gatunku muzycznego był spory, bo na pierwszym koncercie, pamiętam to dokładnie, to był Maciej Gołyźniak z Trio, była pełna sala.
2: I tak jest do dzisiaj.
3: I tak jest do dzisiaj. Mam pełną świadomość tego, że jakby konotacje są tego dość złożone i sięgają nawet Kalisza czy Ostrowa, bo i Kalisz, i Ostrów to są miasta, które też tradycją jazzu się zbudowały. I publiczność mamy po prostu w tym regionie dobrze wyrobioną, o czym też świadczy umiejętność obcowania z tą muzyką w Pleszewie. Pleszewianie po prostu od lat jeździli do większych ośrodków i słuchali tego jazzu.
2: Teraz przyjeżdżają Kaliszanie i Ostrowianie do Pleszewa.
3: Tak się zdarza. Jestem z tego bardzo wdzięczny i bardzo się z tego cieszę. Ale też szukaliśmy jakby w tym segmencie myślenia o kulturze jakiejś odrębności, żeby pokazać tę muzykę w inny sposób. I to było dla mnie bardzo istotne. I stąd ta formuła odjazdu jazzu, że gramy na środku sali, bez sceny, w bardzo bliskiej odległości do słuchaczy, tworząc taką atmosferę domową, intymności. Nikt tak nie gra, więc to jest nasza odrębność, nasza awangarda, jeżeli chodzi o ten kontekst wizualny i samego odbioru. I to jest też moim zdaniem droga ku temu, aby oswajać tą muzykę. Bo myślę, że Państwo się ze mną zgodzą. Bardzo wielu ludzi słysząc jazz myśli, że to nie jest muzyka dla niego. Boją się go, że myślę, że tam są same dysonanse, septymy i inne środki wyrazu muzycznego, które im nie pasują. A ja z uporem maniaka pokazuję również w repertuarze i doborze gości naszych, że jazz potrafi być piękny, melodyjny, liryczny, emocjonalny i bardzo przyjazny nawet niewyrafinowanemu słuchaczowi, więc warto wyjść ze strefy komfortu, przyjść posłuchać, bo kultura wysoka nie zna moim zdaniem takiej segregacji populacyjnej czy segregacji wspólnotowej. Kultura i sztuka jest dla wszystkich. Nie ma wieku, nie ma wykształcenia, nie ma statusu społecznego. Po prostu wystarczy uwrażliwić się na to i otworzyć. I to jest w tym piękne.
2: Przed wakacjami rozmawialiśmy, że w sumie kalendarz, grafik i artyści na ten sezon, który właśnie się rozpoczął, już jest domknięty, że teraz już jest tak, że muzycy sami chcą przyjeżdżać do Pleszewa. To nie jest tylko tak, że wy musicie zadzwonić, zaprosić i przekonać.
3: No tak się, drodzy Państwo, złożyło i czuję w tym duże zakłopotanie i embaraz, ponieważ ja już jakby nie pytam, tylko mnie pytają i odmawiam, bo W tej chwili mam, oczywiście słownie, bo za tym nie idą kontrakty, ale mam kalendarz zapełniony prawie po 2028 rok, czyli na 2 lata do przodu.
2: Czyli ci wszyscy, którzy lubią przyjeżdżać, wiedzą, że muszą się szykować.
3: Czekają w kolejce.
2: Ja mówię o słuchaczach.
3: A słuchaczach, tak, tak.
2: To
3: tak,
2: jest
3: tak,
2: dla nich dobra wiadomość.
3: To jest dobra wiadomość i to też chyba mi pokazuje, że potrafimy zrobić dobrą atmosferę. Jesteśmy jakby też profesjonali w naszych działaniach, ponieważ świat jazzu jest dość hermetyczny, wydaje mi się, znaczy na pewno tak jest i musi iść o nas dobra opinia i ta specyfika grania, bo artyści prawie zawsze grają po raz pierwszy w taki sposób, w takim układzie. I to dobrze chyba, ta wieść, te wici się dobrze roznoszą i gramy z przyjemnością i budujemy ten repertuar. Nasi wspaniali artyści cierpliwie czekają i trochę kłopotu mam z tym, bo mi głupio, mówiąc tak kolokwialnie, ale no tak się dzieje. Tak się dzieje i to wielkie szczęście i dla zajezdni, ale też dla miasta, bo ja uważam, że tego typu działania są miastotwórcze.
2: To przejdźmy do tegorocznej edycji, czy do tego sezonu. Otwarcie za nami wystąpił Maciej Tubiz i to był wyjątkowy koncert, bo to była promocja płyty, którą nagrał ten pianista w Pleszewie, w Zajezdni Kultury.
3: Tak, tak. Udało nam się dość ładnie rozpropagować też formę realizacji takiej dźwiękowej, czyli wydawnictwa muzycznego, co taki trwały ślad zostawia w tej kulturze materialnej i to już któraś płyta, która powstaje w Pleszewie, Maćka Tubisa druga. Pierwszą nagrał po prostu koncert solo live, który został zarejestrowany przez zajezdnię, a obecnie About Chopin, przepiękne improwizacje Maćka ze wspaniałej historii muzycznej i dorobku Fryderyka Chopina. I ta płyta została w całości nagrana w Zajezdni Kultury.
2: I pięknie wydana.
3: Pięknie wydana. I premiera, która się wydarzyła, więc szanowni państwo, wielkie szczęście i uznanie dla artysty, że zaryzykował i podjął tą pracę z nami.
2: Maciej Tubiz, ale powiedziałeś, że to nie jest jedyna płyta, która została nagrana, czy jedyny artysta, który u was nagrał płytę, bo też Maria Rutkowska, tak?
3: Tak.
2: Pleszewianka, to też pianistka.
3: Tak. Z Marią nagraliśmy podwójny album muzyki minimalistycznej. Przepiękny, ładnie wydany, oczywiście na winylu, bo mamy słabość do tego typu nośników, ale i wspaniały zespół jazzowy Groove Surfer z Satishem Robertsonem, gwiazdą z Nowego Jorku. To był koncert live też nagrany. W tym roku szykuje nam się też dość ciekawe przedsięwzięcie, bo już za chwilę mamy Dave'a Douglasa, też wybitnego trębacza ze Stanów Zjednoczonych i on ze swoim składem najpierw zagra koncert w zajezdni, a na drugi dzień będziemy rejestrować tą ścieżkę dźwiękową. Więc głęboko liczę, że wszystko się dobrze uda. W przyszłym roku również wydamy kolejny krążek jazzowy zarejestrowany ze światową gwiazdą w Zajezdni Kultury.
2: Jak rozkład jazzu w ogóle wygląda, jeżeli chodzi o ten rok? Zaczęliśmy Maciejem Tubisem, a ile koncertów właśnie teraz, tak, jesień, zima?
3: Tak, 6 koncertów. Generalnie staramy się, żeby w skali roku było około 10 koncertów całego cyklu, co stanowi tylko 10% wszystkich naszych przedsięwzięć, które znajdują się w tej sali, więc uważam, że proporcje są dobrze dobrane. Mówię to dlatego, żeby pokazać, że zajezdnia również jest różnorodna i szanuje inne kierunki muzyczne i artystyczne. To, że jazz jest takim naszym standardowym projektem, to może dlatego, że sam osobiście się w to bardzo angażuje i daje temu jakiś wyraz i wizerunek, ale proporcje są dobrze zachowane, tak jestem przekonany o tym. Więc te 10 koncertów, najpierw odsłonie wiosenno-letniej, potem jesienno-zimowej, stanowią dobry układ całej dobrze funkcjonującej, w moim przekonaniu, machiny, jaką jest zajezdnia.
2: Najbliższy koncert 24 września?
3: Tak.
2: Bo
3: tak,
2: zazwyczaj to czwartki.
3: Tak. Celujemy w czwartki, żeby to takie było mało inwazyjne, szanując też naszą publiczność, która, jak z obserwacji widzimy, weekend lubi mieć dla siebie, albo też na poważniejsze, duże projekty, na które trzeba wyjeżdżać po prostu i budować sobie jakąś tam przestrzeń wycieczkową.
2: I kto wystąpi?
3: Jak wspomniałem, Dave Douglas ze swoim zespołem i to będzie tegoroczna gwiazda, po prostu międzynarodowa, która zagra w Zajezdni. Poza tym Marcin Pater, wybitny jazzman, Big Band Ostrowski, który po raz pierwszy pojawi się w Pleszewie w dużym składzie, z czego się bardzo cieszymy, bo niedawno się poznaliśmy i myślę, że owocne będą te nasze działania. I zakończymy Luka Mazur z kwintetem. I tu mamy taki pomysł na to, on w tej chwili zbudowany, że to ponieważ będzie w grudniu ostatni koncert, to chcemy go tak zbudować troszeczkę świątecznie.
2: My z niecierpliwością czekamy, bo Radio Centrum jest partnerem medialnym rozkładu jazzu.
3: Tak, chciałem tutaj wyrazić wielką wdzięczność, bo zależało mi na tej współpracy, wiedząc o tym, jak wiele osób w Pleszewie, ale również w regionie,

0: Się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
1: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
2: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
3: Raz, dwa, trzy.
2: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
0: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach. Szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
5: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Poleregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Poleregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.

0: Costeras Concurs.
1: Jeśli ciągle gdy zdarzy się, że jest trochę ponuro za oknem, to przydałoby się troszeczkę uśmiechu, a tego uśmiechu będzie bardzo dużo. A właściwie co nie miara, można powiedzieć, bo to będzie cała noc z uśmiechem. Podwójne zaproszenie na Polską Noc Kabaretową, która odbędzie się 3 października w Kaliszu. Już teraz do zdobycia dzwonicie pod numer 88 400 106 i 4. No i tutaj 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów i będzie szansa, żeby z energią, błyskiem i humorem być może powitać jesień. Podwójne zaproszenie na Polską Noc Kabaretową, która odbędzie się 3 października w Kaliszu. Do zdobycia już teraz numer telefonu do nas 88 400 106 i 4. No to po prostu dzwońcie.
0: Radio Centrum i gra muzyka.

0: będzie power na pewno, jeśli chodzi o ten śmiech na sali, bo tam zawsze jest intensywnie. A to już 3 października. Podwójna wejściówka czeka. Telefon się grzeje, ktoś dzwoni. Halo, kto z nami na linii,
1: halo,
0: na antenie?
1: Halo,
0: halo, halo. Dzień dobry, cześć. Jak masz na imię?
1: Ewa.
0: Cześć Ewo, skąd dzwonisz?
1: Z Kalisza.
0: A to bardzo miło. U ciebie świeci słońce czy chmura nad twoim...
1: No raz, pada raz.
0: Tak, to się wszystko miesza dzisiaj. Podwójne zaproszenie na Polską Noc Kabaretową, która się odbędzie 3 października w Kaliszu. Nie będzie nas interesowało, co za oknem, ważne, co na scenie, siedmiu mistrzów polskiego humoru. No i pytanie dla ciebie. Byłaś już kiedyś na takiej nocy kabaretowej?
1: Nie.
0: To będziesz miała okazję. Pod jakim hasłem odbywa się tegoroczna Polska Noc Kabaretowa? Mam takie pytanie. A. 7 wspaniałych. B. Co 2 głowy to nie jedna, czy C. Nic 2 razy się nie zdarza.
1: 7 wspaniałych.
0: Tak. Radio Centrum. Pięknie, byłeś pierwsze koty za płoty, a jak będziesz po nocy kabaretowej, to daj znać, czy masz jeszcze przeponę całą, czy troszkę obolałą. Szansa na pozdrawianie dla ciebie, jeśli masz ochotę. No i powiedz, jak ci upływa ten dzień dzisiaj? Czy masz wolne, czy pracujesz trochę, odpoczywasz?
1: No jestem w pracy, ale spokojnie.
0: No to okej.
1: Okay. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Centrum i pracowników.
0: Dzięki wielkie, pozdrawiamy serdecznie. No niech się ten dzień dalej upływa w spokoju i dobrego czasu w pracy i poza nią, i baw się dobrze na tej nocy kabaretowej. Z kimś się na pewno wybierzesz, będziesz miała okazję jeszcze chwilę pomyśleć, kogo zabierzesz. Buziaczki, pa, pa,
2: pa. Radio Centrum i gra muzyka.
3: Stand by. Reklama. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
4: Reklama.
2: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Na razie 15 stopni utrzymuje się na słupku rtęci. Już o 14 zobaczymy 16, tą maksymalną temperaturę i będzie zdecydowanie więcej słońca. W regionie jeszcze duże zachmurzenie, lokalnie jeszcze może przelotne popadać. Wiatr z północnego zachodu, a biometr już nieco się poprawił. Teraz jest neutralny i pozostajemy pod wpływem układu niskiego ciśnienia z nadwschodniej Europy, a z północy i północnego zachodu nadal napływa do nas chłodne i wilgotne powietrze polarne morskie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minę
3: 13.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Senat pracuje nad ustawą o nowym podatku od koncernów paliwowych. Prokuratura bada wieczorny incydent na torach na Lubelszczyźnie. Premier o kolejnym zatrzymaniu w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej. Miriam Lipińska. Nie ma widoków na przełom w sprawie opodatkowania nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, bo mimo że parlamentarne prace nad rządową ustawą trwają, to prezydent już sugeruje, że przepisów po raz kolejny nie podpisze. Tymczasem nowy podatek miał sfinansować kolejną odsłonę pakietu CPN obniżającego ceny paliw na stacjach. Karol Nawrocki wskazuje jednak, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, bo miałaby działać wstecz, konkretnie od marca, czyli od początku ataku USA na Iran.
6: Kierowcy są wzięci za zakładnika i płacimy tak wysokie ceny paliwa tylko dlatego, że premier chce na mnie wymóc, abym podpisał niekonstytucyjną ustawę.
5: Co jeśli podpisu prezydenta nie będzie, mówi senator Krzysztof Kwiatkowski.
7: Jeżeli prezydent zawetuje tą ustawę, przygotujemy kolejną i będziemy zbijać fałszywe, kłamliwe argumenty prezydenta, na przykład, że prawo nie działa wstecz, prawie wszystkie państwa Unii Europejskiej to wdrożyły.
5: Ustawa jest dziś rozpatrywana w Senacie. Jest plan, żeby uchwalić ją bez poprawek. Prokuratura i policja badają sprawę niebezpiecznego zdarzenia na torach, do którego doszło wczoraj w Jedlance na Lubelszczyźnie. Dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały na leżące na torach bloczki. Nikomu nic się nie stało, ale początkowo było podejrzenie dywersji, mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
8: Czynności przeprowadzone na miejscu pozwoliły na przyjęcie najbardziej wiarygodnej hipotezy, że mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim, a nie z aktem jakiejś dywersji.
5: Śledztwo jest prowadzone w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Dobrze, że osoby odpowiedzialne za kampanię Sprawiedliwe Sądy zapoznały się bliżej z wymiarem sprawiedliwości. W ten sposób premier Donald Tusk skomentował zatrzymanie przez CBA dwóch osób w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej i finansowania wspomnianej kampanii. Zatrzymani dziś to Piotr M. i Anna P. To dawni pracownicy kancelarii premiera w czasach rządów PiSu i współautorzy głośnej kampanii Sprawiedliwe Sądy. Zdaniem obecnej koalicji rządzącej przygotowane w ramach akcji billboardy, artykuły prasowe i telewizyjne spoty w rzeczywistości nie informowały o reformie sądownictwa przygotowanej przez PiS, a uderzały w wiarygodność środowiska sędziowskiego. I na koniec bardzo nietypowe głosowanie. Chodzi o wybory najgrubszego niedźwiedzia brunatnego mieszkającego w Parku Narodowym Katmai na Alasce, a dokładniej misia, który przed zimowym snem zgromadził największe zapasy tłuszczyku. Kandydaci nie są anonimowi ani przypadkowi. Organizatorzy konkursu publikują ich biografie oraz zdjęcia pokazujące, jak zmieniali się w ciągu lata. Życie niedźwiedzi można też obserwować za pośrednictwem transmisji na żywo z rzeki Brooks, gdzie te zwierzęta łowią łososie, czyli główne źródło budowania masy. Głosowanie potrwa do końca września, a zainteresowanie konkursem jest spore. W zeszłym roku wzięło w nim udział blisko 2 miliony osób z ponad 100 krajów.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: A czym różnimy się od tych misiów na zimę? Ano tym, że my po zimie mamy więcej tłuszczyku. 3 po 13.

0: Nic tu się nikomu nie pomyliło. Ostatni dzień lata w piosence może być nawet i do grudnia, a i w styczniu możemy zagrać. Dlaczego nie? Zawsze to jest bardzo miłe. Dzisiaj dzień spadającego liścia ładnie się złożył z tym, że rozpoczynamy jesień. Pozdrowienia dla tych, którzy jesiennie świętują. Bogusław, Jan, Pola i Tekla. Wszystkiego co najpiękniejsze. No i dla urodzonych 23 września.
1: Reklama.
2: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
3: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
2: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
3: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
2: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
3: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
2: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
4: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Reklama.

Jest taki gościu, który trafił do Księgi Rekordów Guinnessa. Miko Marczyk się nazywa i jest kierowcą rajdowym. Jak on wsiada? Się próbujcie.

Ostrowski żużlowiec Jakub Krawczyk wczoraj wieczorem został drużynowym mistrzem Szwecji wraz ze swoim zespołem. Gratulujemy, no jak przyjedzie, to będzie już nie tak prosto, bo wraz z ostrowską drużyną trzeba będzie walczyć o

0: to, żeby nie spaść do Krajowej Ligi Żużlowej, a ten temat między innymi w wiadomościach o 13.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
4: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
5: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
2: Reklama.
1: Radio Centrum i gra muzyka.

0: 13.30, co w regionie, o tym opowie Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o tragicznym wypadku w Krotoszynie, zaprosimy na kolejną odsłonę Akademii Myśli Przepięknych, a na koniec e-sport i drużynowy mistrz Szwecji z Ostrowa.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Śmiertelny wypadek w Krotoszynie. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku drogowego, do którego doszło na drodze krajowej nr 15. W wyniku potrącenia przez samochód osobowy śmierć na miejscu poniósł 40-letni mężczyzna. Do zdarzenia doszło w środę 23 września, 42 minuty po północy.
3: Pojazdu był trzeźwy. Na miejscu przez wiele godzin pracowali śledczy i techniczni kryminalistyki. Ciało zmarłego zabezpieczono do sekcji, a auto trafiło na parking strzeżony do szczegółowych oględzin.
2: Powiedział Radiu Centrum podkomisarz Piotr Szczepaniak, rzecznik prasowy krotoszyńskiej policji. Śledztwo w sprawie tego tragicznego wypadku prowadzić będzie krotoszyńska prokuratura.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Przed nami kolejne spotkanie w ramach Akademii Myśli Przepięknych, wspólnego projektu gminy Ceków Kolonia, Cekowskiej Biblioteki oraz Stowarzyszenia Nasze Kaliskie. Tym razem gościem Akademii będzie Michał
4: Przypności i krajach toczonych przez konflikty zbrojne, wojny, tereny katastrof. Opowiem Państwu uczciwie i szczerze o ponad tej 20-letniej już mojej wędrówce przez te właśnie miejsca, pracy dziennikarza, o pracy człowieka będącego na tej pierwszej linii frontu, na pierwszej linii wydarzeń.
2: Powiedział Radiu Centrum Michał Przedlacki. Spotkanie odbędzie się w ten piątek, 25 września w sali OSP w Morawinie. Początek o 18, a wstęp jest wolny. Ostrowski żużlowiec Munchen Magnusa Jakub Krawczyk we wtorkowy wieczór został drużynowym mistrzem Szwecji wraz ze swoim zespołem. 22-latek w finałach co prawda nie wystartował z uwagi na zbyt wysoki KSM, ale wcześniej w ćwierćfinałach był jednym z liderów swojej drużyny. W finałowym dwumeczu dopiero biegi dodatkowe zdecydowały o złotym medalu dla ekipy Krawczyka. Ostrowianin po sukcesie w Szwecji skupia się teraz na jak najlepszym występie dla swojej polskiej drużyny. To, że z Polonią Piła przegraliśmy dwukrotnie w rundzie zasadniczej, nie ma teraz znaczenia, powiedział Radiu Centrum Jakub Krawczyk.
5: Myślę, że nie cofałbym się aż tak wstecz, bo

0: tak naprawdę my jedziemy całkowicie innym składem, chociażby niż jechaliśmy do Piły, bo już nie ma z nami Taja. Chłopacy też połapali formę, ja też myślę, że gdzieś złapałem troszeczkę tego wiatru, też to wygląda na pewno trochę lepiej niż wyglądało. Szkoda, że tak późno gdzieś to wszystko załapało, bo może jakby zagrało od początku, to dzisiaj byśmy byli całkowicie w innym miejscu, więc tutaj jesteśmy drużyną, więc wiadomo, że Piła też jest bardzo waleczna i też...
1: Powiedział Radiu Centrum Ostrowski Żużlowiec. Krawczyk po powrocie ze Szwecji będzie teraz z ostrowską drużyną przygotowywał się do dwóch meczów z Polonią Piła o miejsca 7-8 w metal do Krajowej Ligi Żużlowej. Pierwszy mecz w tę niedzielę w Ostrowie o 17.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 26 minut do 14.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Prskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na Pekao Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na Pekao BP.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: 2,49. Teraz tylko 2,69.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Aurelis, znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl. Zamów z dostawą do domu lub paczkomatu. Aurelis-znicze.pl.
3: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Środa, 23 września, czas na Giełdę Pracy. No, sprawdzamy, jeżeli chodzi o to, jakie oferty przed nami. Możecie dać głośniej.
0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Firma budowlana z wieloletnim stażem poszukuje pracowników na stanowisko hydraulik i pracownik ogólnobudowlany, mile widziane prawo jazdy kategorii B. Praca w delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie. Osoba do kontaktu: Eugeniusz. Numer telefonu 502 136 655. 502

0: Oferta pracy.
1: Zatrudnimy kierowców C plus E na chłodnie. Zatrudnimy kierowców C plus E na chłodnie, trasy krajowe lub międzynarodowe. Stabilna praca, wysokie zarobki, baza Kalisz. Zadzwoń 602 124 098 602 124 098 lub 888 776 668 lub 888 776 668.
0: Ogłoszenia płatne.
1: +88 400 106 4. Kto szuka pracy, możecie dzwonić już teraz. Rekomendacje przyjmiemy pod tym numerem telefonu. +88 400 106 4.

0: Skrót dzisiejszych ogłoszeń o zatrudnienie znajdziecie już na facebookowym profilu Radia Centrum.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda pracy Radia Centrum. Reklama.
2: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie, Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia, Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20, w soboty do 16.
3: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Już teraz zdecydowanie więcej słońca w regionie, rozpogodzenia już powinno się wypadać, a wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany z północnego zachodu. Do 16 stopni już jesteśmy blisko tej wartości. Biometr jest neutralny, warunki biometeorologiczne się poprawiły, ale nadal jesteśmy pod wpływem układu niskiego ciśnienia z nadwschodniej Europy.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 14.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Wyrok w sprawie zabójstwa proboszcza parafii w Kłobucku. Kontrowersyjna interwencja rzeczniczki praw dziecka. Dziś pierwszy dzień jesieni, tej astronomicznej i tej kalendarzowej. Miriam Lipińska. Jest prawomocny wyrok w sprawie zabójstwa proboszcza parafii w Kłobucku. Doszło do tego w lutym zeszłego roku podczas napadu na plebanię. Decyzją sądu apelacyjnego w Katowicach oskarżony Tomasz J. ma spędzić za kratami 30 lat. Tym samym sąd zaostrzył mu karę, bo w poprzedniej instancji mężczyzna został skazany na 20 lat więzienia. Sąd apelacyjny uznał jednak, że biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, tamten wyrok był zbyt łagodny. Burza po interwencji rzeczniczki praw dziecka. Portal Zero PL opisał, jak Monika Horna-Cieślak była świadkiem ulicznego incydentu, podczas którego matka szarpnęła dziecko i krzyczała na nie. A kiedy rzeczniczka praw dziecka zwróciła kobiecie uwagę, została przez nią obrażona. Zaraz po zajściu Horna-Cieślak zawiadomiła policję, że dzieciom grozi niebezpieczeństwo. Choć policja, sąd ani wysłany przez niego do rodziny kurator sądowy nie widzieli podstaw do natychmiastowego odebrania dwójki dzieci rodzicom. Po naciskach rzeczniczki decyzją policjantów trafiły one jednak do domu dziecka. Sąd, który zajął się tą decyzją, nakazał natychmiastowy powrót dzieci do rodziców. A w uzasadnieniu, do którego dotarł portal, wskazał, że działania wobec rodziny mogą nosić wyraźne znamiona przemocy instytucjonalnej i były rażąco nieproporcjonalne do całego zdarzenia. Po 25 latach policjanci z Archiwum X rozwikłali sprawę zaginięcia przedsiębiorcy spod Poznania. Jak się okazało, za zaginięciem Andrzeja Dziamskiego stoją przestępcy z grupy Borusia. Zatrzymano 3 osoby, w tym lidera grupy ukrywał się w Hiszpanii, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
7: Został on przetransportowany do Polski, a wkrótce w Poznaniu usłyszał zarzuty.
6: Andrzej Dziamski zaginął wiosną 2001 roku. Porywacze tylko raz skontaktowali się z jego rodziną, żądając okupu. Potem zamilkli. Ciała mężczyzny do dziś nie odnaleziono. Zmieniamy temat. Liczby są nieubłagane. Do 2050 roku co trzeci Polak będzie miał powyżej 65 lat. Polska starzeje się najszybciej w całej Unii Europejskiej. W ciągu ostatniej dekady odsetek seniorów wzrósł u nas o 6%. Jak mówi Grażyna Śmiarowska z Polskiego Towarzystwa Opieki Długoterminowej, pacjentów stale przybywa.
8: Są to osoby, które wymagają świadczeń zdrowotnych, ale przede wszystkim wymagają tej takiej bezpośredniej opieki, tego dotyku.
6: Według raportu OECD na 1000 seniorów przypada u nas zaledwie 11 łóżek w placówkach opiekuńczych. To niemal 4 razy mniej niż wynosi średnia dla państw rozwiniętych. Było o jesieni życia, to jeszcze o tej astronomicznej i kalendarzowej. Dziś pierwszy dzień jesieni. W nocy słońce przeszło przez punkt równonocy jesiennej, co oznacza, że od tego momentu dni będą coraz krótsze, a noce coraz dłuższe. Niektórzy jeszcze jesieni nie czują.
9: Ja jeszcze czuję lato po prostu.
10: A czego brakuje do tej jesieni?
9: Kolorów.
10: Za mało?
9: Za bardzo zielono, za mało różnorodności.
10: Czy państwo już czują jesień, czy jeszcze nie?
11: Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Muszą się liście zacząć złocić. Zbyt zielone, żeby była jesień.
6: Tegoroczna jesień potrwa do 21 grudnia.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Coś w tym jest a propos jesieni życia, że niektórzy tej jesieni nie czują, bo brakuje im jeszcze barw więcej. No więc trzymajmy się tego. 4,5 minuty po 14, niezależnie od tego, co tam w tym kalendarzu nam piszą.

0: Radio Centrum i gra muzyka.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Reklama.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: To dopiero wrzesień, to dopiero jesień, to dopiero początek jesienia. Już niektórzy myślą o Bożym Narodzeniu na Malcie na przykład, Sylwester na Teneryfie, tydzień w Egipcie. Jeżeli chodzi o te propozycje wyjazdów, to już jest ponad 30% wzrost sprzedaży pakietów na święta i przełom roku, więc może brakuje nam po prostu odpoczynku.
1: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Zamek w Gołuchowie trafia do świata cyfrowego. O tym w wiadomościach o 14.30.
2: Reklama.
3: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
4: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
3: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
4: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
3: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
4: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
3: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
5: Zakupy tylko w Społem. Pudliszki, dania gotowe, fasolka, pulpety lub gołąbki 290 gramów za 8,99. Wybierz Społem.
6: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
2: Reklama.

0: Minęła 14.30. Sprawdzamy, co w regionie. Opowie o tym Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o skanowaniu Gołchowskiego Zamku, ewakuacji Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski, a na koniec sukces Kaliszenina na Olimpiadzie Szachowej dla osób z niepełnosprawnościami.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zamek w Gołchowie jest właśnie dokładnie skanowany. W 19 pomieszczeniach specjaliści wykonują pomiary fotogrametryczne i skaning laserowy. Powstanie cyfrowa dokumentacja, dzięki której w przyszłości będzie można oglądać wnętrza zabytku i podziwiać nawet najdrobniejsze detale, i to bez wychodzenia z domu.
3: Zamek w Gołchowie trafia do świata cyfrowego. W 19 pomieszczeniach, które na co dzień odwiedzają turyści, prowadzone są specjalistyczne pomiary. Wykorzystywana jest fotogrametria oraz skaning laserowy. Setki zdjęć i miliony punktów pomiarowych pozwolą niezwykle dokładnie odwzorować przestrzeń zamku i stworzyć jego cyfrową dokumentację. Szczegółowym pomiarom 3D poddawane są także wybrane kominki, portale drzwiowe i detale architektoniczne. Dzięki temu będzie można zachować w cyfrowej formie ich kształt, proporcje oraz bogate zdobienia. Zebrane dane posłużą do przygotowania kolejnych opracowań i produktów cyfrowych. W przyszłości zostaną one udostępnione w serwisie wmuzeach.pl oraz na geoportalu Muzeum Narodowego w Poznaniu. Dzięki nim Gołchowski Zamek będzie można poznawać z zupełnie nowej perspektywy, oglądać wnętrza, przybliżać detale i odkrywać elementy, które podczas tradycyjnego zwiedzania łatwo przeoczyć. Projekt realizowany jest z funduszy europejskich na rozwój cyfrowy i dofinansowany ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Nieznana przesyłka, ewakuacja urzędu i działania specjalistycznych służb. Tak wyglądał scenariusz ćwiczeń Biologia 2026, które przeprowadzono we wtorek w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski. Na szczęście zagrożenie było tylko pozorowane.
4: Ćwiczenia zorganizowała Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim. Uczestniczyli w nich strażacy, policjanci, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz pracownicy zarządzania kryzysowego Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski. Scenariusz zakładał pojawienie się w biurze podawczym urzędu paczki o nieznanej zawartości. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie procedur i współpracy służb, podkreśla młodszy kapitan Kasper Gruszczyński.
5: Przeprowadziliśmy ćwiczenia sztabowe połączone z ćwiczeniami praktycznymi. Głównym tematem ćwiczeń było otrzymanie przesyłki, która była niewiadomego pochodzenia w biurze podawczym Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski. Po przyjęciu takiej przesyłki została przekazana informacja do Straży Pożarnej oraz Policji. Na miejsce skierowaliśmy specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego z jednostki ratowniczo-gaśniczej z Ostrowa Wielkopolskiego w ilości 4 zastępów. Na miejscu przeprowadziliśmy rozpoznanie tej substancji, która przyszła w paczce, ewakuowano pracowników oraz petentów obiektu, a następnie przeprowadzono dokładną identyfikację, z jaką substancją mamy do czynienia.
4: Ćwiczenia miały również praktyczny wymiar, dodaje strażak.
5: Przede wszystkim praktyczne sprawdzenie naszych wewnętrznych procedur związanych właśnie z otrzymaniem niezidentyfikowanej przesyłki w placówce administracji publicznej. Wnioskami przede wszystkim jest wiedza praktyczna.
4: Uczestnicy ćwiczeń podkreślali, że takie scenariusze pozwalają służbom przećwiczyć reakcję na kryzysową sytuację, zanim wydarzy się ona naprawdę. Dla Radia Centrum, Jarosław Wardawa.
2: Kaliszanin Paweł Piekielny z kolejnymi sukcesami. Tym razem podczas rozegranej w Uzbekistanie trzeciej Olimpiadzie Szachowej dla osób z niepełnosprawnościami reprezentant Ostrowskiego Towarzystwa Szachowego zdobył indywidualnie i wraz z polską drużyną złote medale.
6: W Samarkandzie w Uzbekistanie odbyła się trzecia szachowa olimpiada osób z niepełnosprawnościami, organizowana pod egidą Międzynarodowej Federacji Szachowej. W zawodach uczestniczyło aż 41 reprezentacji, co było rekordem frekwencji w krótkiej historii tej imprezy. Reprezentacja Polski w składzie Marcin Molenda, Paweł Piekielny, Aleksander Czerwoński, Andrzej Migala oraz Julia Salamon zdobyła złoty medal. W decydującej siódmej rundzie Polacy pokonali reprezentację Filipin, łącznie odnieśli 6 zwycięstw i zanotowali 1 remis. Złoto Polsce przypieczętował w ostatniej rundzie właśnie Paweł Piekielny, który wygrał swoją partię z reprezentantem Filipin. W całej olimpiadzie Piekielny rozegrał 7 partii i zdobył 6,5 punktu, odnosząc 6 zwycięstw i notując 1 remis. Przez cały turniej pozostał niepokonany. Według oficjalnych wyników uzyskał również najwyższy wynik rankingowy, 2499 punktów, co Pawłowi Piekielnemu dało złoty medal indywidualny za zwycięstwo na drugiej szachownicy. Polska powtórzyła tym samym sukces sprzed 3 lat, kiedy to w Belgradzie sięgnęła po złoto. Kaliszanin Paweł Piekielny reprezentuje Ostrowskie Towarzystwo Szachowe, ale jest także zawodnikiem wrocławskiego klubu sportowego Niesłyszących Świt Wrocław i członkiem kadry narodowej Niesłyszących w Szachach Polskiego Związku Sportu Niesłyszących. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A trzeba przyznać, że w tym Gołuchowie to niezwykły ten świat cyfrowy, pomiary 3D.
2: No można powiedzieć, że to jest prawdziwa magia, a kind of magic, Freddy.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502 722 722. Telefon

0: przynajmniej ten temat w wiadomościach o 15 za kilka minut. I zajrzymy też na Festiwal Polskich Filmów Fabularnych i w rocznicę założenia między innymi przez Jacka Kuronia Komitetu Obrony Robotników. Film opowiadający o Grażynie Jacku Kuroniach ma premierę właśnie w Gdyni. Na tę kinową wersję jeszcze dostępną dla wszystkich poczekamy do listopada.
1: Reklama.
2: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
3: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
2: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
3: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
2: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
3: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
2: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
4: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermedic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
1: Reklama.
5: 106,4 FM. Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest agencja artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Jeszcze do 18 najintensywniejszy czas ze słońcem i z rozpogodzeniami w regionie i maksymalna temperatura jeszcze przez najbliższe 2 godziny na słupkach rtęci, czyli 16 stopni. Ta najniższa w nocy to będzie 9. Wiatr dzisiaj z północnego zachodu wieje słabo i umiarkowanie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest agencja artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 15. Rosyjski śmigłowiec w polskiej przestrzeni powietrznej. Trwa wyjaśnianie okoliczności incydentu na torach na Lubelszczyźnie. Film o Grażynie i Jacku Kuroniach już na ekranie. Na razie tylko na festiwalu filmowym w Gdyni. Miriam Lipińska. Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną w rejonie Braniewa przy granicy z obwodem królewieckim. Jak poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, doszło do tego dziś około 11. Rosyjska maszyna była w polskiej przestrzeni powietrznej przez 42 sekundy. W reakcji na jej wtargnięcie Polska poderwała myśliwce. Według dowództwa charakter incydentu wskazuje na to, że Rosja po raz kolejny testuje gotowość naszej obrony powietrznej. Służby badają sprawę próby wykolejenia pociągu na Lubelszczyźnie. W Jedlance, niedaleko Łukowa, dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały na betonowe przeszkody znajdujące się na torach. Śledczy skłaniają się ku hipotezie, że był to chuligański wybryk, ale póki co biorą pod uwagę każdą możliwość, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
5: Musimy sprawdzić kilka wątków. Pierwszy wątek, że jest to głupi, szczeniacki wybryk, że ktoś po prostu położył ten blok na torach. Obok jest plac budowy i stamtąd te bloczki najprawdopodobniej pochodziły. Również ten wątek jest dywersyjny brany pod uwagę.
3: Sprawą zajmują się już także śledczy. W rzeszowskiej prokuraturze trwa już przesłuchanie zatrzymanych dziś przez CBA byłych PR-owców PiS-u. Anna P., która obecnie pracuje w kancelarii prezydenta, i Piotr M., związany z Telewizją Republika, byli autorami kampanii Sprawiedliwe Sądy, wymierzonej w sędziów przeciwnych pisowskim reformom. Śledztwo dotyczy właśnie finansowania tej kampanii przez Polską Fundację Narodową. Marcin Starzec.
6: Samo śledztwo dotyczy nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zatrzymana dzisiaj para to założyciele firmy Solvere. To ona...

0: Jak ustalili śledczy, za pieniądze fundacji prowadziła ogólnopolską kampanię Sprawiedliwe Sądy i odpowiadała m.in. za rozwieszone w całym kraju billboardy. Te oficjalnie miały informować o reformie sądownictwa, ale w rzeczywistości dyskredytowały środowisko sędziowskie, mówiąc na przykład o kaście sędziów i ich niesprawiedliwych wyrokach.
1: Coraz bliżej budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Polskie elektrownie jądrowe porozumiały się w negocjacjach z wykonawcami zakładu, konsorcjum Westinghouse i Bechtel, w sprawie głównych warunków handlowych. Obie strony chcą, by negocjacje zakończyły się do końca roku. Elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Jej pierwszy reaktor ma rozpocząć pracę za 10 lat. Pierwsi widzowie mogą zobaczyć film Nasza Rewolucja, opowiadający o Grażynie i Jacku Kuroniach. Obraz Piotra Domalewskiego swoją premierę ma na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i w rocznicę założenia m.in. przez Kuronia Komitetu Obrony Robotników. Jacek Kuroń jest jednym z najważniejszych bohaterów walki o wolną Polskę, ale film Nasza Rewolucja nie jest o tym, przekonuje odtwórca głównej roli Arkadiusz Jakubik.
2: To jest opowieść o 4 latach życia Grażyny i Jacka. 4 lata tej dramatycznej tej miłości, a historia Polski jest absolutnie na drugim, trzecim planie.
1: Nasza rewolucja do kin wejdzie 11 listopada.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 4 minuty po 15 będzie pięknie, pięknie dla tych, którzy kończą pracę teraz. Pozdrawiamy.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
3: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.

0: Fronteras Konkurs.
1: 88 400 106 i 4 numer telefonu do nas. O momencik, momencik, coś tu się dzieje. O, dzisiaj jest tak pięknie, że można okna otwierać, ale potem coś może wpadać nam do tego okna. Najwięcej promieni słonecznych, no ale już jesień się zaczęła, jakoś tak się zadziało, że trzeba nam trochę więcej energii. Energię bierzemy także z tego, że bawimy się dobrze. Najlepiej bawią się ci, którzy znają się na żartach, lubią żartować, no i lubią, jak żartują inni. I do tego wszystkiego jeszcze mają okazję się pośmiać. A jest szansa na to, żeby tak właśnie dobrze się bawić już na początku października, czyli jesiennie. Podwójne zaproszenie na Polską Noc Kabaretową, która odbędzie się 3 października w Kaliszu, jest już teraz. 88 400 106 4 do zdobycia. Numer telefonu do nas właśnie ten. Sprawdzam, czy ktoś już jest. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A, dzień dobry, cześć. Kto się do nas zadzwonił?
2: Rysiu.
1: Cześć, Rysiu. Skąd ty dzwonisz? Rysiu, chyba ci dawno nie słyszałam.
2: Okolice Raszkowa.
1: A, dobrze, pozdrawiam. Co tam u ciebie słonecznie? Jest okej teraz?
2: No, że to troszkę chmurek, ale nie źle. Będzie dobrze.
1: Będzie, będzie. Może to słońce od nas przejdzie tam do ciebie. Dzisiaj jest początek jesieni, dzień spadającego liścia. Pamiętasz taką piosenkę elektrycznych gitar, Człowiek z liściem na głowie?
2: Oczywiście, że tak.
1: To przypomnij nam, co robił w tej piosence ten człowiek. A, siedział zamyślony na przystanku, B, wsiadł do autobusu, czy C, poszedł do fryzjera.
2: Wsiadł do autobusu oczywiście.
1: Już prawie tak śpiewająco. Radio Centrum. Gratuluję serdecznie, podwójne zaproszenie na Polską Noc Kabaretową, która odbędzie się 3 października w Kaliszu. Jest już twoje, no to jeszcze zdradź nam, co robisz o tej porze. Co się u ciebie dzieje? Odpoczywasz? Jakieś w tle słyszę różne rzeczy takie?
2: No, że tak powiem, właśnie skończyliśmy obiad.
1: No tak jakoś słyszałam, że sztućce mi tam chodzą, ale już nie chciałam swojej wyobraźni tak za bardzo tutaj narzucać, bo mówię, a może jednak nie chodzi o sztućce, tylko mnie tutaj tak już myśli w tym kierunku idą. No dobrze, to pierwszy jesienny obiad za wami. Albo jeszcze w trakcie. Coś na deser, czyli noc kabaretowa i czas na pozdrowienia. Proszę bardzo, antena twoja.
2: Pozdrawiam moją kochaną małżonkę.
1: Jak ma na imię? Tak.
2: Natalia.
1: Natalko, pozdrawiamy.
2: I pozdrawiam oczywiście całą ekipę Radio Centrum i wszystkich radiosłuchaczy.
1: Dzięki wielkie, buziaki, trzymajcie się, jeszcze się nie rozłączaj, będzie o tym, jak odebrać bilet. No pa.
2: Dobrze. Radio

0: Reklama.
1: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
2: Zakupy tylko w Społem. Ptasie mleczko waniliowe lub z galaretką o smaku wiśni, pigwy lub czarnej porzeczki za 17,99. Wybierz Społem.
3: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia, Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
0: Reklama.

0: Ostrowa poprowadzi spotkanie, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzyń, dzisiaj wieczorem. Szczegóły w wiadomościach o 15:30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Minęła 15.30, co w regionie, o tym opowie Łukasz Kostecki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o wypadku, do którego doszło na drodze krajowej numer 25, ostatniej okazji na składanie propozycji do europejskiego budżetu, a na koniec sędzia z Ostrowa na europejskich boiskach.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Poważny wypadek trzech samochodów, w tym jednego ciężarowego, do którego doszło we wtorkowe popołudnie na drodze Via Ratunkowego.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca Fiatem 56-letnia kobieta zatrzymała się na jezdni, aby skręcić w lewo. Jadący za nią kierowca samochodu ciężarowego najprawdopodobniej nie zachował należytej ostrożności i próbując uniknąć zderzenia z Fiatem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, którym poruszała się Skoda jadąca z przeciwnego kierunku. Doszło do zderzenia pojazdów, w wyniku którego ciężarówka przewróciła się na bok. Trzy osoby podróżujące Skodą zostały przetransportowane do szpitala.
2: Powiedziała Radiu Centrum komisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzecznik prasowy kaliskiej policji. Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia będą teraz badać policjanci pod nadzorem prokuratora.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: To ostatni moment na dużą dotację z Unii Europejskiej. Trwają prace nad uzgadnianiem poziomu finansowania samorządów, przedsiębiorców, rolników, organizacji pozarządowych oraz obszarów, do których będą mogły trafić pieniądze z budżetu wspólnoty w latach 2027-2034. I właśnie teraz każdy z krajów może w propozycjach wpisać oczekiwania wszystkich grup beneficjentów, a dobre przygotowanie poszczególnych regionów będzie skutkowało odpowiednią pulą środków dla każdego z województw.
4: Jeśli mówimy o pieniądzach dedykowanych Polsce, to mówimy o kwocie ponad 120 miliardów euro, które obejmują w tej chwili politykę spójności. Natomiast Komisja Europejska zaproponowała nowe instrumenty, jak chociażby Europejski Fundusz Konkurencyjności. Fundusz, który opiewa na blisko 1 bln zł. Ten kolejny budżet Unii Europejskiej to jest ostatnia szansa na bardzo duże europejskie pieniądze dla Polski, dla Wielkopolski. Tylko dlatego, że Polska świetnie się rozwija. Im bogatszy kraj, tym mniejsze dotacje płynące z Brukseli.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Hetman, europoseł PSL z Wielkopolski, który przypomniał, że w ostatnich kilkunastu miesiącach nasze województwo otrzymało kilkanaście miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Nowy budżet będzie obowiązywał od 2027 do 2034 roku. W ramach prac nad budżetem Krzysztof Hetman spotkał się z przedstawicielami wszystkich grup beneficjentów,

0: którymi konsultował najpotrzebniejsze kierunki europejskiego finansowania w Wielkopolsce. Co prawda nie na słynnym Camp Nou i nie męskiej drużynie FC Barcelona, ale pochodząca z Raczyca, mieszkająca obecnie w Ostrowie, Michalina Diakow posędziuje żeńskiej drużynie Barcelony w meczu Ligi Mistrzyń. To ogromne wyróżnienie dla polskiej sędzi.
1: Michalina Diakow pnie się po szczeblach sędziowskiej kariery, czego dowodem jest powierzenie jej prowadzenia hitu inauguracji sezonu Ligi Mistrzyń, w którym obrończynie tytułu żeńska FC Barcelona z Ewą Pajor na czele zagra z FC Paris. Mecz rozegrany zostanie w środę o 21:00 na stadionie imienia Johana Cruyffa w Barcelonie. Diakow w prestiżowych rozgrywkach Ligi Mistrzyń debiutowała w 2024 roku, prowadząc mecz Olympique Lyon z Galatasaray Stambuł. Przed rokiem prowadziła na londyńskim Stamford Bridge mecz Ligi Mistrzyń pomiędzy Chelsea a FC Paris. Michalina Diakow prowadziła również mecze Ligi Narodów. Sędziowała Mistrzostwa Europy do lat 19, a także kwalifikacje do Mistrzostw Europy Kobiet. W środę poprowadzi hit Ligi Mistrzyń w Barcelonie. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
4: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
5: Informacje dla kierowców.
6: Minęła 15:35, zaglądamy, co dzieje się w Kaliszu, okolicach, w regionie. No, okazuje się, że chyba w Ostrowie o tej porze jest intensywniej, jeśli chodzi o tężenie ruchu, niż w Kaliszu. Na najbardziej trudno na Raszkowskiej, jak informują kierowcy podróżujący tędy, to tam niestety jest jak jest. Rondo Sibiraków też warto okrążyć gdzieś bokami, jeżeli się do Wrocławskiej, od Ronda Bankowego do Ronda Miast, Partnerskich, Zwężenia, Ograniczenie Prędkości, Leduchowskiego też, to skrzyżowania z Piłsudskiego do Strzeleckiej. A jak wybieracie się za Ostrów w stronę Krotoszyna, krajową drogą 36, to kolejny etap prac drogowych wahadło, utrudnienie od Gorzyckiej w Lamkach do Krotoszyna. Jeszcze przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego, tam chodniki po obu stronach rozkopane, przebudowa obejmuje prawie 300-metrowy odcinek od skrzyżowania z ulicami Krzywoustego, Poniatowskiego i Mieszka I do ronda przy Malińskiej i Targowej. No i tutaj jeszcze jest sporo czasu na to, żeby to wszystko ogarnąć. Prace mają potrwać do końca października. Trzymamy kciuki, żeby wszystko się udało. Jeszcze krajowa 12 w stronę Kalisza. Uważajcie, bo właściwie to na Patówek to trzeba byłoby ominąć najlepiej przez Szałę, Borów, Tuchinie czy Nędzerzew. Jak jedziecie od strony Szałego w stronę Patówka, uwaga na zwężenie. Tutaj jest także intensywnie przy wyjeździe. A za informacje dziękujemy kierowcom Taxi Echo 19623.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
4: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
6: 23 minuty do 16.

0: Europa bierze się za hulajnogi. OC, rejestracja, obowiązkowe kaski. Dopiero co zaostrzyliśmy przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych, ale liczba interwencji ratowników przy tych zdarzeniach z udziałem hulajnóg wcale nie spada, a wręcz alarmująco rośnie. No i coś trzeba z tym zrobić. Rząd kolejny raz zamierza zaostrzyć przepisy, ale i tak proponuje liberalne podejście. Zmagają się też z rosnącą liczbą wypadków na hulajnogach państwa zachodnie i tam właśnie niejednokrotnie sięgają po takie radykalne rozwiązania jak obowiązek rejestracji hulajnóg czy wykupienie OC na czele. No, szuka się metod. Ważne, żeby było bezpiecznie.
1: Reklama.
2: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl. Zamów z dostawą do domu lub paczkomatu. aurelis-znicze.pl.
3: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Na 42 sekundy rosyjski śmigłowiec dzisiaj przed południem naruszył polską przestrzeń powietrzną, to warmińsko-mazurskie, a to był incydent związany z ćwiczeniami rosyjskich sił powietrznych po ich stronie granicy. Ten temat między innymi w wiadomościach za 5 minut o 16. Będzie jeszcze między innymi w tych wiadomościach o tym, jak policja już tuż przed sezonem grzewczym ostrzega przed oszustwami na opał.
2: Reklama.
3: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
4: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Pozostajemy jeszcze pod wpływem układu niskiego ciśnienia i płynie do nas chłodne i wilgotne powietrze, a dzisiaj jeszcze 15, miejscami 16 stopni utrzymuje się na słupku rtęci. Temperatura ta najniższa w nocy to 9 stopni. Wiatr słaby z północnego zachodu, wiatr jest neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 16.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Polskie myśliwce w akcji przez rosyjski śmigłowiec. Policja ostrzega przed oszustwami na opał. Jeden z kandydatów w wyborach prezydenta Krakowa zrezygnował z walki o urząd. Mirjam Lipińska. Na 42 sekundy rosyjski śmigłowiec naruszył dziś przed południem polską przestrzeń powietrzną w rejonie Braniewa w Warmińsko-Mazurskiem, przy granicy z rosyjskim okręgiem królewieckim. Jak poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, maszyna wleciała maksymalnie 300 metrów w głąb naszego terytorium. W reakcji wojsko poderwało myśliwce.
7: My to też jednoznacznie czytamy jako kolejny test naszej gotowości, naszej obrony powietrznej.
6: Pokazali operacyjnego rodzaju sił zbrojnych pułkownik Jacek Goryszewski. Jak dodaje, incydent był związany z ćwiczeniami rosyjskich sił powietrznych po ich stronie granicy. A to drugi raz, gdy polskie myśliwce były dziś w akcji. Rano zostały poderwane w związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę przy granicy z Polską. W czasie ataku ewakuowano też dwa przejścia graniczne w Dorochusku i Zosinie. Były tam wtedy m.in. autobusy z pasażerami. Alarm Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trwał około pół godziny. W Dorochusku jest wyznaczonych 650 miejsc ukrycia i tam można było się schować. Na przejściach z Ukrainą wprowadzono nowe zadania. Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Do tego dochodzą pary dyżurne, które jak widzicie po komunikatach są uruchamiane codziennie lub kilka razy dziennie. Nasi sojusznicy też angażują się. Zarówno Czesi są obecni na wschodniej flance NATO, na terytorium Polski ze swoimi śmigłowcami. W najbliższych dniach Słowacja dostarczy systemy radarowe, które niedawno zakupiła.
6: A jeszcze w tym tygodniu najprawdopodobniej odbędzie się kolejne posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa, zwołane przez ministra obrony. Tuż przed sezonem grzewczym policja ostrzega przed wzmożoną aktywnością naciągaczy, oszukujących linki, które są łudząco podobne do prawdziwych, a ceny peletu czy węgla o wiele niższe.
9: Oszuści kuszą atrakcyjną ceną i obietnicą szybkiej dostawy, a następnie pobierają zaliczkę lub całą kwotę i nie wywiązują się z umowy.
6: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji i apeluje o czujność i kupowanie u sprawdzonych dostawców opału. 7, a nie 8 kandydatów wystartuje w niedzielnych wyborach prezydenckich w Krakowie. Zrezygnował Jan Hoffman, inicjator referendum, w którym mieszkańcy odwołali poprzedniego włodarza miasta. Swoje poparcie przekazał Łukaszowi Gibale. Jak wyjaśnił, łączy z Gibałą siły, bo są jedynymi bezpartyjnymi kandydatami w tych wyborach i gwarantują, że Kraków nie będzie zarządzany z Warszawy.
10: Wspólnie możemy zatrzymać tą partyjną falę i doprowadzić do sytuacji, kiedy samorząd znowu będzie samorządem.
6: Łukasz Gibała od razu podziękował Hoffmanowi, ale nie chciał mówić, czy w zamian za poparcie Hoffman zostanie wiceprezydentem.
5: Kursy walut.
3: Sprawdzamy, co dzieje się z euro. Średni bieżący kurs 4,37 zł, dolar amerykański 3,84 zł, frank szwajcarski 4,65 zł i funt brytyjski 5,09 zł.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Może dzisiaj pierwszy spacer jesienny. Mamy Europejski Tydzień Sportu. Zawsze można z tego zacząć. Środa, 23 września.

0: Reklama.
1: Zakupy tylko w Społem. Czekolada Milka 90 100 gramów, wybrany asortyment za 5,99. Wybierz Społem.
2: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowa. Arena Kalisz. Partnerzy. Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Muzyka i głos AI.

0: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

0: Jest jesień i owoce jesieni, między innymi jabłka, a tu okazuje się, że także i taka szansa na to, że można sobie wzajemnie zaufać. Dzisiaj w tym świecie to bardzo ważne, w Skrzeszewie. Niedaleko Koszalina pojawił się nietypowy punkt sprzedaży owoców, nie ma tam kasjera, terminala, nie ma ekranu dotykowego, nie ma kamerki nawet, za to jest odnowiony wóz konny, worki świeżych jabłek i skarbonka, do której klienci samodzielnie wkładają pieniądze. Można, można.
1: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
0: Reklama.
4: Radio C106,4 FM.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Spotkanie autorskie dzisiaj w Kaliskiej Bibliotece. Jakie, z kim, o czym, o tym w wiadomościach o 16.30.

0: Minęła 16.30 i o tym, co w regionie, opowie Łukasz Kostecki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o Regionalnym Forum Przemysłu Obronnego w Kaliszu. Zaprosimy na spotkanie autorskie w Kaliskiej Bibliotece. A na koniec sport i derby Wielkopolski w Szczypiorniaku.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kalisz chce mocniej zaznaczyć swoją obecność na mapie polskiego przemysłu obronnego. Blisko 200 przedstawicieli firm wzięło udział w Regionalnym Forum Polskiego Przemysłu Obronnego, które odbyło się na Uniwersytecie Kaliskim.
3: Przedsiębiorcy rozmawiali m.in. o możliwości wejścia do łańcucha dostaw polskiej grupy zbrojeniowej. Chodzi zarówno o współpracę przy konkretnych projektach, jak i rozwijanie kompetencji oraz finansowanie inwestycji potrzebnych sektorowi obronnemu. Ważną częścią spotkania były bezpośrednie rozmowy przedstawicieli firm ze spółkami należącymi do PGZ. W Kaliszu obecni byli m.in. przedstawiciele WSK PZL Kalisz, Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 oraz Wojskowych Zakładów Uzbrojenia. Jak poinformował prezes PGZ Adam Leszkiewicz, od rozpoczęcia cyklu regionalnych forów liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych w ekosystemie współpracy grupy wzrosła z niespełna 12 do ponad 14 tysięcy. Spotkanie w Kaliszu miało pokazać także potencjał miejscowych przedsiębiorstw i możliwości ich szerszego udziału w zamówieniach realizowanych dla polskiego sektora obronnego. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzej.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Miejska Biblioteka Publiczna imienia Adama Asnyka w Kaliszu zaprasza na wyjątkowe spotkanie z Borysem Tynką, który jest autorem książki Sekrety Czernobyla.
4: Właśnie w tym roku przypada 40. rocznica Kaplakiem, który ukończył kurs przewodnicki po czarnobylskiej strefie wykluczenia. Także odpowie na mnóstwo pytań ze strony także czytelników biblioteki. Opowie o dramatycznych losach likwidatorów i ludzi, którzy pomimo skażenia nigdy nie opuścili swoich domów. Prelekcje wzbogacą unikalne archiwalne materiały oraz autorskie zdjęcia z zamkniętej strefy.
2: Powiedziała Radiu Centrum Anna Kubiak, dyrektorka Kaliskiej Biblioteki. Spotkanie odbędzie się dziś o godzinie 18 w Bibliotece Głównej przy ulicy Legionów 66. Wstęp jest wolny. Zawsze, kiedy na boisku spotykają się zespoły z regionu, walka jest emocjonująca. W przypadku tych derbów dochodzi jeszcze fakt, że oba zespoły nie mają jeszcze ligowych punktów. Mowa o derbach w piłce ręcznej między Netland MKS Kalisz a Rebut KP Roztrowią. Oba zespoły w dwóch dotychczas rozegranych ligowych spotkaniach przegrały, ale Kaliszanie, którzy są gospodarzami dzisiejszego meczu, są podbudowani dwoma wygranymi pierwszej rundy Pucharu Europy i awansem do dalszej fazy rozgrywek.
5: Na pewno po dwóch porażkach w lidze ten mecz trochę nas podbudował, więc myślę, że mecz z Ostrowem będzie kolejnym meczem, na którym się odbijemy i popłyniemy na tej jakby fali wznoszącej. Podchodzę do tego spotkania na pewno tak jak do każdego innego. Nie zmienia to nic, że to są derby. Na pewno chcemy wygrać, a jaki wynik będzie, to zdecyduje po prostu dzień. Ostrów też ma 0 punktów, czyli na tą chwilę tyle samo co my. Ostrów to na pewno bardzo mocny zespół, ale my nie składamy broni i będziemy chcieli ten mecz wygrać.
2: Powiedział Radiu Centrum Gracjan Wróbel, rozgrywający Netland MKS Kalisz. Derby Wielkopolski w Szczypiorniaku, dziś w hali Arena Kalisz. Początek meczu o 20.15.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Informacje dla

0: kierowców.
1: Minęła 16.35. Jak informujecie nas, przejeżdżając przez miejsca w regionie, nie jest tak źle. Już chyba najgorsze minęło, ale jeszcze krajowa 12 Kaliże Patówek na tym odcinku. Intensywnie, jeśli chodzi o pracę, o utrudnienia. Pamiętajcie o całodobowym ruchu wahadłowym, o tym, że jedziemy momentami slalomem, o tym, że tymczasowa sygnalizacja świetlna, która działa całodobowo, to od skrzyżowania ulic Kościelnej Jana Pawła II w Zdunach do wjazdu do Kalisza. A jak już pojedziemy do Kalisza, to tutaj remont Skal Mierzyckiej od Polnej do Nowego Światu wraz z odcinkiem od Handlowej. Wraz z odcinkiem Handlowej to od ulicy Skal Mierzyckiej do Ostrowskiej utrudnienia, no i też wprowadzone są zmiany w organizacji ruchu, więc uważajmy. W Pleszewie z kolei przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego, utrudnienie na obwodnicy Kępna, gdzie prace naprawcze i modernizacja. Wrocław, Skale Duchowskiego, już tutaj jeszcze możemy liczyć na remonty. Przebudowa drogi krajowej numer 36 to za Ostrowem w kierunku Krotoszyna.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
1: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchamia pilotaż nowego znakowania odcinkowych pomiarów prędkości. Tutaj oprócz informacji o kamerach będą wskazywać obowiązujący na danym odcinku limit prędkości, a celem tej inicjatywy jest wyeliminowanie takiego gwałtownego hamowania kierowców przed wjazdem w strefę pomiaru. A często wynika to z niepewności co do tego, jaki aktualnie obowiązuje limit prędkości. Uzupełnianie tablic o znaki B33 z limitem prędkości rozpocznie się w najbliższych tygodniach, a badanie skuteczności nowych oznaczeń potrwa nawet 2 lata.
0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: feel my love. Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo.

0: www.teresywerner.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października. Kino Przedwiośnie.
1: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Muzyka i głos.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Ceny paliw mają się na chwilę zatrzymać, ale na horyzoncie widać podwyżki. Może lepiej o tym nie mówić, ale wspomnijmy, żebyście byli zorientowani o 17 na antenie Radio Centrum. Lepiej już teraz powiedzieć, że w towarzystwie jesieni Macieja Gogołkiewicza będziecie za moment, chociaż dzisiaj nie jesteś taki jesienny.
2: Dzień dobry, nie, jakoś tak bardzo letnio się nastawiłem dzisiaj. Super, super.
1: T-shirt, krótki rękaw, tak trzymajcie jak Maciej. Do usłyszenia, Grażyna Marciniak, cześć.
3: Reklama.
0: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
4: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Reklama.
6: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: Środowe popołudnie z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Dzisiaj już na pewno bez opadów deszczu. Na termometrach w regionie w tej chwili maksymalnie 15-16 stopni. Warto wykorzystać taką pogodę na poobiedni spacer.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
4: 17.
5: Radio
6: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Ceny paliw na chwilę się zatrzymają, ale na horyzoncie widać podwyżki. Jest nowy dowódca polskich wojsk dronowych. Dar młodzieży wrócił z dalekiego rejsu za ocean, prawdopodobnie ostatniego. Mirjam Lipińska. Już niedługo za litr benzyny możemy płacić 9 zł, a za litr diesla 10 zł, czyli o złotówkę więcej niż obecnie. Jak mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Urszula Cieślak, niepokojące są sygnały z USA, że prezydent Donald Trump mógłby wstrzymać eksport paliwa do Europy.
8: To jest sytuacja o tyle negatywna dla nas, ponieważ po embargu na import paliw gotowych z Rosji, Europa zastąpiła częściowo te paliwa paliwami ze Stanów Zjednoczonych i z Bliskiego Wschodu.
7: Z kolei dobra wiadomość jest taka, że przynajmniej przez najbliższe dni nie powinno być podwyżek, bo ceny ropy na giełdach i w hurcie spadły. Chuligański wybryk czy dywersja? Służby sprawdzają, kto i dlaczego podłożył betonowe bloczki na torach w Jedlance, niedaleko Łukowa na Lubelszczyźnie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Jadące w przeciwnych kierunkach pociągi towarowe najechały na betonową przeszkodę. Nie doszło do wykolejenia, maszynistom nic się nie stało, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
9: Najprawdopodobniej mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim, zwłaszcza że miejscowa policja umieszczanie jakichś przedmiotów na torach w przeszłości odnotowywała.
7: Policja zawiadomiła o sprawie m.in. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych. Wojska dronowe mają nowego dowódcę. Został nim generał Witold Bartoszek. Jego poprzednik, generał Mirosław Bodnar, został odwołany. Prywatnie jest bratem byłego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Generał dostał nowe zadanie. Będzie zastępcą polskiego przedstawiciela wojskowego przy NATO i Unii Europejskiej w Brukseli. Bodnar kierował wojskami dronowymi przez ponad 2 lata. W wojsku słychać, że generał Bodnar stracił stanowisko, ponieważ dowództwo nie było zadowolone z efektów prac i nie miał wystarczającej wiedzy w zakresie dronów. Rusza ogólnopolska akcja młodzieżowych drużyn pożarniczych MDP dla bezpieczeństwa. Od jutra przy wsparciu Państwowej Straży Pożarnej mają przeprowadzać spotkania i warsztaty w szkołach w całym kraju.
10: Pokazy pierwszej pomocy, czy rozmowy, gdzie będzie można podejść do tych adeptów pożarnictwa, jak bezpiecznie zachować się w domu, jak zadbać o to, być wyposażonym w odpowiednią czujkę, czy mamy opracowane takie plany awaryjne na wypadek sytuacji kryzysowej.
7: Mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Dar młodzieży wrócił do macierzystego portu. Polski żaglowiec szkoleniowy odbył 5-miesięczny rejs za ocean, gdzie m.in. brał udział w 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. W porcie w Gdyni witały go tłumy.
11: No, przepiękny jest rzeczywiście. Warto było przyjść i zobaczyć.
12: Komu Państwo machacie?
13: Machamy wszystkim naszym marynarzom. Przynajmniej dla mnie jest to niesamowite uczucie, ponieważ jestem w momencie, kiedy nasz najpiękniejszy okręt wchodzi do swojego macierzystego portu.
12: Świadki to dla kogoś z załogi?
14: Dla córki.
12: Była na praktykach czy w załodze?
14: Praktyki.
12: Ile czasu?
14: Straciłem rachubę.
12: Tęsknił Pan?
14: O, pewnie, że tak. Jak można nie tęsknić za jedyną?
7: Z witającymi rozmawiał Paweł Radzewicz. Zakończony właśnie rejs był prawdopodobnie ostatnią tak długą wyprawą daru młodzieży. Wysłużony żaglowiec idzie na emeryturę. Przetarg na wybudowanie jego następcy trwa.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Dzień dobry wieczór Kalisz, dzień dobry wieczór Południowa Wielkopolska. Mamy środę, a to oznacza jedno, dobrnęliśmy do szczytu góry. Środek tygodnia zaliczony, od teraz z każdą minutą jesteśmy bliżej upragnionego weekendu. Jeśli właśnie stoicie w popołudniowych korkach wracając z pracy, weźcie głęboki oddech, najgorsze już za wami. Rozkręcamy to popołudnie na antenie Radia Centrum. Maciek Gogołkiewicz, cześć, witam ciepło i zostaję z wami aż do 23:00.

Szybki rzut okiem na kartkę z kalendarza. 23 września swoje święto obchodzą Bogusław, Tekla, Pola, Zofia, Krzysztof, Piotr, Andrzej i Antoni. Trzeba przyznać, że to bardzo dostojny i oryginalny zestaw imion. Jeśli macie w gronie znajomych kogoś z nich, koniecznie chwyćcie za telefon. Od nas dla wszystkich dzisiejszych solenizantów i jubilatów obchodzących swoje urodziny oczywiście najlepsze życzenia i to, co w Radiu Centrum mamy najlepszego, czyli świetna muzyka na 106,4 dla Was w najpiękniejszym prezencie.

0: punto.
1: Radio Centrum i gra muzyka.
2: Reklama. Aurelis. Znicze Premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl. Zamów z dostawą do domu lub paczkomatu. Aurelis-znicze.pl.
3: Zakupy tylko w Społem. Płatki śniadaniowe Pacyfik 250 gramów, Nesquik, Cini Mini lub Chocapic za 5,99. Wybierz Społem.
2: Reklama.

Oficjalnie musimy to sobie powiedzieć. Nadeszła. Dziś mamy 23 dzień września, a to oznacza pierwszy dzień kalendarzowej jesieni. Czas wyciągnąć z szafy grubsze swetry i przestać udawać, że wieczorami na balkonie wciąż jest ciepło. Ale jesień ma swoje ogromne plusy. No wiecie, to jedyna pora roku, kiedy możemy bezkarnie siedzieć pod kocem, pić gorącą herbatę z cytryną, zamiast kosić trawnik. No cóż, sama radość.

0: 21 minut po godzinie 17, już za 9 minut wiadomości z południowej Wielkopolski, w których opowiemy między innymi o tragicznym wypadku w Krotoszynie. Zaprosimy także na kolejną odsłonę Akademii Myśli Przepięknych.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
4: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
5: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: Jest dokładnie w pół do szóstej z wiadomościami z naszego regionu. Czeka na Was Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o tragicznym wypadku w Krotoszynie, zaprosimy na kolejną odsłonę Akademii Myśli Przepięknych, a na koniec sport i drużynowy mistrz Szwecji z Ostrowa.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Śmiertelny wypadek w Krotoszynie. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku drogowego, do którego doszło na drodze krajowej nr 15. W wyniku potrącenia przez samochód osobowy śmierć na miejscu poniósł 40-letni mężczyzna. Do zdarzenia doszło w środę 23 września, 42 minuty po północy na prostym odcinku drogi.
4: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 22-letni kierujący Toyotą Yaris, jadąc na prostym odcinku drogi w obszarze zabudowanym, potrącił 40-letniego pieszego, który z niewyjaśnionych przyczyn znalazł się na jezdni. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Kierowca pojazdu był trzeźwy. Na miejscu przez wiele godzin pracowali śledczy i techniczni kryminalistyki. Ciało zmarłego zabezpieczono do sekcji, a auto trafiło na parking strzeżony do szczegółowych oględzin.
2: Powiedział Radiu Centrum podkomisarz Piotr Szczepaniak, rzecznik prasowy krotoszyńskiej policji. Śledztwo w sprawie tego tragicznego wypadku prowadzić będzie krotoszyńska prokuratura.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Przed nami kolejne spotkanie w ramach Akademii Myśli Przepięknych, wspólnego projektu gminy Ceków Kolonia, Cekowskiej Biblioteki oraz Stowarzyszenia Nasze Kaliskie. Tym razem gościem Akademii będzie Michał Przedlacki, korespondent wojenny i dziennikarz programu Superwizjer TVN24.
5: Porozmawiamy sobie i o Ukrainie, i o innych krajach i miejscach wypchniętych bardziej lub mniej poza margines istotności, i krajach toczonych przez konflikty zbrojne. Uczciwie i szczerze o ponad tej 20-letniej już mojej wędrówce przez te właśnie miejsca, pracy dziennikarza, o pracy człowieka będącego na tej pierwszej linii frontu, na pierwszej linii wydarzeń.
2: Powiedział Radiu Centrum Michał Przedlacki. Spotkanie odbędzie się w ten piątek, 25 września w sali OSP w Morawinie. Początek o 18, a wstęp jest wolny. Ostrowski żużlowiec Munfin Magnusa Jakub Krawczyk we wtorkowy wieczór został drużynowym mistrzem Szwecji wraz ze swoim zespołem 22-latek w finałach. Co prawda nie wystartował z uwagi na zbyt wysoki KSM, ale wcześniej w ćwierćfinałach był jednym z liderów swojej drużyny. W finałowym dwumeczu dopiero biegi dodatkowe zdecydowały o złotym medalu dla ekipy Krawczyka. Ostrowianin po sukcesie w Szwecji skupia się teraz na jak najlepszym występie dla swojej polskiej drużyny. To, że z Polonią Piła przegraliśmy dwukrotnie w rundzie zasadniczej, nie ma teraz znaczenia, powiedział Radiu Centrum Jakub Krawczyk.
6: Myślę, że nie. Nie cofałbym się aż tak wstecz, bo tak naprawdę my jedziemy całkowicie innym składem, chociażby niż jechaliśmy do Piły, bo już nie ma z nami Taja. Chłopacy też połapali formę, ja też myślę, że gdzieś złapałem troszeczkę tego wiatru, też to wygląda na pewno trochę lepiej niż wyglądało. Szkoda, że tak późno gdzieś to wszystko załapało, bo może jakby zagrało od początku, to dzisiaj byśmy byli całkowicie w innym miejscu, więc tutaj jesteśmy drużyną, więc wiadomo, że Piła też jest bardzo waleczna i też...
2: Powiedział Radiu Centrum Ostrowski żużlowiec. Krawczyk po powrocie ze Szwecji będzie wraz z ostrowską drużyną przygotowywał się do dwumeczu z Polonią Piła o miejsca 7-8 w Metal Class II Ekstralidze. Jego zwycięzca utrzyma się, a przegrany spadnie do Krajowej Ligi Żużlowej. Pierwszy mecz w tę niedzielę w Ostrowie o 7.
7: Yes.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
10: Informacje dla kierowców.
0: 17.34, jeśli właśnie siedzicie za kółkiem waszego pojazdu, posłuchajcie

0: gdzie w regionie trzeba uzbroić się w cierpliwość. Zaczynamy od krajowej 12 w Zdunach i słynnej przebudowy. Od skrzyżowania ulicy Kościelnej i Jana Pawła II, aż do wjazdu do Kalisza, ruchem przez całą dobę steruje wahadło. W samym Kaliszu popołudniowy klasyk. Wojska Polskiego dławi się na krzyżówkach ze Stawiszyńską, Majkowską i Poznańską. Cierpliwość testują też kierowcy na rondzie Dobrzec i rondzie Solidarności. Dodatkowo ważne informacje dla tych, którzy poruszają się ulicami Ostrowa Wielkopolskiego. Tam również sporo zwalniania. Gęsto jest na Raszkowskiej, Odolanowskiej i na skrzyżowaniu Krotoszyńskiej ze Słowackiego. Noga z gazu również z powodu remontów na Leduchowskiego od Piłsudskiego do Strzeleckiej i na Wrocławskiej od Placu Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. Także za Ostrowem na 36 między Lamkami a Zacharzewem. I jeszcze informacja dla Pleszewa. Trwa budowa Kazimierza Wielkiego, czyli lubianego skrótu z centrum na osiedle Mieszka I. Spokojnej drogi i grajcie w waszych samochodach jak najgłośniej.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Utknęliście w małym zatorze i tracicie cierpliwość? Pomyślcie o kierowcach w Chinach. W 2010 roku na jednej z autostrad utworzył się korek długi na ponad 100 kilometrów. Z powodu robót i natłoku ciężarówek zator rozładował się dopiero po 12 dniach. Niektórzy posuwali się zaledwie o kilometr dziennie. Nasze lokalne korki to przy tym czysty relaks.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

Artur Rojek o lecie oraz o jabłecznikach i szarlotkach. Mirafiori, ta piosenka u nas na naszej radiowej liście przebojów, aktualnie na miejscu drugim. Jeżeli ta piosenka lub inna waszym zdaniem zasługuje na jakieś przemieszczanie się przed kolejnym notowaniem Top 30, koniecznie zajrzyjcie na etki Top 30. Dzisiaj, jutro jeszcze bezkarnie można głosować przed piątkowym notowaniem listy.

0: 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
1: Reklama.

0: The Rolling Stones, In The Stars. Ceniona autorka powieści romantycznych i obyczajowych już w ten piątek w Kaliszu. To dobra informacja, zwłaszcza dla młodych czytelniczek i czytelników, bo Julia Brylewska jest jedną z najchętniej czytanych przez nich autorek. Spotkanie z Julią odbędzie się w ten piątek, 25 września o godzinie 16 w Książnicy Pedagogicznej. Wstęp wolny.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.

0: Ej, już za 8 minut.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
3: W czwartek w południowej Wielkopolsce zachmurzenie umiarkowane i duże. W ciągu dnia spodziewajcie się opadów deszczu. A jakby tego było jeszcze mało, szykujcie ciepłe ubrania. Po zimnej nocy z temperaturą około 8-9 stopni jutro termometry pokażą maksymalnie 12-13 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 18.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Tajemniczy obiekt spadł koło Malborka. Teren przeszukują służby. Prezydent Karol Nawrocki wygłosi dziś przemówienie.

0: Forum ONZ-u. Przywrócono lekcje w szkole w Ptakach, gdzie uczeń zaatakował toporkiem uczennicę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tajemniczy obiekt pojawił się nad północną Polską. Dziś po południu miał spaść w rejonie Malborka. Okolice przeszukują żołnierze, strażacy i policjanci. Nie wiadomo, czym był obiekt. Według wojska mógł to być balon meteorologiczny, stado ptaków albo coś potencjalnie groźnego. Nadleciał od strony Królewca, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju Sił Zbrojnych, pułkownik Jacek Goryszewski.
1: Poruszał się on z kierunkiem wiatru oraz z prędkością wiatru. Z uwagi na to, że nie udało się go rozpoznać przez nasze samoloty, konieczna jest teraz weryfikacja w terenie, czy nie ma jakiegokolwiek zagrożenia.
0: Wojsko Polskie nie wiąże tego incydentu z wcześniejszym wtargnięciem w naszą przestrzeń powietrzną rosyjskiego śmigłowca. Przed południem rosyjski śmigłowiec wleciał 300 metrów. Za polską granicę przebywał w Polsce około 40 sekund. Karol Nawrocki wygłosi dziś przemówienie przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Prezydent zapowiedział, że odniesie się przede wszystkim do bezpieczeństwa Polski.
2: Też do kryzysów, które dotykają całą Europę i także inne regiony świata, więc do kryzysu demograficznego, ale też do tych wartości, które są bliskie, a więc do prześladowań chrześcijan.
0: Prezydent otworzy sesję popołudniową, a więc jego wystąpienie planowane jest na godzinę 21 czasu polskiego. To racjonalna decyzja, tak zgodę na odstrzał dzików w Warszawie tłumaczy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wczoraj Sejmik Województwa Mazowieckiego zgodził się na ograniczenie populacji dzików na terenie stolicy. Większość radnych poparła odstrzał, nie wyznaczono limitów myśliwym, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
3: Tu się w tej sprawie nic kompletnie nie zmienia. No, podejmujemy racjonalne decyzje, a ja nie będę komentował tego, w jaki sposób decyzje są wydawane przez Sejmik. Ważne, że te decyzje są, bo one są potrzebne. Dlatego, że bezpieczeństwo i chyba co do tego wszyscy się zgadzamy, jest najważniejsze. I to, że nie ma limitu, to nie znaczy, że my będziemy podejmować decyzje znacznie bardziej drastyczne. To znaczy, że po prostu dzisiaj trudno jest wyznaczyć tę liczbę.
0: Uchwała ma być stosowana przez 2 lata i zacznie obowiązywać w najbliższych dniach. Rzeszów rozpoczął rozbiórkę ostatniego na Podkarpaciu radzieckiego pomnika propagandowego. To pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej. Kobieta z dzieckiem na 8-metrowym obelisku. Figura nie zostanie zniszczona, trafi do Muzeum Techniki i Militariów w Rzeszowie, a niektóre elementy na cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej. Po ataku 11-latka na koleżankę w szkole w Ptakach uczniowie i rodzice spotkali się dziś z psychologami i wychowawcami. Po rozmowach przywrócono normalne zajęcia w placówce. Ranna 10-latka przebywa w szpitalu, jej stan jest dobry, a wsparciem psychologicznym mają zostać objęte obie rodziny. Przypomnijmy, we wtorek 11-latek zaatakował toporkiem uczennicę i chłopca obezwładnił rodzic jednego z uczniów. Po blisko 6 miesiącach na morzu szkolny żaglowiec Dar Młodzieży wrócił do portu w Gdyni. Głównym celem rejsu był udział w uroczystościach 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych oraz praktyki morskie studentów Uniwersytetu Morskiego. W trakcie wyprawy załoga odwiedziła m.in. Bahamy, Nowy Jork i Boston. Uczelnia zapowiada już budowę nowego, większego następcy Daru Młodzieży, wyposażonego w nowoczesne systemy i sztuczną inteligencję.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska pokonała Aleksandrę Olejnikową 6-0-6-1 i awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisowego rangi WTA 500 w Singapurze. Mecz z Ukrainką trwał równo godzinę. Kolejną rywalką Polki będzie Belgijka Elise Mertens, którą Chwalińska pokonała w tegorocznym Roland Garros. Kamil Grabara przeszedł operację zerwanego więzadła w kolanie. Bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski poinformował o tym w mediach społecznościowych. Według mediów czeka go nawet 7-miesięczna przerwa. Selekcjoner Jan Urban powołał Grabarę na najbliższe mecze Ligi Narodów. Po jego kłopotach zdrowotnych miał go zastąpić Bartłomiej Drągowski z Widzewa, ale wskutek jego urazu powołanie otrzymał ostatecznie Sławomir Abramowicz. Anastasios Papapetrou będzie sędzią głównym meczu Polska kontra Bośnia i Hercegowina we wspomnianej Lidze Narodów. Grek w przeszłości sędziował polskim klubom Legii i Rakowowi w rozgrywkach europejskich. Mecz odbędzie się w piątek o 20:45 na Stadionie Narodowym. A jako kapitan drużyny na boisko znów powinien wyprowadzić Robert Lewandowski, który nie chce jeszcze rezygnować z gry w reprezentacji Polski. Przeprowadzka do Chicago niczego nie zmieniła i Lewy jasno deklaruje, że wciąż nie brakuje mu motywacji, by grać w reprezentacji. Michał Waszkiewicz.
5: Wydawało się, że kapitan naszej kadry da sobie spokój po tym, jak Polska nie awansowała na mundial. Mówił jednak, że decyzji nie podjął, a wiele będzie zależało od tego, do jakiego klubu ostatecznie trafi. Wybrał Chicago i znów można było przypuszczać, że z USA na kadrę będzie jednak za daleko. Ale Robert Lewandowski na zgrupowanie przyleciał i na razie nie chce mówić, co będzie dalej.
6: Często chcecie tą presję na mnie wywrzeć, żebym się określił, ale ja się nie określę, bo to nie jest taka łatwa sprawa i na tyle oczywista, żebym mógł wam powiedzieć tu i teraz.
5: Na pytanie o motywację odpowiada za to wprost.
6: Sam sobie zadaję te pytania czasami, choć nie chcę ich zadawać za często, bo też nie ma sensu. Też jeszcze ciągle czuję się na tyle zmotywowany, żeby i tą ambicję mam, że ciągle mi się chce.
5: Polacy zagrają teraz 4 mecze w Lidze Narodów. Pierwszy z Bośnią i Hercegowiną, pojutrze w Warszawie.
4: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Radio Centrum.
7: Słuchasz, więc wiesz. 6 minut po 18, a my wjeżdżamy w wieczorne, bardziej relaksacyjne pasmo. Zapachy z kaliskich kuchni powoli zaczynają unosić się w powietrzu, więc jeśli robicie właśnie kolację, życzę smacznego. Jeśli dopiero jedziecie na zakupy, trzymajcie się mocno za portfel, a ja zadbam o to, żeby w tle grało tylko to, co najlepsze.

To jeszcze jest środa, 23 dzień września. Nie zapomnijcie o dzisiejszych solenizantach. Dziś imieniny obchodzą Bogusław, Tekla, Pola, Zofia, Krzysztof, Piotr, Andrzej i Antoni. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich dzisiejszych solenizantów i jubilatów.

0: Reklama.
1: Zakupy tylko w Społem. Pudliszki, dania gotowe, fasolka, pulpety lub gołąbki 290 gramów za 8,99. Wybierz Społem.
0: Reklama.

Lemon Tree to była grupa Fool's Garden, piosenka z najlepszego rocznika 1993. Piosenka opowiada o nudzie, samotności i poczuciu bezradności podczas deszczowego, monotonnego popołudnia. Dzisiejsze takie nie jest, jutro takie może być. I wtedy można na przykład humor poprawić sobie chipsami. Ich historia to dowód na to, że złość czasami popłaca. W 1853 roku pewien kucharz w restauracji był tak zirytowany klientem, który ciągle odsyłał mu frytki, twierdząc, że są za grube.

że postanowił się zemścić. Kucharz pokroił ziemniaki na papierowe plasterki, usmażył na wiór i mocno posolił, żeby zagrać klientowi na nerwach. No i co się stało? Klient był zachwycony, a świat zyskał chipsy.

0: Ostrzeszowscy policjanci pomogli odnaleźć mężczyznę, który zgubił się w lesie. Zaginiony miał stary telefon bez lokalizatora GPS. O tym opowiemy wam w wiadomościach o 18.30, już za 8 minut, w których także o ewakuacji Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Kamil Bednarek ma dla was teraz propozycję nie do odrzucenia. Poczuj luz.

0: Minęła 18.30, wiadomości z południowej Wielkopolski ma dla Was Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o poszukiwaniach w powiecie ostrzeszowskim, ewakuacji Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski, a na koniec sukces Kaliszanina na Olimpiadzie Szachowej dla osób z niepełnosprawnościami.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ostrzeszowscy policjanci pomogli odnaleźć mężczyznę, który zgubił się w lesie. Zaginiony miał stary telefon bez lokalizatora GPS. Zgłaszający funkcjonariuszom zdarzenie przekazał informacje dotyczące pojazdu, którym wraz z poszukiwanym mężczyzną przyjechali do lasu, oraz opis jego ubioru.
4: Mężczyzna poinformował, że znajduje się w pobliżu słupka leśnego. Znajdujące się na nim oznaczenia cyfrowe pozwoliły ustalić dokładny sektor lasu i określić współrzędne miejsca, w którym przebywał. Dzięki temu policjanci mogli szybko dotrzeć do mężczyzny.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant sztabowy Magdalena Domeracka, oficer prasowa ostrzeszowskich policjantów. Zdarzenie zakończyło się szczęśliwie. Zaginiony nie wymagał pomocy medyków. Przed wyjściem do lasu warto pomyśleć o swoim bezpieczeństwie i zapamiętać kilka podstawowych zasad.
4: Przed wyjściem do lasu poinformujmy bliską osobę, dokąd się wybieramy i kiedy planujemy wrócić. Warto również zabrać ze sobą naładowany telefon, a jeśli mamy taką możliwość, korzystać z aplikacji umożliwiającej określenie swojej lokalizacji. Zwracajmy także uwagę na słupki znajdujące się w lesie. Umieszczone na nich oznaczenia cyfrowe mogą okazać się niezwykle pomocne w sytuacji, gdy zgubimy drogę i będziemy potrzebować pomocy. Jeśli stracimy orientację, nie przemieszczajmy się bez potrzeby w nieznanym kierunku.
2: Dodała aspirant sztabowy Magdalena Domeracka. Warto też obserwować charakterystyczne punkty terenu, które mogą pomóc służbom w ustaleniu naszego położenia.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Nieznana przesyłka, ewakuacja urzędu i działania specjalistycznych służb. Tak wyglądał scenariusz ćwiczenia Biologia 2026, które przeprowadzono we wtorek w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski. Na szczęście zagrożenie było tylko pozorowane.
5: Ćwiczenia zorganizowała Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim. Uczestniczyli w nich strażacy, policjanci, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz pracownicy zarządzania kryzysowego Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski. Scenariusz zakładał pojawienie się w biurze podawczym urzędu paczki o nieznanej zawartości. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie procedur i współpracy służb, podkreśla młodszy kapitan Kasper Gruszczyński.
6: Sprowadziliśmy ćwiczenia sztabowe połączone z ćwiczeniami praktycznymi. Głównym tematem ćwiczeń było otrzymanie przesyłki, która była niewiadomego pochodzenia w biurze podawczym Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski. Po przyjęciu takiej przesyłki została przekazana informacja do Straży Pożarnej oraz Policji. Na miejsce skierowaliśmy specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego z jednostki ratowniczo-gaśniczej z Ostrowa Wielkopolskiego w ilości 4 zastępów. Na miejscu przeprowadziliśmy rozpoznanie tej substancji, która przyszła w paczce, ewakuowano pracowników oraz petentów obiektu, a następnie przeprowadzono dokładną identyfikację, z jaką substancją mamy do czynienia.
5: Ćwiczenia miały również praktyczny wymiar, dodaje strażak.
6: Przede wszystkim praktyczne sprawdzenie naszych wewnętrznych procedur związanych właśnie z otrzymaniem niezidentyfikowanej przesyłki w placówce administracji publicznej. Wnioskami przede wszystkim jest wiedza praktyczna.
5: Uczestnicy ćwiczeń podkreślali, że takie scenariusze pozwalają służbom przećwiczyć reakcję na kryzysową sytuację, zanim wydarzy się ona naprawdę. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
2: Kaliszanin Paweł Piekielny z kolejnymi sukcesami. Tym razem podczas rozegranej w Uzbekistanie trzeciej Olimpiadzie Szachowej dla osób z niepełnosprawnościami reprezentant Ostrowskiego Towarzystwa Szachowego zdobył indywidualnie i wraz z polską drużyną złote medale.
7: W Samarkandzie w Uzbekistanie odbyła się trzecia szachowa olimpiada osób z niepełnosprawnościami, organizowana pod egidą Międzynarodowej Federacji Szachowej. W zawodach uczestniczyło aż 41 reprezentacji, co było rekordem frekwencji w krótkiej historii tej imprezy. Reprezentacja Polski w składzie Marcin Molenda, Paweł Piekielny, Aleksander Czerwoński, Andrzej Migala oraz Julia Salamon zdobyła złoty medal. W decydującej siódmej rundzie Polacy pokonali reprezentację Filipin, łącznie odnieśli 6 zwycięstw i zanotowali 1 remis. Złoto Polsce przypieczętował w ostatniej rundzie właśnie Paweł Piekielny, który wygrał swoją partię z reprezentantem Filipin. W całej olimpiadzie Piekielny rozegrał 7 partii i zdobył 6,5 punktu, odnosząc 6 zwycięstw i notując 1 remis. Przez cały turniej pozostał niepokonany. Według oficjalnych wyników uzyskał również najwyższy wynik rankingowy, 2499 punktów, co Pawłowi Piekielny Piekielnemu dało złoty medal indywidualny za zwycięstwo na drugiej szachownicy. Polska powtórzyła tym samym sukces sprzed 3 lat, kiedy to w Belgradzie sięgnęła po złoto. Kaliszanin Paweł Piekielny reprezentuje Ostrowskie Towarzystwo Szachowe, ale jest także zawodnikiem wrocławskiego klubu sportowego Niesłyszących Świt Wrocław i członkiem kadry narodowej Niesłyszących w szachach Polskiego Związku Sportu Niesłyszących. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Na kolejne wydanie Wiadomości z Łukaszem zapraszamy za godzinę. A teraz kolejna propozycja nie do odrzucenia w tej godzinie. Tym razem zróbcie głośniej, zróbcie hałas. Tak, tak, dokładnie. To będzie Jennifer Lopez w piosence Let's Get Loud. 24 minuty.

0: Reklama.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
2: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
0: Reklama.

Zaglądam do kalendarza. 23 września 1943 roku urodził się człowiek, którego głos potrafi roztopić każdy lód. Julio Iglesias. Zanim jednak ten hiszpański piosenkarz sprzedał ponad 300 milionów płyt, był znakomicie zapowiadającym się piłkarzem i stał na bramce w młodzieżowej drużynie Realu Madryt. Niestety wypadek samochodowy przekreślił jego karierę sportową. W szpitalu dostał gitarę na pocieszenie dla zabicia czasu. I tak z bramkarza stał się legendą estrady.

0: Kolejny wypadek na torach z udziałem samochodu. O tym między innymi opowiemy w wiadomościach o 19:00, już za 11 minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A jeszcze przed wiadomościami zaśpiewa dla was Donna Summer, a potem Ace of Base.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21, teren przychodni Cermedic. Rejestracja, telefon 733 441 026 www.spectrumdiagnostyka.com.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
3: Czwartek w Kaliszu, Ostrowie, Pleszewie, Krotoszynie zapowiada się z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Niestety przez cały dzień jutro towarzyszyć nam będą przelotne opady deszczu. Jutro w ciągu dnia bardzo zimno z temperaturą maksymalną od 12 do 13 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 19.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Kolejny wypadek na torach z udziałem samochodu. Kierowca bez szwanku. Betonowe bloczki na torach w Lubelskiem to mógł być wybryk chuligański. Noc będzie teraz dłuższa od dnia i tak przez pół roku. Zaczęła się jesień. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny wypadek pociągu z samochodem osobowym, tym razem na Dolnym Śląsku. Kierowca samochodu przeżył, wysiadł z auta o własnych siłach. Do zdarzenia doszło na przejeździe na ulicy Narciarskiej we Wrocławiu. Trasa do Jelcza-Laskowic jest nieprzejezdna. Prawdopodobnie nie była to próba sabotażu, ale wszystko trzeba dokładnie sprawdzić. Policjanci z Lubelszczyzny pod nadzorem prokuratury ustalają, kto podłożył betonowe bloczki na torach pod Łukowem. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Jadące w przeciwnych kierunkach pociągi towarowe najechały na betonową przeszkodę. Nie doszło do wykolejenia, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
7: Najprawdopodobniej mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim, zwłaszcza, że miejscowa policja umieszczanie jakichś przedmiotów na torach w przeszłości odnotowywała.
6: Ale policja zawiadomiła o sprawie Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych. Stany Zjednoczone zaprosiły Władimira Putina na szczyt G20, poinformował o tym szef dyplomacji USA Marco Rubio. Do szczytu dojdzie w grudniu na Florydzie. Rubio oświadczył, mamy nadzieję, że Putin przyjmie zaproszenie. Będzie to dla niego okazja, by zaangażować się w rozmowy ze światowymi przywódcami. Rozkręca się festiwal filmowy w Gdyni. W sobotę wręczone zostaną Złote Lwy. Jednym z prezentowanych filmów jest Nasza rewolucja Piotra Domalewskiego. To przejmująca opowieść o miłości małżeństwa Jacka i Grażyny Kuroniów z burzliwą historią Polski w tle. Jacka Kuronia gra Arkadiusz Jakubik.
8: To nie jest film oparty na Wikipedii. To jest film o miłości, o emocjach, a młodzi ludzie, którzy obejrzą tę opowieść, po prostu sobie wejdą, wygooglują, zobaczą, kim był Jacek Kuroń, kim była Grażyna Kuroń. Może przy okazji i dowiedzą się, co to był za twór Komitet Obrony Robotników, dlaczego to jest tak ważne dla nas. Niech to po prostu zrobią po obejrzeniu naszego filmu.
6: Właśnie dziś mija 50. rocznica powstania Komitetu Obrony Robotników, której Kuroń był jednym z liderów. Grażynę Kuroń zagrała Magdalena Popławska. Jak odróżnić, czy rozmawiamy z człowiekiem, czy ze sztuczną inteligencją? Specjaliści radzą, jeśli podejrzewasz tak zwany deepfake, poproś rozmówcę o ziewnięcie. Algorytmy sztucznej inteligencji mogą mieć problem z naturalnym odtworzeniem tak nietypowych ruchów twarzy. Podobnie może być z pokazaniem głowy z profilu lub zasłonięciem części twarzy podczas rozmowy online. To jedne z prostych sposobów na sprawdzenie, czy po drugiej stronie naprawdę znajduje się osoba, za którą się podaje. Dziś pierwszy dzień jesieni. W nocy słońce przeszło przez punkt równo nocy jesiennej. Nie wszyscy czują już jesień w powietrzu.
9: Ja jeszcze czuję lato po prostu.
10: A czego brakuje do tej jesieni?
9: Kolorów.
10: Za mało?
9: Za bardzo zielono. Za mało różnorodności.
10: Czy państwo już czują jesień, czy jeszcze nie?
11: Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Muszą się liście zacząć złocić. Zbyt zielone, żeby była jesień.
10: A państwo czekają na tą jesień, czy niespecjalnie?
12: Znaczy ja kocham wszystkie pory roku. Raczej jestem ciepłolubna, ale nie przeszkadza mi zima, odpowiednio się można ubrać i spacerować.
6: Od dziś przez pół roku przewagę będzie mieć w ciągu doby okres od zachodu słońca do świtu.
13: Sport. Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasi siatkarze poznali swoich półfinałowych rywali w Mistrzostwach Europy. Będą nimi Słoweńcy, którzy pokonali w Turynie Belgów 3-1. Półfinały siatkarskich Mistrzostw Europy w piątek w Mediolanie. Mecze o medale w sobotę. Hiszpanki zostały pierwszymi finalistkami piłkarskich Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20, które rozgrywane są w Polsce. W półfinale pokonały 2-0 Włoszki. Reprezentacja z Półwyspu Iberyjskiego finałowego rywala pozna jeszcze dziś po zakończeniu spotkania Korea Północna kontra Kolumbia. Tymczasem powstał ciekawy raport Obserwatorium Piłkarskiego. Według ekspertów z Międzynarodowego Centrum Badań nad Sportem to nie Oskar Pietuszewski jest najbardziej perspektywicznym polskim piłkarzem młodego pokolenia. Co jeszcze ciekawsze, selekcjoner kadry raczej się z tym raportem nie zgadza. Michał Waszkiewicz.
14: Eksperci przeanalizowali zawodników do 21 roku życia, ale w ligach spoza tej najlepszej piątki, więc do miejsc nie ma się co szczególnie przywiązywać, bo to przecież w Anglii, Hiszpanii, we Włoszech czy w Niemczech grają ci najlepsi. Ale wnioski są ciekawe, bo z Polaków to obrońca Michał Gurgul wypadł najlepiej. Jest w tym zestawieniu 9. 4 pozycje niżej jest jego kolega z Lecha Poznań Wojciech Mońka, a dopiero 20 Oskar Pietuszewski. Uważany przecież za największy polski talent, wyceniany zresztą na dużo więcej od obrońców Lecha. Tu jednak wzięto pod uwagę konkretne liczby oraz szereg boiskowych zachowań, czyli w grę weszło szkiełko i oko. Co innego, czucie i wiara selekcjonera. Pietuszewskiego nie powołał, bo był kontuzjowany. Mońka jest, ale Gurgula na zgrupowanie nie wziął. I jak sam mówił, ekstraklasa to nie jest poziom kadry. Czyli zdaniem Jana Urbana największy według ekspertów polski talent jest po prostu za słaby.
13: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. I na koniec tenis. Mariusz Fürstenberg zakończył pracę w roli kapitana reprezentacji Polski w Pucharze Davisa. Jeden z najwybitniejszych polskich deblistów pełnił tę funkcję przez blisko 7 lat i prowadził ją w 12 meczach Pucharu Davisa. Bilans Fürstenberga w roli kapitana to 7 zwycięstw i 5 porażek.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 6:19, Maciek Gogołkiewicz. Dobry wieczór, mówię wszystkim tym, którzy dopiero teraz do nas dołączyli. Mam nadzieję, że siedzicie już sobie wygodnie, na przykład w dresach, z herbatą albo czymś chłodniejszym. Teraz jest ten moment dnia, w którym nikt już nie oczekuje od nas żadnych wielkich, ambitnych decyzji. Odpinamy mentalne pasy i płyniemy dalej w tym muzycznym rejsie po doskonałych dźwiękach.

Zastanawiam się, czy zwróciliście uwagę na jedną z naszych informacji w serwisie informacyjnym. Padło tam pytanie, jak odróżnić, czy rozmawiamy z człowiekiem, czy ze sztuczną inteligencją. Specjaliści radzą, jeśli podejrzewasz tak zwany deepfake, poproś rozmówcę o ziewnięcie. No i nasza słuchaczka stwierdziła, że musi to wykorzystać i sprawdzić, czy rzeczywiście ten głos teraz na antenie to jest prawdziwy, czy nieprawdziwy, więc no bardzo przepraszam. Ale muszę ziewnąć. Bardzo przepraszam, to jest bardzo niekulturalne. Ale całkiem na żywo.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
0: Reklama.

Wszyscy znamy to uczucie. Dźwięk budzika o poranku, ale pierwszy mechaniczny budzik wynaleziony w XVIII wieku przez Amerykanina Leviego Hutchinsa w ogóle nie miał opcji ustawiania godziny. Dzwonił zawsze i wyłącznie o 4 rano, bo o tej godzinie jego wynalazca wstawał do pracy i uznał, że reszta świata pewnie robi to samo. Całe szczęście, że dzisiaj mamy smartfony z funkcją drzemki, którą można przedłużać w nieskończoność. Selena Gomez.

To ostatni moment na dużą dotację z Unii Europejskiej. Trwają prace nad uzgadnianiem poziomu finansowego. Mogły trafić pieniądze z budżetu wspólnoty. Więcej na ten temat w wiadomościach z naszego

0: regionu o 19.30, już za 9 minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
4: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
3: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
4: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
3: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
4: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
3: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
2: Reklama.

0: Jest 19:30.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o wypadku, do którego doszło na drodze krajowej numer 25, ostatniej okazji na składanie propozycji do europejskiego budżetu, a na koniec sędzia z Ostrowa na europejskich boiskach.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Poważny wypadek trzech samochodów, w tym jednego ciężarowego, do którego doszło we wtorkowe popołudnie na drodze krajowej numer 25 w Piątku Małym, był powodem wielogodzinnego zamknięcia drogi dla ruchu. W zdarzeniu były osoby poszkodowane, zaangażowano również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca Fiatem 56-letnia kobieta zatrzymała się na jezdni, aby skręcić w lewo. Jadący za nią kierowca samochodu ciężarowego najprawdopodobniej nie zachował należytej ostrożności i próbując uniknąć zderzenia z Fiatem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, którym poruszała się Skoda jadąca z przeciwnego kierunku. Doszło do zderzenia pojazdów, w wyniku którego ciężarówka przewróciła się na bok. Trzy osoby podróżujące Skodą zostały przetransportowane do szpitala.
2: Powiedziała Radiu Centrum komisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzecznik prasowy Kalickiej Policji. Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia będą teraz badać policjanci pod nadzorem prokuratora.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: To ostatni moment na dużą dotację z Unii Europejskiej. Trwają prace nad uzgadnianiem poziomu finansowania samorządów, przedsiębiorców, rolników, organizacji pozarządowych oraz obszarów, do których będą mogły trafić pieniądze z budżetu wspólnoty w latach 2027-2034. I właśnie teraz każdy z krajów może w propozycjach wpisać oczekiwania wszystkich grup beneficjentów, a dobre przygotowanie poszczególnych regionów będzie skutkowało odpowiednią pulą środków dla każdego z województw.
4: Jeśli mówimy o pieniądzach dedykowanych Polsce, to mówimy o kwocie ponad 120 miliardów euro, które obejmują w tej chwili politykę spójności. Natomiast Komisja Europejska zaproponowała nowe instrumenty, jak chociażby Europejski Fundusz Konkurencyjności. Fundusz, który opiewa na blisko bilion złotych. Ten kolejny budżet Unii Europejskiej to jest ostatnia szansa na bardzo duże europejskie pieniądze dla Polski, dla Wielkopolski. Tylko dlatego, że Polska świetnie się rozwija. Im bogatszy kraj, tym mniejsze dotacje płynące z Brukseli.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Hetman, europoseł PSL z Wielkopolski, który przypomniał, że w ostatnich kilkunastu miesiącach nasze województwo otrzymało kilkanaście miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Nowy budżet będzie obowiązywał od 2027 do 2034 roku. W ramach prac nad budżetem Krzysztof Hetman spotkał się z przedstawicielami wszystkich grup beneficjentów, z którymi konsultował najpotrzebniejsze kierunki europejskiego finansowania w Wielkopolsce. Ale pochodząca z Raczyc, a mieszkająca obecnie w Ostrowie, Michalina Diakow posędziuje żeńskiej drużynie Barcelony w meczu Ligi Mistrzyń. To ogromne wyróżnienie dla polskiej sędzi.
5: Michalina Diakow pnie się po szczeblach sędziowskiej kariery, czego dowodem jest powierzenie jej prowadzenia hitu inauguracji sezonu Ligi Mistrzyń, w którym obrończynie tytułu żeńska FC Barcelona z Ewą Pajor na czele zagra z FC Paris. Mecz rozegrany zostanie w środę o 21:00 na stadionie imienia Johana Cruyffa w Barcelonie. Diakow w prestiżowych rozgrywkach Ligi Mistrzyń debiutowała w 2024 roku, prowadząc mecz Olympique Lyon z Galatasaray Stambuł. Przed rokiem prowadziła na londyńskim Stamford Bridge mecz Ligi Mistrzyń pomiędzy Chelsea a FC Paris. Michalina Diakow prowadziła również mecze Ligi Narodów, sędziowała Mistrzostwa Europy do lat 19, a także kwalifikacje do Mistrzostw Europy Kobiet. W środę poprowadzi hit Ligi Mistrzyń w Barcelonie. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Wiadomości z południowej Wielkopolski przekazał wam kończący swój dyżur Łukasz Kostecki. A jeżeli macie niedosyt wiadomości z naszego regionu, zajrzyjcie koniecznie na naszą stronę.
1: Więcej informacji na www.rc.fm.
0: A teraz Celine Dion będzie opowiadała o tym, jak to przez całą noc jeździła samochodem.

Sid i Nancy to był Robert Gawliński. Jeśli tak samo jak my kochacie polską muzykę, polskie piosenki, to zapraszam po 20 na naszej antenie na 106.4godzinka.pl. Dzisiaj zaśpiewają m.in. Golden Life Perfect, będzie także Demono i Ira. Mam dla Was jeszcze jedno zaproszenie. Dzisiaj po 23 program Pawła Michaliszyna Wieczór nie tylko rockowy. Gościem Pawła będzie Maciej Meller, gitarzysta zespołów Quidam i Riverside. Gorąco polecam tę audycję. Dzisiaj po godzinie 23.

0: Dzisiejszy pierwszy tej jesieni wieczór upłynie nam między innymi pod znakiem emocji sportowych.
1: Radio Transmisja.
0: Łączymy się z Maćkiem Kmiecikiem, który ma dla was bardzo ciekawe informacje. Halo, halo.
2: Dobry wieczór. Derby Wielkopolski w piłce ręcznej to zawsze coś, co elektryzuje kibiców w Ostrowie i w Kaliszu. Dziś właśnie w Kalisz Arenie pierwsze w tym sezonie derby Wielkopolski w Lotto Superlidze. Derby bardzo ważne, bo obie drużyny zaczęły źle ten sezon 2026-27 od dwóch porażek. Kaliszanie postawili się w pierwszym meczu Industrii Kielce mistrzowi Polski, ale przegrali. Po drugiej kolejce wysoką różnicą 10 bramek ulegli w Kwidzynie NDS-owi. Z kolei Rebut KPR Ostrowia na inauguracji przegrała w Opolu z Gwardią, a później postawiła się, ale również przegrała z wicemistrzem Polski Orlen Wisłą Płock w Ostrowie Wielkopolskim. No i dziś chyba po raz pierwszy od czasów gry w Orlen Superlidze, czy teraz Lotto Superlidze, obie drużyny spotykają się, nie mając na koncie żadnego punktu. Stawka meczu ogromna, bo jeden z zespołów, jeśli mecz nie zakończy się rzutami karnymi, dopisze do dorobku 3 punkty. No i będzie w zdecydowanie lepszej sytuacji niż ta drużyna, która po 3 kolejkach będzie miała 0 punktów, a kolejne trudne mecze czekają zarówno Ostrowian, jak i Kaliszan. Drużyna biało-czerwonych pasiaków z Ostrowa w niedzielę zagra z mistrzem Polski Industrią Kielce. Z kolei w sobotę Kaliszanie udadzą się do Legionowa. Bardzo trudne mecze, stąd też waga tych derbów ogromna. Ostatnie 5 spotkań pomiędzy drużynami z Kalisza i Ostrowa, 2 zwycięstwa Kaliszan, a 3 ostatnie mecze to triumfy drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego w Kaliszu. W tym roku, w tym sezonie, w poprzednim sezonie, ale w tym roku Ostrowianie wygrali 28-21. Wygrali także 25-23 i 26-25, a więc te mecze były bardzo zacięte i wyrównane. W Ostrowie padł remis 32-32. Rzuty karne decydowały

0: o zwycięstwie. Wtedy Kaliszanie byli górą, przełamali tą pasę zwycięstw gospodarzy w meczach derbowych. No i dziś na razie więcej kibiców z Kalisza. Powoli zapełnia się Kalisz Arena, ale są oczywiście też kibice w biało-czerwonych pasiakach, czyli fani Ostrów i Ostrów Wielkopolski. Szykuje się wielkie sportowe widowisko. Ostrowianie osłabieni na ławce rezerwowych, sporo rekonwalescentów, ci, którzy dłużej pauzują, czyli Kamil Adamski i Miriami Gawaszyliszwili, ale także Artur Klopstek i Patryk Krok, a więc skrzydłowi Ostrowi. Dziś chyba z konieczności na skrzydle zagra taki gracz uniwersalny Krzysztof Łyżwa. Składy obu drużyn, zacznijmy od gości Rebut KP Ostrowi z jedynką Diogo Baleiro, szóstka to Przemysław Urbaniak, ósemka Robert Kamyszek, dziesiątka Krzysztof Łyżwa, jedenastka Dawid Frankowski, piętnastka Aleksandr Tilte, siedemnastka Patryk Marciniak, osiemnastka Krzysztof Misiejuk, numer 22 Mateusz Wojciechowski, 23 to Dmitrij Smolikał, 27 Iwan Burzak, 29 Marek Szpera, 43 Igor Chojnacki, 45 Paweł Kałużny, 72 Joel Ribeiro, który przecież grał tutaj w poprzednich sezonach w Kaliszu, i numer 90 Jakub Zimny. I gospodarze prowadzeni przez trenera Rafała Kuptela, z piątką Matija Starcewicz, ósemka Jakub Moryń, numer 10 Marcel Sroczek, 12 Krzysztof Szczecina, 14 Łukasz Kucharzyk, 16 Piotr Wyszomirski, numer 17 Mateusz Nodzak, 19 Gracjan Wróbel, wychowany ostrowskiego klubu, numer 20 Jan Klinków, 23 Tomasz Kołodziejczyk, 26 Dawid Morski, kolejny z wychowanków Ostrowi, 27 Rostysław Poliszczuk, 35 Miłosz Pekisz, 44 Mateusz Habior, 70 Jakub Czaskowski i 88 Dawid Wedeńczak. Tak przedstawiają się kadry obu drużyn na derby Wielkopolski, które 19.15 mają się rozpocząć, ale prawdopodobnie rozpoczną się pierwszym bliskiem o godzinie 19.20. To wszystko związane z...
1: Dziękuję bardzo, Maciej Kmiecik. Do Kalisz Areny będziemy wracali po godzinie 20.00 na naszej antenie. Nie zostańcie z nami na 106.4.
2: Radio Transmisja.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
4: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
5: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
6: Pogoda na jutro.
1: W czwartek w południowej Wielkopolsce zachmurzenie umiarkowane i duże. W ciągu dnia spodziewajcie się opadów deszczu. Szykujcie także ciepłe ubrania. Po zimnej nocy z temperaturą około 8 stopni jutro termometry pokażą maksymalnie 12-13 stopni.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
4: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
5: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
7: Właśnie minęła
1: 20.
7: Radio
8: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
9: Drożeje diesel, benzyna 95 na razie stabilnie. Kolejne zatrzymania w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi o kontrowersyjne billboardy. Polacy poznali rywala w półfinale siatkarskich mistrzostw. Dnia cena wynosi 8,99 za litr. To dzisiejsze dane serwisu epetrol.pl. 95 nie podrożała i w najbliższych dniach powinna być stabilna. A co będzie potem, mówi analityczka rynku paliw Urszula Cieślak.
10: Co prawda jest jasna zapowiedź, że wojna w Iranie ma się skończyć w okolicach wyborów w Stanach Zjednoczonych, więc do listopada, ale to jest jednocześnie na tyle dużo czasu, że może się okazać, że będziemy płacić więcej i przebijemy te psychologiczne bariery.
9: Czyli 9 zł za benzynę i 10 za olej. Dwie osoby zatrzymane dziś przez CBA w sprawie tzw. kampanii Sprawiedliwe Sądy zostały już doprowadzone do prokuratury w Rzeszowie. Sprawa wiąże się z nieprawidłowościami w Polskiej Fundacji Narodowej. Szczegóły Marcin Starzec.
6: Zatrzymani to Anna P. i Piotr M., byli PR-owcy Prawa i Sprawiedliwości. Anna P. pracuje dziś w kancelarii.

0: Kancelarii prezydenta, a Piotr M. jest komentatorem telewizji Republika. Oboje założyli firmę Solvere, która odpowiadała za billboardy kampanii Sprawiedliwe Sądy w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości.
1: Ewentualne zarzuty mają być podane do wiadomości po zakończeniu przesłuchań. Rosja i Ukraina są gotowe rozmawiać o częściowym zawieszeniu broni, oświadczył sekretarz stanu USA Marco Rubio. Zaapelował do obu stron o zakończenie ataków na infrastrukturę energetyczną. Temat omawiał m.in. podczas rozmowy z szefem rosyjskiej dyplomacji Sergejem Ławrowem.
2: To przyniosłoby korzyści światu i obu krajom. Myślę, że sam prezydent Zełenski stwierdziłby, iż zdolność do ochrony sieci energetycznej leży w samym centrum interesów jego kraju. I właśnie w tym możemy pomóc poprzez zawarcie porozumienia.
1: Co innego oświadczył w tym samym miejscu na sesji ONZ sam Sergiej Ławrow. Rosja nie zamierza robić przerwy w swojej specjalnej operacji wojskowej, jak Rosja nazywa wojnę. Bo Europa, dodaje Ławrow, chciałaby wykorzystać ją na dozbrojenie Ukrainy. Na Litwę pod koniec października trafi kolejna rotacja amerykańskich wojsk. To będzie około 1000 żołnierzy, w tym batalion wyposażony w czołgi Abrams. Litewski minister obrony poinformował, że wojskowi pozostaną w kraju przez 9 miesięcy. Wilno podkreśla, że obecność armii USA ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa regionu. Policja ostrzega przed oszustwami na opał. Tuż przed sezonem grzewczym, tylko w ostatnich dniach, 3 mieszkańców okolic Wrocławia padło ofiarą takich oszustw. Stracili od 1000 do 8000 złotych.
3: Oszuści kuszą atrakcyjną ceną i obietnicą szybkiej dostawy, a następnie pobierają zaliczkę lub całą kwotę i nie wywiązują się z umowy.
1: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji i apeluje o zaopatrywanie się u sprawdzonych dostawców opału. Słowenia będzie rywalem Polaków w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy. Słoweńcy wygrali dziś ćwierćfinał z Belgią 3-1, a Polacy, przypomnijmy, wczoraj ograli Niemcy 3-0. Półfinały w piątek. W drugim półfinale Francja zagra z Włochami lub Finlandią.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Jest już po 20:00, to czas, gdy miasto zwalnia obroty. Z jednej strony po 20:00 robi się już przyjemnie cicho, a z drugiej w Radiu Centrum to idealny moment na muzykę, która utrzyma nas w dobrym nastroju bez zbędnego pośpiechu. Cieszcie się z nami tym wieczorem. Zaczynamy godzinkę.pl.
4: Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. Po polsku.
5: W tej godzinie między innymi Golden Life, Łukasz Zagrobelny, Perfect, Rubens, Ira, Perfect i Demono. A zaczyna Jasiek Piwowarczyk.

W godzince PL teraz piosenka, którą wielu z nas przypisuje zespołowi Golden Life. Ale uwaga, to nie oni ją napisali. Oprócz Błękitnego Nieba stworzył Marek Jackowski, a pierwsza wersja pojawiła się jeszcze w 1979 roku. Golden Life wróciło do tej piosenki 14 lat później i zrobiło coś niezwykłego. Sprawiło, że kolejne pokolenie zaczęło kojarzyć ten numer właśnie z nimi. A podobno sam Jackowski pochwalił ich wersję. No to chyba lepszej recenzji dostać nie można. Golden Life, oprócz Błękitnego Nieba, w godzince.pl.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
3: Radiocentrum i godzinka.pl.

Czas na derby wielkopolski. Dziś Netland MKS Kalisz podejmuje w Kalisz Arenie Rebut KPR Ostrowie. Starcia zespołów z Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego od lat budzą ogromne emocje i nie inaczej będzie tym razem. Zostańcie z nami na 106.4. Będziemy dla Was relacjonować to wyjątkowe, emocjonujące spotkanie. 20 minut po godzinie 20. Różne rzeczy można kupować na portalach z ogłoszeniami. Grupa Perfect proponuje Wam zakup lokomotywy z ogłoszenia.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

Strachy na lechy, dzień dobry, kocham cię. To jeden z największych przebojów strachów, ale Grabarz przyznawał, że napisanie słów dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb, było dla niego wyjątkowo ryzykowne. Grabarz zrobił rzecz niemal ekstremalną, facet znany z punkowego języka napisał piosenkę, zaczynającą się od słów dzień dobry, kocham cię, a potem poszedł na całość, już posmarowałem tobą chleb. Czy to jest romantyzm? Owszem, ale taki z masłem. Za 3 minuty będzie 8:30. Godzinka.pl

0: Dzisiaj derby wielkopolski. Netland MKS Kalisz podejmuje Ostrowie Ostrów Wielkopolski w Kalisz Arenie.
1: Radio Transmisja.
0: Spotkaniu przygląda się Maciej Kmiecik. Halo, halo, jak sytuacja?
2: 7 minuta derby wielkopolski. Przed chwilą było jeszcze 3-1 dla Kalisza, ale teraz 4-3 prowadzą Ostrowianie. Potem jak rzut karny wykorzystał Patryk Marcinia. Obie drużyny zaczęły bardzo nerwowo, ale też mówiłem, że stawka tego meczu jest bardzo, ale to bardzo duża. Zwycięzca zainkasuje 3 punkty przegrany. Zostanie po 3 kolejkach z zerem. Twardo w obronie jednej i drudzy, no ale tak trzeba grać. Obrona to jest klucz. Teraz mają problemy Kaliszanie ze skonstruowaniem akcji. Jeszcze pozostały 3 podania. Sędziowie pokazują, bo już sygnalizowali grę pasywną. Moryni do Poliszczuka. Poliszczuk zatrzymany przez Burzaka, ale jeszcze twardo tam Ukrainiec, obrotowy ukraiński Rebuskaper Ostrowic zatrzymał rozgrywającego kaliskiej drużyny. Teraz jedno podanie i muszą rzucać. Diego Valero dobrze interweniował już dwukrotnie w tym meczu. Poliszczuk teraz świetnie nogą Valerio wybił poza linię bramkową. Jest kolejna skuteczna interwencja reprezentanta Portugalii w bramce Rebuskaper Ostrowic. Ogłuszający doping jednych i drugich. Kompletu Poliszczuki nie ma. Myślę, że około 250 osób z Ostrowa Wielkopolskiego, z Kalisza, tutaj psała ta trybuna wypełniona fanami Netland MKS-u. Teraz atak Ostrowi. Faulowany Robert Kamyszek. Przerywają faulem akcję gospodarze. Będzie Ostrowia grała dalej. Kamyszek, ale w ręce podał rywala, ale wcześniej sędziowie dopatrzyli się faulu. Faulował grający z numerem 88 Fedeńczak. Faulował Burzaka i piłka cały czas dla Rebuskaper Ostrowi. Jeszcze przerwa na kosmetykę parkietu. 4-3 cały czas wynik dla Ostrowi. 9 minuta spotkania. Jest Joel Ribeiro. Przez jednych ciepło, przez drugich chłodno przywitany były zawodnik Netland MKS-u Kalisz. Teraz skutecznie w bramce Wyszomirski. Nieźle ze skrzydła Urbaniak, ale piłka wyszła na aut. Będzie jeszcze dogrywać Ostrowia. Łyżba do Smolikowa. Dalej Ribeiro na środku rozegrania. Zamienił się pozycją z Kamyszkiem. Jest Smoliką, jest Burzak, wychodzi wyżej. Ribeiro wysoko broni zespół z Kalisza i skutecznie gra pasywna sygnalizowana przez sędziów. I kolejna świetna interwencja Wyszomirskiego. Na razie bramkarzy bardzo dobrze. Wyszomirski w jednej bramce, w drugiej Diogo Valero, a teraz wpadli tu na siebie sędzia nawet poturbowany, bo Poliszczuk przy próbie wyzwolenia się, można powiedzieć, po faulu w ataku przy łyżwie, można powiedzieć, starannował wręcz arbitra, ale już wszystko w porządku. Sędziowie, którzy odbitali faul w ataku, już w gotowości do grania. Kończy się 9 minuta spotkania w Kaliszu. 4-3 cały czas prowadzi Rebuskaper Ostrowia. Połączymy się już pod koniec pierwszej połowy spotkania. Halo Studio.
1: Radio Transmisja.
0: Cały czas będziemy trzymać rękę na pulsie i będziemy ciągle kontaktować się z Maćkiem Kmiecikiem, który, przypomnę, obserwuje dzisiejsze derby Wielkopolski. Netland MKS Kalisz podejmuje w arenie Kalisz Rebuskaper Ostrowie. No, bardzo jestem ciekaw tego dzisiejszego spotkania, jakim skończy się ono wynikiem. Bądźcie z nami na 106.4.

W godzince.pl teraz kawałek, który w 2004 roku praktycznie wszedł ludziom do głów bez pytania o zgodę. 1.8L powstało w Płocku w 1998 roku, a jak zapomnieć, stało się ich największym przebojem. Co ciekawe, Łukasz Wółkiewicz opowiadał po latach, że pomysł i refren powstały bardzo szybko, ale zwrotki wymagały już kilku godzin pracy. Najzabawniejsze w tej piosence jest to, że wokalista śpiewa o tym, jak zapomnieć o dziewczynie, a autor tej piosenki przyznał po latach, że właśnie z tą dziewczyną jest do dzisiaj. Czyli jak zapomnieć, okazało się wyjątkowo nieskutecznym poradnikiem. 1.8L. Jak zapomnieć?

0: Gorący wieczór, derby wielkopolski, Netland MKS Kalisz podejmuje Ostrowie, Ostrów Wielkopolski.
1: Radio Transmisja.
0: W Kalisz Arenie jest Maciek Kmiecik. Czy masz dla nas jakieś dobre wiadomości?
2: No to zależy dla kogo, bo dla Ostrowian mam dobre wiadomości. 10-7 prowadzi Rebot KPR Ostrowia, a dla Kaliszan nieco gorsze. Kaliszanie ostatni raz prowadzili na początku meczu 3-1, później jeszcze od stanu 5-3, kiedy bramkę rzucił z karnego Patryk Marciniak, doprowadzili do remisu. W 17 minucie po bramce Iwana Burdzaka było 8-5. Po trafieniu Marciniaka z karnego, który już ma na koncie 4 skuteczne rzuty z 7 metra, było 9-5. No i po rzucie Ribeiro najwyższe prowadzenie też 4-bramkowe w 20 minucie 10-6. Trzeba przyznać, że na razie genialny mecz w bramce Rebut KPR Ostrowi gra Diogo Valeiro, który w tych pierwszych meczach trochę rozczarowywał. Na więcej liczono po reprezentancie Portugalia. Dzisiaj naprawdę fantastyczne 8 już skutecznych interwencji. Teraz zatrzymana piłka, ale sędziowie pokazują, że zatrzymana nogą przez Burdzaka. Stąd też kara 2 minut. No i Ostrowia będzie grała przez 2 minuty w osłabieniu. Wraca na boisko Smolikow, opuszcza Burdzak. Będą tam łatać dziury w środku defensywy Ostrowianie, ale na razie ta defensywa biało-czerwonych pasiaków, które dzisiaj grają na czarno-bordowo, to są taki trzeci komplet strojów Ostrowian kontra biało-niebieskie stroje Netland MKS-u Kalisz. Teraz Kaliszanie powoli rozgrywają atak pozycyjny. Jest to granie na skrzydło do Molskiego i Dawid Molski pięknym rzutem pokonuje Valeiro 10-8. Nie zmniejsza się ta przewaga Ostrowian już szybko do 2 bramek. Grają w osłabieniu. Wrócił na parkiet 6 zawodnik, ale też jest pusta bramka, a więc Ostrowianie nie mogą ryzykować, by stracić piłkę. Piotr Wyszaniewski też nieźle w bramce Ostrowi, tam przepycha się Mateusz Wojciechowski, ale sędziowie odgwizdali przewinienie i będzie rozpoczynać Ostrowia. 24 minuta spotkania, rozpoczęła się ogromny tumult kaliskich kibiców biało-czerwoni z Ostrowa, którzy siedzą za bramką, na którą atakuje Ostrowia. Teraz wyskoczyli z radości, bo Robert Kamyszek pomiędzy nogami Pyszomirskiego zdobył 11 bramkę, a Kaliszanie chcieli zagrać tak zwany szybki środek i wznowić akcję bardzo, bardzo szybko, ale Ostrowianie wrócili do defensywy. Teraz Habior przepycha się tam, ale popełnił błąd kroków i sędziowie to zauważyli. Rzucił piłkę do siatki, ale oczywiście ten gol nieuznany dla Netland MKS-u Kalisz. 11-8, cały czas Ostrowianie na czele. Czy teraz wrócą na 4-bramkowe prowadzenie? Zaraz przekonamy się o tym. Cały czas grają w osłabieniu. Jeszcze 20 sekund kary pozostało dla Iwana Burdzaka. Kamyszek na środku rozegrania, na prawej połówce Smolikow, na lewej Marciniak. Smolikow do Marciniaka, ale teraz spadł tam na niego grający z numerem 14 Kuparzyk i powstrzymał dużo, dużo niższego reprezentanta klubu z Ostrowa. Kamyszek teraz będzie próbował rzucić, oddał do Smolika.

0: sprawa. Smolnikow rzuca, ale świetna interwencja Myszomirskiego uruchomił Polskiego. Mocki wychodzi w powietrze. Pajaczykiem takim próbował interweniować Baleiro, ale Molski zdobywa drugą bramkę z rzędu dla Kalisza. No i jest już tylko 1-1. 25 minuta spotkania. Dwie bramki przewagi Ostrowian w Kalisz Arenie. Halo studio.
1: Radio Transmisja.
2: To był Maciek Kmiecik z Kalisz Areny. No, mam nadzieję, że przy kolejnym naszym łączeniu Maciek będzie miał dla nas dużo lepsze wiadomości. Dzisiaj derby Wielkopolski. No, emocje są, zimny wieczór, a jednak gorąco i super. A teraz kombi, które zabierze was na most w Avignon.

0: Nadchodząca jesień dla kierowców w Polsce przebiegać będzie pod znakiem remontów autostrad. A1, A2, A4 w wielu miejscach są naprawiane i modernizowane, a w niektórych punktach remonty rozpoczną się niebawem. O tym opowiemy Wam w wiadomościach o 21:00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. Po polsku.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Pogoda na jutro.
3: Zanim przyjdzie czwartek, czeka nas w południowej Wielkopolsce zimna noc z temperaturą do 8-9 stopni. Jutro w ciągu dnia słupek rtęci powędruje w okolice maksymalnie 12-13 stopni. Jutro pochmurno z opadami deszczu w całym regionie.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
3: 21.
0: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Karol Nawrocki na forum ONZ. Czas na przemówienie prezydenta Polski. Autostrady idą do remontu, zaraz szczegóły planów drogowców. Wielka obława na handlarzy bronią w Berlinie. 300 funkcjonariuszy w akcji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powinien właśnie zaczynać przemówienie na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Podczas szczytu ONZ polski prezydent w rozmowie z telewizją Bloomberg stwierdził, że powstanie stałej bazy amerykańskiej w Polsce jest tylko kwestią czasu. Nie bądźmy tego tacy pewni, zaleca rektor Akademii Obrony Narodowej, profesor pułkownik rezerwy Dariusz Kozerawski.
7: Baza będzie realna, jak powstanie, a ja chcę podkreślić, że wiarygodność deklaracji i samego Donalda Trumpa i jego administracji nie jest wysoka.
6: W ubiegłym tygodniu prezydent USA Donald Trump ogłosił, że poczyniono wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy amerykańskiej armii w Polsce. Według najnowszych doniesień sprzed chwili Karol Nawrocki rozmawiał dziś z Donaldem Trumpem właśnie o stałych bazach w Polsce i o współpracy inwestycyjnej. Takie wieści przekazał niedawno prezydencki minister Marcin Przydacz. Ta jesień dla kierowców w Polsce przebiegać będzie pod znakiem remontów autostrad. A1, A2 i A4 w wielu miejscach są naprawiane i modernizowane, a w niektórych punktach remonty rozpoczną się lada dzień. Zwężenie, ograniczenia prędkości i zmiany w organizacji ruchu to będzie nowa tymczasowa rzeczywistość jazdy polskimi autostradami. Szymon Kępka.
8: Na śląskim odcinku A1 trwa pierwszy etap większego programu naprawczego. Chodzi o usunięcie deformacji nawierzchni, które przez kierowców nazwane są falami Dunaju. Równolegle rozpoczął się remont 9-kilometrowego fragmentu A1 między Kopytkowem a Warlubiem, to kujawsko-pomorskie, a kierowcy poruszający się A2 między Łodzią a Warszawą, czyli jedną z najbardziej uczęszczanych dróg w kraju, muszą liczyć się już teraz z ograniczeniami. Szymon Piechowiak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
9: Co ważne, zachowamy na cały czas trwania inwestycji ruch po dwa pasy w obu kierunkach. Zainstalujemy tam odcinkowy pomiar prędkości.
8: Roboty drogowe także na A4 na Dolnym Śląsku. Rozpoczął się remont łącznic na 5 węzłach między Budziszowem a Kątami Wrocławskimi. Utrudnienia mają zakończyć się w połowie listopada.
6: ZUS ostrzega przed fałszywymi pośrednikami. Naciągacze oferują płatną pomoc w załatwieniu sprawy. Ofiarami najczęściej padają seniorzy lub osoby z niepełnosprawnościami, mówi Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS-u.
10: Nagabywali w internecie, na grupach w mediach społecznościowych. Teraz wysyłają listy z gotowymi umowami do podpisu wraz z pełnomocnictwem do wystąpienia z wnioskiem o świadczenie wspierające.
6: Wsparcie w wypełnieniu wniosku o świadczenie można uzyskać bezpłatnie w placówkach ZUS-u albo pod numerem infolinii. Teraz wojny gangów w Berlinie. Policja zorganizowała dziś wielką obławę na handlarzy bronią. Ponad 300 antyterrorystów przeszukało mieszkania i lokale podejrzanych. Zatrzymano kilkanaście osób, przejęto znaczny arsenał broni i amunicji. Ostatnie miesiące w Berlinie przypominają polskie lata 90. Właściciele sklepów, zakładów usługowych i gastronomii skarżą się na gangi brutalnie wymuszające haracze za tak zwaną ochronę. W zeszłym roku policja zarejestrowała ponad 1000 przestępstw z użyciem broni. Bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski Kamil Grabara przeszedł operację zerwanego więzadła w kolanie. Niedawno doznał bardzo groźnej kontuzji, czeka go co najmniej pół roku przerwy. Grabara był powołany na najbliższe mecze Ligi Narodów. Zastąpi go Sławomir Abramowicz z Jagiellonii i Białystok.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 23 września, nadal to jest środa, jesteśmy już po 21:00, to jest ten wyjątkowy czas radiowy, kiedy można wrzucić absolutnie całkowicie na luz. Wy zostajecie ze mną, a ja mam tu w Radiu Centrum wszystko, czego potrzeba do idealnego środowego wyciszenia. Zwalniamy trochę tempo, to będzie wieczór dobrze nastrojony, choć oczywiście wciąż z nami emocje sportowe. Już za chwilę przenosimy się ponownie do Kalisz Areny, gdzie dzisiaj derby wielkopolski.

To był Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. Żółta ceglana droga pochodzi oczywiście ze świata czarnoksiężnika z krainy Oz, ale dla Bernie'ego Taupina, autora tekstu, była czymś więcej, symbolem świata sławy, luksusu i sukcesu, od którego chciał się odsunąć i wrócić do prostszego życia. Tekst ma również elementy autobiograficzne związane z jego dorastaniem na farmie w Lincolnshire. To jest wieczór dobrze nastrojony, 13 minut po 21:00.

The Stranglers w piosence Golden Brown, a już teraz May Stevens w piosence If We Ever Broke Up. To jedna z ciekawszych współczesnych historii muzycznych. May Stevens wrzuciła fragment piosenki na TikToka i 15-sekundowy kawałek nagrania zaczął żyć własnym życiem. Wkrótce utwór stał się wiralem, a młoda artystka rzuciła pracę w sklepie spożywczym i zaczęła zajmować się muzyką zawodowo. A najlepsze? Piosenka była inspirowana prawdziwym związkiem May. Jej były chłopak początkowo nawet nie wiedział, że tekst jest o nim. May Stevens, If We Ever Broke Up.

0: Derby Wielkopolski, tak pod znakiem emocji sportowych przebiega dzisiejszy wieczór. Netland MKS Kalisz podejmuje rebut KPR Ostrowie.
1: Radio Transmisja.
0: W Kaliszy arenie jest Maciek Kmiecik. Przed przerwą miałeś dla nas nie najlepsze wiadomości. Czy teraz sytuacja wygląda lepiej? Halo, halo?
2: Jeszcze minutę temu powiedziałbym, że dla Kaliszan byłoby lepiej, bo prowadzili 15 do 14 po bramce Fedeńczaka. A teraz jest już 17 do 15. Zawiesiłem głos, bo właśnie bramkę zdobywał Dawid Frankowski ze skrzydła. Zmienia się tu ta sytuacja, jak w kalejdoskopie. Do przerwy było 14 do 13. Dla Ostrowian lepiej w drugą połowę weszli Kaliszanie. Po bramce Jana Klimkowa był remis 14 do 14, a później Fedeńczak dałem przez moment prowadzenie gospodarzom tych derbów. Teraz bardzo ładna indywidualna akcja Kaliszan i jest bramka numer 16, strata Ostrowian. I jest szansa Sroczyk na remis, a w polu bramkowym leży kontuzjowany grający z numerem 8, no dziś 88, Dawid Fedeńczak. Coś tam stało się z barkiem, sędziowie nie zatrzymali gry. Powinni zatrzymać tą grę, bo jednak był uraz, dali grać Ostrowi. Ostrowia popełniła stratę. No i w mniej oka mamy remis. 17 do 17. Fedeńczak wstaje o własnych siłach. Jest na wierzchu fizjoterapeuta końskiej drużyny, ale wszystko wskazuje na to, że będzie dalej mógł grać. Ma problem z lewym barkiem, ale wszystko wskazuje, że będzie Fedeńczak mógł kontynuować grę, ale sędziowie odsyłają go na ławkę, bo była interwencja medyczna, więc mamy już szybko remis 17 do 17, a Ostrowie na prowadzenie wyprowadził go dziwo bramkarz Diogo Valeiro. Kaliszani grali w osłabieniu, w zasadzie nawet zagrali na dwa koła, są też z pustą bramką i Valeiro, który obronił piłkę, wręcz złapał ją w dwie ręce, zobaczył, że jest pusta bramka, przez całe boisko rzucił i trafił 16 trafienie, ale to już historia, bo teraz Ostrowianie mają szansę ponownie wyjść na prowadzenie. Marciniak do Smolikała, ale Smolika stracił piłkę, teraz jeszcze próbował ją wyłuskać Urbaniak. Sędziowie przerwali grę i rozpoczną Kaliszanie, konkretnie Trząskowski grający z numerem 70. Jest też Nozak numer 17. Mniej ci zawodnicy pojawiali się na parkiecie w pierwszej połowie, teraz Rafał Kuptel desygnował ich do rywalizacji. Ponownie Kaliszanie mają szansę na objęcie prowadzenia w tych derbach Wielkopolski. Będzie rwowo, będzie zacięcie. Będą emocje do samego końca. Złapał go pół Diego Valeiro i teraz będą dwie minuty dla Portugalczyka, co oczywiście spotyka się z entuzjazmem galijskich kibiców. Ostrowianie łapią się za głowę, że taki faul sprawił, że sędziowie odesłali byłego gracza MKS-u, obecnie Rebut KPL Ostrowi na ławkę kary. I Ostrowianie teraz muszą sobie radzić w osłabieniu. Diogo Valeiro znakomicie bronił do przerwy, 9 skutecznych interwencji, ale to nie dało wysokiej przewagi Ostrowian. Na takie dobrze broniącego bramkarza to Ostrowianie powinni prowadzić się 3-4 bramkami. Wygrywali tylko jedną. Kaliszanie teraz w ataku z szansą na wyjście na prowadzenie i tak się też stało. Jest Marcel Sroczek, świetne spotkanie dzisiaj tego skrzydłowego, daje 18 bramkę dla Netland MKS-u Kalisz i to ponownie gospodarze są minimalnie bliżej zwycięstwa w tym spotkaniu. W 37 minucie prowadzą 18 do 17, halo studio.
0: Maciek Kmiecik obserwuje dla Was derby Wielkopolski. No, mam nadzieję, że to spotkanie jednak skończy się po stronie Kaliszan wygraną.
1: Radio Transmisja.
0: Dwadzieścia sześć minut po godzinie 21, a u nas wieczór dobrze nastrojony.

To był Matt Bianco, a teraz piosenka, której sama Macy Gray początkowo nie chciała wypuszczać jako singla. Uznała, że jest za bardzo przegadana. Wytwórnia chyba jednak powiedziała: Macy, spróbuj, i spróbowała. Grammy, wielki przebój, miliony słuchaczy. Morał: czasami warto posłuchać wszystkich oprócz własnych wątpliwości. Macy Gray, I Try.

0: Dzisiaj Derby Wielkopolski. Netland MKS Kalisz podejmuje rebut KPR Ostrowie. W Kalisz Arenie jest Maciej Kmiecik.
1: Radio Transmisja.
0: Maćku, jak sytuacja tego spotkania?
2: 45. minuta meczu i dwubramkowe prowadzenie Kaliszan, którzy coraz częściej właśnie w tej drugiej połowie wychodzą na dwie bramki przewagi. Jest 24-22. Ostrowianie ponownie w osłabieniu. Karę dostał Przemysław Urbaniak, który najpierw cieszył się, bo myślał, że sędziowie odpisali faul w ataku na Klimkowie, a kiedy zobaczył, że sędziowie dyktują rzut karny i dwie minuty, złapał się za głowę. Były skrzydłowe reprezentacji Polski. Teraz dobrze w bloku Kaliszanie zablokowali rzuty Kameszka, odbity po rękach. Wyszedł ponad bramką, będą dalej grali Ostrowianie. Konieczna jeszcze kompletowy pojedynek jednych i drugich. Pierwsza połowa należała do Ostrowia, którzy nie wykorzystali świetnie spisującego się w bramce Diogo Valeiro, a teraz mają problem znakomicie. Krzysztof Szczecina nogą odbił piłkę, która gdzieś tam poleciała prawie pod sufit po indywidualnej akcji Marciniaka. Marciniak zrobił wszystko świetnie, minął spodem rywala, ale nie zatrzymał go Szczecina, który gra po przerwie bardzo dobrze, lepiej od Wyszomirskiego. Teraz będą znowu jakieś upomnienia, nie? Teraz sędzia upomina Burzaka, że przywraca się bez powodu i wstrzymał grę. 45 minut, 30 sekund na zegarze. Kamyszek do Marciniaka, Smolikow, Ostrowianie pod presją nerwowo blisko straty. Zatrzymał jeszcze grę i podał do Frankowskiego. Nominalny skrzydłowy znalazł się na kolej, rzucił 23. bramkę dla Ostrowian. Jedna bramka przewagi Kaliszan. Tam grzeje się za łapką Ostrowian Jakub Jęsiny, który wszedł tylko na rzut karny. Valerio już nie broni tak dobrze jak w pierwszej połowie, ale obrona Ostrowian też jest dziura, ma jak ser szwajcarski. Kaliszanie grają znacznie lepiej w tej drugiej połowie, także w obronie i w ataku. Jeszcze teraz ponownie poszone są służby o wytarcie parkietu, bo tam coś, jakaś plama pojawiła się na boisku. Zmiany w obu drużynach. Klimkow opuścił parkiet, wrócił z kolei drużynie z Ostrowa Joel Ribeiro, jest także Kowalczyk, jest Polisztuk. Jeśli chodzi o drużynę Kaliską, w tej chwili właśnie z numerem 14 Kucharczyk na kole. Tam chyba jakieś drobne uraz, sędziowie dopatrzyli się chyba krwi na kolanie Klimkowa, dlatego też musiała być zmiana. Teraz lepiej Ostrowianie w defensywie. Kaliszani grają atak pozycyjny, mają problem z oddaniem rzutu, ależ po odbiciu chyba faktycznie teraz błąd popełnił trener Kaliszan, który poprosił o czas, a kiedy ten czas prosił, to piłka praktycznie leciała już w światło bramki Ostrowi. Valeiro nie interweniował, ale bramka nieuznana, więc na 13,5 minuty przed końcem derbowego meczu Netland MKS Kalisz prowadzi z rebut KPR-em Ostrowią 24-23. Położymy się na końcówkę tego pasjonującego spotkania. Halo Studio.
1: Radio Transmisja.
0: 24-23 prowadzą Kaliszanie. Do Maćka Kmiecika, do Kalisz Areny będziemy wracać już za kilkanaście minut. Bardzo emocjonujące spotkanie, ale to tak zawsze jest przy derbach Wielkopolski. Ciekaw jestem, jaki będzie ostateczny wynik tego meczu.

0: How wonderful you are. To był Gordon Haskell. Już 10 minut pozostało tylko do 22, a o 22 wiadomości, w których między innymi o tym, że w Polsce przybywa seniorów, starzejemy się najszybciej w Europie. Są także informacje o zarzutach za kampanię billboardową Sprawiedliwe Sądy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Wiadomości na naszej antenie o 22. Zaśpiewa Robert Palmer, Mercy, Mercy Me, I Want You.

0: spokojny jesienny wieczór, ale są też tego wieczora emocje sportowe.
1: Radio Transmisja.
0: Wracamy do Kaliszy Areny, gdzie Netland MKS Kalisz podejmuje reboot KPR Ostrowie. Jest tam Maciek Kmiecik. Jak sytuacja na końcówce tego spotkania?
2: 2 minuty i 20 kilka sekund pozostało do końca meczu. 30-29 prowadzi reboot KPR Ostrowia, która jest w ataku. Kaliszanie teraz świetnie bronią, rzuca piłkę Smolików, ale jest faulowany. Sędziowie zatrzymują czas. Mokra plama ponownie na parkiecie, mnóstwo tej kosmetyki parkietu, bo tam naprawdę niebezpiecznie robi się dla zawodników, kiedy upadną na parkiet, robi się mokra plama. Miał problemy Jan Krypkow, który po rzuceniu bramki miał problem pozbierać się i wracać do defensywy. Kaliszanie mogli prowadzić 3 bramkami, nie wykorzystali tej okazji. No i te niewykorzystane okazje mszczą się. Ostrowianie wrócili do tego meczu, prowadzili 2 bramkami, teraz jest 1, ale wrócił Kamyszek, jest jeszcze Burzak, jest też Ribeiro, Urbaniak, Łyżba i Smolików, ale Kaliszanie świetnie bronią w tej końcówce meczu. Kamyszek broni, Wyszomirski przekroczył piłkę, przekroczył linię przy zbieraniu tej piłki. Burzak, 2 minuty do końca, Kaliszanie przed szansą doprowadzenia do remisu. W ramce Ostrowic cuda wyprawia Diogo Valeiro. 15 skutecznych interwencji, 2 obronione rzuty karne. No przy tak genialnie braniącym bramkarzu Ostrowianie powinni wysoko doprowadzić, a nie prowadzą, bo tylko 1 bramką, a za chwilę może być remis. Minuta 40 do końca. Teraz przekroczona linia przez zawodnika z Kalisza. Sędziowie tego nie zauważyli. Szansa na remis i rzucają Kaliszanie grające z numerem 27 Poliszczuk. Doprowadza do remisu. 30-30. Minuta 20 do końca. Pewnie za chwilę o czas poprosi Kim Rasmussen, ale jeszcze nie ma takiej reakcji duńskiego szkoleniowca. Na boisku pojawił się kapitan Ostrowian Mateusz Wojciechowski, ale że mocie w tym derbowym pojedynku. Tutaj każdy chce wygrać za 3 punkty. Tutaj nie interesuje nikogo remis i zwycięstwo po rzutach karnych, choć też tym może się skończyć ten derbowy pojedynek. I teraz właśnie o czas poprosił Kim Rasmussen. Minuta i 6 sekund do zakończenia tego wielkiego pojedynku. Może były w nim błędy, może był chaos, może było trochę niedokładności, ale emocji, walki, zawziętości nie można odmówić jednym i drugim. Walczą jak lwy, spoceni, zmęczeni, ale tutaj dzisiaj liczą się 3 punkty dla jednych i drugich. Taki pokerowy pokerowa zagrywka trenera Kuchtela, który na drugą połowę wypuścił Szczecinę. Ona dobrze wszedł w bramkę Kalisza, no kilka piłek ma w statystykach, 3 odnotowane interwencje. Wyszomirski w całym meczu też 3, ale na tą końcówkę właśnie puścił Wyszomirskiego, który odbił 4. piłkę. Biorąc pod uwagę liczbę piłek odbitych przez Diogo Valeiro, aż 15. No wydaje się nieprawdopodobne, że Ostrowianie tylko remisują w tym spotkaniu. Minuta 6 sekund do zakończenia, ale czy to się skończy w regulaminowym czasie gry? Kto tu wygra? A może będzie remis? Remis kiedyś już był w Ostrowie w derbach, ale ja myślę, że remis i rzuty karne nikogo tu dzisiaj do końca nie zadowolą. Gra idzie o pełną pulę, o 3 punkty, a 1 bramka może o wszystkim zadecydować. Ribeiro do Kamyszka. Ribeiro trzymany tam przez Srocyka. Smolików, brakuje koncepcji Ostrowianom. Smolików faulowany, będzie rzut karny. 2 minuty wykluczony, grający z numerem 8 Jakub Moryń. Brzydko faulował rywala, ale tutaj już szło naprawdę na ostrzyno za wszystko. No i teraz Patryk Marciniak. Chyba 4 rzuty karne już wykorzystał w pierwszej połowie, w drugiej nie rzucał ani razu. No i teraz bardzo ważny rzut karny. Patryk Marciniak, wtedy trzyma wreszcie nerwowo, Wyszomirski kontra Marciniak, 5-7, miał skuteczność, rzucił kozłem i trafia. Cieszy się sektor Dziewiców z Ostrowa. 40 sekund do zakończenia meczu. 31-30 prowadzi Ostrowia. Kuptelowi chyba jeszcze został jeden czas. No i zobaczymy, czy będzie remis, czy będzie jednobramkowe zwycięstwo Ostrowia. 27 sekund do końca. Grają z pustą bramką Kaliszanie. 7-6 na dwa koła. Poliszczuk zatrzymany przez Ribeiro. 15 sekund do końca. Kto tu się będzie cieszył? Pilków, strata piłki przez Kaliszan. Ostrowianie ten mecz wygrają. Diogo Valeiro do Ribeiro, Kamyszek, cieszą się Ostrowianie, cieszy się sektor kibiców Ostrowi, rebut Cabero Ostrowia, wygrywa w Kaliszu, 31-30, niesamowite były te derby, szkoda Kaliszan, bo naprawdę dzisiaj też nie zasłużyli na porażkę, ale wydaje się, że nie wykorzystali swojej szansy, kiedy prowadzili różnicą dwóch bramek, mogli wygrywać je trzema. I to się zemściło. Rebut Cabero Ostrowia wygrywa wielkie derby Wielkopolski. 31-30. Halo Studio.
0: To był Maciek Kmiecik, który dla was relacjonował derby Wielkopolski. Przypomnę, Ostrowia 31 wygrała z Netlandem MKS Kalisz.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
4: Sponsorem programu jest agencja artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
5: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Pogoda na jutro.
0: Czwartek w Kaliszu, Ostrowie, Pleszewie, Krotoszynie zapowiada się z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Niestety przez cały dzień towarzyszyć nam będą przelotne opady deszczu. Jutro w ciągu dnia bardzo zimno, z temperaturą maksymalną do zaledwie 12-13 stopni.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
4: Sponsorem programu jest agencja artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
5: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
6: Właśnie minę
0: 22.07.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Są zarzuty za kampanię billboardową Sprawiedliwe Sądy. W Polsce przybywa seniorów. Starzejemy się najszybciej w Europie. Znowu wypadek pociągu z samochodem. Tym razem nikomu nic się nie stało. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zarzuty niegospodarności i wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów usłyszeli Anna P. i Piotr M. To byli członkowie zarządu spółki Solvere, odpowiedzialnej za kampanię medialną Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku, która krytykowała środowiska sędziowskie. Finansowała ją Polska Fundacja Narodowa. Według prokuratury projekt był sprzeczny ze statutem fundacji, za to zbieżny z celami politycznymi ówczesnego obozu rządzącego, mówi prokurator Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie.
8: Jak ustalono, realizacja tego projektu był z celami politycznymi dwóch partii politycznych, a mianowicie partii Prawo i

0: Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska.
1: Sprawa jest w toku, niewykluczone są kolejne zatrzymania. Zarówno Anna P., pracująca obecnie w kancelarii prezydenta, jak i Piotr M. nie przyznali się do zarzutów. Grozi im 10 lat więzienia. Polska starzeje się najszybciej w całej Unii Europejskiej. Do 2050 roku co trzeci Polak będzie mieć powyżej 65 lat. W ciągu ostatniej dekady odsetek seniorów wzrósł nas o 6%. Stale przybywa też pacjentów, mówi Grażyna Śmiarowska z Polskiego Towarzystwa Opieki Długoterminowej.
2: Są to osoby, które wymagają świadczeń zdrowotnych, ale przede wszystkim wymagają tej takiej bezpośredniej opieki, tego dotyku.
1: Według raportu OECD na 1000 seniorów przypada u nas jedynie 11 łóżek w placówkach opiekuńczych. To niemal 4 razy mniej niż wynosi średnia dla państw rozwiniętych. Tymczasem na polskiej wsi coraz trudniej o lekarza rodzinnego. Według danych NFZ w ciągu 2 lat zniknęło blisko 250 poradni podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze alarmują, że małe placówki są zamykane albo przejmowane przez duże sieci medyczne. Eksperci ostrzegają, że bez zmian w prawie dostęp do leczenia poza dużymi miastami będzie się pogarszać. Znów wypadek na torach, tym razem w Dolnośląskiem. Po kolizji pociągu z autem osobowym na przejeździe kolejowym na Narciarskiej we Wrocławiu osoba prowadząca samochód wysiadła z auta o własnych siłach. Nie ma też osób poszkodowanych w pociągu. Nasi siatkarze poznali swoich półfinałowych rywali w Mistrzostwach Europy. Będą nimi Słoweńcy, którzy pokonali w ćwierćfinale Belgów. Więcej teraz o tym Przemysław Pozowski.
3: Słoweńcy wygrali w Turynie pewnie 3-1. Pierwsze dwa sety skończyły się wynikiem 25-22. Kolejny wygrali Belgowie do 20, a w czwartej partii Słowenia wygrała aż 25-13. W półfinale, który w piątek zostanie rozegrany w Mediolanie, dojdzie zatem do powtórki półfinału z 3 ostatnich edycji europejskiego czempionatu. W 2019 i 2021 roku biało-czerwoni przegrali 1-3, a w 2023 roku wygrali 3-1, a potem zostali mistrzami Europy. Półfinały siatkarskich mistrzostw Europy w piątek w Mediolanie, mecze o medale w sobotę.
1: Dodajmy, że mistrz Europy zdobędzie zarazem kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Jeszcze przypominam najświeższą wiadomość. Derby Wielkopolski. Dzisiaj Netland MKS Kalisz podejmował w Kalisz Arenie Rebut KPR Ostrowie. Wynik tego spotkania 31 dla zawodników z Ostrowa Wielkopolskiego. 11 minut po godzinie 22:00. To jest wieczór dobrze nastrojony. Tę godzinę zaczyna The Alan Parsons Project.

Powoli zamykamy ten środowy rozdział w Radiu Centrum 23 września we środę. Z tej strony Maciek Gogołkiewicz. Jeśli jeszcze nie śpicie, tylko uczycie się, czytacie albo kręcicie w nocy kółkiem za kierownicą, jestem z wami i nigdzie się nie wybieram do 23. Ostatnia godzina naszej audycji to już wyłącznie klimatyczne dźwięki i coś, co przyda się wam potem do snu, bo to jest wieczór bardzo dobrze nastrojony. Steely Dan, Jimmy Nail, Big River.

0: 21 minut po 22, już za 9 minut nasza cykliczna audycja Kropla Wieczności.
1: Dobry wieczór musi być dobrze nastrojony.

0: Wieczór dobrze nastrojony jest dokładnie w 10:30.
1: Kropla wieczności.
2: Czy byłeś w takim kościele? Czy byłeś kiedyś w kościele, w którym wstaje się podczas śpiewania? Mówią na to uwielbienie. W porządku. Wstają więc na uwielbienie, śpiewają. Ale kiedy się rozglądasz, widzisz, że facet dwie ławki dalej ziewa. A tamta kobieta zajmuje się swoim telefonem. Oczywiście nie wszyscy się tak zachowują. Ale kiedy patrzysz wokół, większość z nich wygląda, cóż, na trochę znudzonych. Tak jakby tylko stwarzali pozory. Też to zauważyłeś? Uwielbienie. Czy to nie znaczy, że śpiewają dla Boga? Zastanawiam się, co on sobie myśli. Zastanawiam się, jak on się czuje, jeśli w ogóle coś czuje. Zastanawiam się, co by miał do powiedzenia, gdybyśmy mogli przeprowadzić z nim wywiad na ten temat. Nie wiem. Jeśli uwielbienie jest tym, co mi się wydaje, że jest, czy to by nie oznaczało, że Bóg chciałby, żeby zaangażowane było w nie nasze serce?
3: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

W wieczorze dobrze nastrojonym zaglądam jeszcze do naszego kalendarza. Dokładnie 23 września 1949 roku w New Jersey urodził się człowiek legenda, Bruce Springsteen. Co ciekawe, ten muzyk pochodzący z robotniczej rodziny przez wiele lat grał na gitarze, którą jego mama kupiła mu w Lombardzie za zaledwie $18. Jak widać, nie sprzęt czyni mistrza, ale prawdziwy talent. Bruce Springsteen tymczasem zdradza, że prężnie pracuje nad nową muzyką. Jak się okazuje, powstaje nie jedna, a dwie nowe płyty. Jedna z nich jest już gotowa, druga wciąż powstaje. Jednak, jak wyjaśnił legendarny 76-letni muzyk, z uwagi na charakter materiału, to właśnie nieukończony jeszcze album ma trafić do słuchaczy jako pierwsze. Bruce Springsteen zabiera was teraz na ulicę Filadelfii. 25 minut do

0: to jest wieczór dobrze nastrojony na 106,4, ale to nie koniec tego, co mamy dla was w ten środowy wieczór. Już po 23 program Pawła Michaliszyna, wieczór nie tylko rokowy. Dzisiaj będzie gość tej audycji. Cześć Pawle, witam cię serdecznie.
1: Dobry wieczór, witam cię Macieju, dobry wieczór państwu. Och, teraz się słyszę, teraz mogę mówić. No tak, tak, dziś będzie gość wyjątkowy, zresztą w tej audycji, jak wierni słuchacze wiedzą, rzadko się pojawiają goście, jakoś tak, mam długie zęby, ale dziś gość wyjątkowy, impresjonista gitarowy, ja tak mówię o Macieju, Maciej Meller, gitarzysta zespołów Queenham i Riverside. A że Maciej jest gawędziarzem, to pewnie wysłuchamy sporo fajnych historii związanych oczywiście z zespołem Queenham, głównie, bo Queenham obchodzi 35-lecie działalności.
0: Kawał czasu, to i pewnie rozmowa będzie bardzo długa.
1: No tak, nastawiam się na to dzisiaj. Wyjątkowo mniej muzyki, choć ona cały czas w tle się będzie pojawiać, a więcej słów. Ale to nie ja będę mówił, Maciej, jak mówiłem, jest fantastycznym gawędziarzem, więc powinniście być państwo zadowoleni. Zapraszam serdecznie.
0: Paweł Michaliszyn, wieczór nie tylko rokowy i jego gość dzisiaj po 23.
2: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.
3: Bo dobry wieczór musi być dobrze nastrojony.

0: 9 minut pozostało do 23:00. O 23:00 ostatnie wydanie wiadomości z kraju i ze świata, a w nich między innymi prognoza. Prognoza dotycząca tego, czy już wkrótce za benzynę zapłacimy 9 zł, a za olej napędowy równą dyszkę.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

Dobiega końca moje popołudniowo-wieczorne spotkanie z Wami. Dziękuję za wspólnie spędzone 6 godzin. Życzę Wam spokojnej nocy, kolorowych snów. Maciek Gogołkiewicz, do usłyszenia.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
3: W czwartek w południowej Wielkopolsce zachmurzenie umiarkowane i duże. W ciągu dnia spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu, a na jutro szykujcie ciepłe ubrania. Po zimnej nocy z temperaturą około 8-9 stopni jutro termometry pokażą maksymalnie 12-13 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
5: 23.
6: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Drożeje diesel, benzyna 95 na razie stabilnie. Kolejne zatrzymania w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi o kontrowersyjne billboardy. Polacy poznali rywala w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy. Słowenia. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu tygodnia olej napędowy podrożał w Polsce o 10 groszy. Jego średnia cena wynosi 8,99 za litr. To dzisiejsze dane serwisu epetrol.pl. 95 nie podrożała i w najbliższych dniach powinna być stabilna. A co będzie potem, mówi analityczka rynku paliw Urszula Cieślak.
8: Co prawda jest jasna zapowiedź, że wojna w Iranie ma się skończyć w okolicach wyborów w Stanach Zjednoczonych, więc do listopada, ale to jest jednocześnie na tyle dużo czasu, że może się okazać, że będziemy płacić więcej i przebijemy te psychologiczne bariery.
7: Czyli 9 zł za benzynę i 10 za olej. Dwie osoby zatrzymane dziś przez CBA w sprawie tzw. kampanii Sprawiedliwe Sądy zostały już doprowadzone do prokuratury w Rzeszowie. Sprawa wiąże się z nieprawidłowościami w Polskiej Fundacji Narodowej. Szczegóły Marcin Starzec.
9: Zatrzymani to Anna P. i Piotr M., byli PR-owcy Prawa i Sprawiedliwości. Anna P. pracuje dziś w kancelarii prezydenta, a Piotr M. jest komentatorem telewizji Republika. Oboje założyli firmę Solvere, która odpowiadała za billboardy kampanii Sprawiedliwe Sądy w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości.
7: Ewentualne zarzuty mają być podane do wiadomości po zakończeniu przesłuchań. Rosja i Ukraina są gotowe rozmawiać o częściowym zawieszeniu broni, oświadczył sekretarz stanu USA Marco Rubio. Zaapelował do obu stron o zakończenie ataków na infrastrukturę energetyczną. Temat omawiał m.in. podczas rozmowy z szefem rosyjskiej dyplomacji Sergejem Ławrowem.
10: To przyniosłoby korzyści światu i obu krajom. Myślę, że sam prezydent Zełenski stwierdziłby, iż zdolność do ochrony sieci energetycznej leży w samym centrum interesów jego kraju. I właśnie w tym możemy pomóc poprzez zawarcie porozumienia.
7: Co innego oświadczył w tym samym miejscu na sesji ONZ sam Sergiej Ławrow. Rosja nie zamierza robić przerwy w swojej specjalnej operacji wojskowej, jak Rosja nazywa wojnę. Bo Europa, dodaje Ławrow, chciałaby wykorzystać ją na dozbrojenie Ukrainy. Na Litwę pod koniec października trafi kolejna rotacja amerykańskich wojsk. To będzie około 1000 żołnierzy, w tym batalion wyposażony w czołgi Abrams. Litewski minister obrony poinformował, że wojskowi pozostaną w kraju przez 9 miesięcy. Wilno podkreśla, że obecność armii USA ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa regionu. Policja ostrzega przed oszustwami na opał. Tuż przed sezonem grzewczym, tylko w ostatnich dniach, 3 mieszkańców okolic Wrocławia padło ofiarą takich oszustw. Stracili od 1000 do 8000 zł.
11: Oszuści kuszą atrakcyjną ceną i obietnicą szybkiej dostawy, a następnie pobierają zaliczkę lub całą kwotę i nie wywiązują się z umowy.
7: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji i apeluje o zaopatrywanie się u sprawdzonych dostawców opału. Słowenia będzie rywalem Polaków w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy. Słoweńcy wygrali dziś ćwierćfinał z Belgią 3-1, a Polacy, przypomnijmy, wczoraj ograli Niemcy 3-0. Półfinały w piątek. W drugim półfinale Francja zagra z Włochami lub Finlandią.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Wieczór nie tylko rockowy.

0: Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie. Z tej strony Paweł Michaliszyn, Radio Centrum Kalisz na 106,4 FM. Witam również internautów. Witam. No dzisiaj moim i Państwa gościem jest muzyk wyjątkowy. Absolutnie człowiek wyjątkowy. Maciek Meller, gitarzysta zespołów Quidam i Riverside. Ja może zanim Maciek się odezwie, to powiem, że bezkrytycznie kocham tą kompozycję, która teraz gra w tle. Dobry wieczór, Maćku.
1: Dobry wieczór. Tylko małe sprostowanie, Riverside już X.
0: Tak. Ja chciałem do tego wrócić. Chciałem. Tak jest, Maćku.
1: Witam.
0: Dobry wieczór, Maciek. Pamiętasz, kiedy rozmawialiśmy tutaj ostatnim razem, kiedy to było? Ja ci tylko przypomnę, że to było w momencie, kiedy Quidam nagrał nową wersję Sanktuarium.
1: No to musiało być 2022.

0: drugi lub trzeci rok.
1: No to tak było. No to się wiele zmieniło. Od tamtego czasu myślę, że będzie okazja, żeby o tym wszystkim dzisiaj powiedzieć słuchaczom. Ja już sporo wiem, ale Maciek, żeby zacząć tą rozmowę tak, jak powinno zaczynać się rozmowy, to może zacznijmy od początku, okej? Okay? Mamy czas. Ty jesteś gawędziarzem, więc z przyjemnością pewnie cię wszyscy wysłuchamy. Zacznijmy od Quidam. Ja tu mam 4 pytania, myślę, że odniesie się do nich wszystkich w jednej wypowiedzi. Oczywiście, to ja wiem, że to już jest trywialne pytanie, ale to powiedz słuchaczom, jak zespół powstał. Co w tamtym czasie najbardziej fascynowało ciebie w muzyce w ogóle? No jeszcze dodam, że Quidam wyrósł z polskiej sceny progresywnie, ale miał też bardzo własny, rozpoznawalny klimat. No jak ty definiujesz muzykę zespołu no, po 35 latach?
0: Ojej. Na początki zdałem sobie sprawę, że w tym roku będzie w ogóle 35 lat Quidamu, Deep River. Przed Quidam Deep River było i to się wlicza oczywiście w ten czas 35 lat, bo dopiero w momencie nagrania pierwszej płyty zmieniliśmy nazwę, a ja sobie zdałem sprawę, że ja na gitarze gram w tym roku będzie 40 lat w październiku, za niedługo całkiem od pierwszego mojego występu publicznego.
1: No ty jesteś 75 rocznik, o ile ja pamiętam.
0: 75 rocznik, tak, i mniej więcej w wieku, w 5 klasie podstawówki zacząłem od września uczęszczać na takie zajęcia. To się zaczęło, jak poszedłem do szkoły średniej do Inowrocławia. Poznałem najpierw Radka Szola, potem Rafała Jermakowa. Zaczęliśmy we trójkę grać i jakiś czas później Radek Szol przyprowadził swojego kolegę Zbyszka Florka. I to jest ten taki... To można datować jako ten taki początek, zalążek tego, co się przekształciło za moment w Deep River. I my zaczynaliśmy od czegoś, co jest chyba tobie szczególnie bliskie, mianowicie od takich klimatów blues rockowych, czyli polski Allman Brothers Band.
1: No tak, tak.
0: Była nasza taka największa fascynacja. Zresztą ja powiem szczerze, ja przez pierwsze 4 lata mojej nauki gry na gitarze w ogóle nie grałem solówek. Ja byłem czysto typowo rytmicznym gitarzystą grającym głównie w ogóle piosenki turystyczne. I to była taka w ogóle super solidna szkoła dla mnie. Bardzo dobrze wspominam ten czas. Natomiast zacząłem się uczyć grać, improwizować, grać solówki w momencie przyjazdu właśnie do Inowrocławia, kiedy zacząłem grać z Radkiem i Rafałem. Zrzałem solówki pana Jerzego Styczyńskiego i pana Adama Otręby. To ja się uczyłem na ich solówkach. W zasadzie wszystkie tam płyty typu Cegła, Zemsta Nietoperzy, Koncertówka, Detoks później się ukazał z Jerzym Piotrowskim na bębnach. Tak, ja to wszystko kopiowałem, uczyłem się tych rzeczy. Uczyłem się też w zasadzie solówek, tyle ile potrafiłem.
1: A wejdę ci w słowo, przepraszam, dygresję. No i z kolei Jurek opowiadał mi wielokrotnie, że jego fascynował zespół, który już dzisiaj wymieniłeś, Allman Brothers Band, więc ta droga jest podobna w sumie, prawda?
0: Tak, ale to powiem szczerze, ja poznałem Allmanów o wiele później niż Dżem, no bo nie było tak jeszcze dostępu
1: nie było.
0: Nie słuchałem za dużo radia też, szczerze mówiąc, i jest to podobieństwo, ale oczywiście Dżem zrobił to w taki polski sposób, przede wszystkim też, wiadomo, teksty Ryśka Ridla, jego jakaś tam charyzma i to połączenie tych czynników wszystkich dało jakąś tam naszą oryginalność polską.
1: Tak jest, dokładnie tak jest, jak mówisz.
0: Można powiedzieć tylko o jakiejś inspiracji, chyba takiej solidnej, ale jednak inspiracji. No i potem z tego blues rocka zaczęło nam być ciasno trochę w tym gatunku. Nie byliśmy jakimiś wybitnymi też chyba improwizatorami, żeby numery do 15-minutowych, jakichś takich dżemowych sytuacji rozwijać. I Zbyszek już słuchał jakiegoś Pink Floyd, jakiegoś King Crimson. O. Troszkę to podsuwał, przynosił, że tutaj taka muzyka fajna, a posłuchajcie tego, a tu coś. No i zaczęliśmy próbować mniej chyba

0: słuchając nawet tych jego rzeczy, które przynosił, ale zaczęliśmy próbować. Ja z kolei SBB Memento z banalnym tryptykiem.
1: Uwielbiam też.
0: Ja też uwielbiam. To była taka pierwsza płyta chyba progresywna, która mnie tak mocno wciągnęła. Byłem pod wielkim wrażeniem tej płyty. Miałem ją jeszcze na placku, na winylu.
1: Ona jest prawdziwie progresywna, prawda?
0: Oj, to jest, dla mnie to jest, jeśli chodzi o SBB, to jest takie opus magnum tego
1: tak
0: zespołu,
1: jest.
0: Szczerze
1: tak
0: mówiąc.
1: Jest.
0: No i tak zaczęliśmy próbować rozciągać te nasze formy muzyczne, łączyć różne na zasadzie takiego patchworku trochę, różne fragmenty, no i siłą rzeczy jakoś zaczęliśmy skręcać w stronę tych takich dłuższych form progresywnych, no i pożegnaliśmy się z wokalistą, takim bardzo zresztą ryśkowym nawet z wyglądu. I zaczęliśmy grać instrumentalnie. Dołączyła po chwili Ewka Smarzyńska na flecie, a po Ewce Desant ze Szkoły Muzycznej w Wrocławiu, bo Ewka też ze Szkoły Muzycznej, Zbyszek Florek ze Szkoły Muzycznej na organach. I dołączyła do nas Emila Derkowska, wtedy dzisiaj na Zaruk. No i zaczęliśmy jako Quida, jako Deep River grać już tego rocka progresywnego. Doszło do sesji demo, kilku zresztą, i ta kaseta demo gdzieś tam trafiła do Warszawy, to znaczy zawieźliśmy ją po prostu, nawet autostopem jadąc. Zanieśliśmy te kasety, tak to wtedy działało, nie wysyłaliśmy plików. No i jedna z firm się warszawskich zainteresowała, a z tej firmy trafiliśmy do Mietka Stocha, do Ars Mundi, pierwsza płyta, i wtedy pojawia się nazwa Quidam i tak to się zaczęło.
1: A jak doszło do współpracy z Piotrkiem Kosińskim, bo przecież jakby Quidam jest rozpoznawalny też w strukturze jego firmy, nie? I
0: tak,
1: jego nazwiska.
0: Piotrek od początku, jak usłyszał pierwszą płytę, był bardzo mu się podobało to, co robimy. To były takie chyba jego też fascynacje, już Camel, Merillion.
1: No to tak, tak.
0: Chyba
1: ja to czuję.
0: Na tej naszej pierwszej płycie.
1: Oczywiście.
0: Piotrek miał audycję w radiu na R. Mhm. Audycja nazywała się Rok Malowany Fantazją wtedy. No i siłą rzeczy trafiliśmy do tej audycji. Nawet byliśmy w Krakowie ta audycja była od północy do 4 albo 5 rano, zdaje się, na żywo. I rzeczywiście na nockę tam pojechaliśmy z Emilą chyba i ze Zbyszkiem.
1: Piotrek ma te nagrania?
0: Tak, tak. Byliśmy w radio i normalnie na audycji na żywo w nocy. Mhm. Od słowa do słowa nie byliśmy zadowoleni do końca ze współpracy z Ars Mundi. No nie chcę już wchodzić w jakieś tam niuanse biznesowo, logistyczne, natomiast no, uznaliśmy, że Piotr będzie, znaczy padła jakaś być może propozycja, dokładnie nie pamiętam jak co się stało, że on mógłby jakby nam pomóc dalej jakoś funkcjonować, wydać kolejną płytę, zostać takim menadżerem zespołu, wydawcą, no i tak się rzeczywiście stało i z dnia aniołów ku niezadowoleniu Mietka Stocha wydał już krakowski rock serwis Piotr Pusiński. I w zasadzie wszystkie późniejsze płyty, aż do płyty Psycho w 2012 roku wydawał Piotrek, za co jesteśmy barddzo wdzięczni. To jest coś więcej niż relacja artysta-wydawca, bo Piotrek był dla nas takim no, bliskim przyjacielem, takim mentorem.
1: No, trochę chyba właśnie mentorem i ojcem chrzestnym Quidamu, nie?
0: Takim właśnie coś w tym stylu, tak.
1: A powiedz, Macieju, bo to jest intrygujące. Ja znam tą historię, a nie pamiętam, czy opowiadałeś ją parę lat temu. Jak doszło do waszego występu w Meksyku? W tle słuchamy po raz drugi już Sanktuarium, ale za moment pojawi się też inne koncertowe nagranie, ale póki co opowiedz, jak to się stało, jak do tego doszło?
0: No to jest zasługa też
1: Piotra
0: Kosińskiego. To jest zasługa też w tym sensie, że on zasiał taką iskrę. W ogóle nawet takich rzeczy nie rozważali, że możemy... Graliśmy w Holandii, graliśmy już we Francji wtedy. Nie wiem, czy nie była już Anglia też na Classic Rock Society, na rozdaniu nagród. I Europa tak, ale jakiś Meksyk w ogóle, gdzie Meksyku skąd? Jak?
1: No Meksyk, no,
0: ale
1: nie?
0: Przyszło zaproszenie, przecież zespoły grają, latają po świecie, grają. A my chyba po prostu jakoś nie mogliśmy w to uwierzyć, że nam mogłoby się to udać.
1: No ale Ameryka Południowa kocha progresję, nie?
0: No, był, tak, znaczy, no był Piotr, Meksyk chyba, Meksyk szczególnie, powiedziałbym. I no, Piotr tak jakby zachęcił nas, słuchajcie, lecimy do Meksyku. I tak jak lecimy, ale co, jak? Mówi, no nic tam, załatwiajcie pieniądze. Poproście tam kogoś i spróbujcie z miastem porozmawiać, odnosicie sukcesy, promujecie miasto, gdzieś tam reklamujecie w świecie, no to no może tak. Ktoś tam zechce pomóc. I rzeczywiście udało nam się tutaj trochę pieniążków zorganizować na ten wylot. Resztę pomógł Piotrek. Dostaliśmy chyba jakiś taki w ogóle list polecający od pana Piotra Kaczkowskiego z Radiowej Trójki jeszcze wtedy.
1: To był mój jedyny dziennikarski muzyczny autorytet, Piotr Kaczkowski.
0: No i z tym listem chodziliśmy tak i próbowaliśmy jakoś tam przekonać niektóre osoby, że firmy, żeby nas
1: że
0: wsparły.
1: Warto.
0: No i polecieliśmy. No piękny tygodniowy około wyjazd, z czego zagraliśmy jeden koncert na festiwalu Baja Prog, to jest Kalifornia, bardzo blisko granicy ze Stanami Zjednoczonymi, zresztą lecieliśmy właśnie przez San Diego, Los Angeles, w miejscowości Mexicali, to się odbywało w teatrze pięknym, Teatro del Estado, pamiętam dziś nazwę. To było 3 dni, mnóstwo zespołów. Arena, pamiętam, grała wtedy też, brytyjska.
1: No oni rozpoczynali tak naprawdę karierę wtedy, nie?
0: Tak, to były początki.
1: Song from the Lion Cage, bo z tej płyty.
0: Tak, i grały zespół z Wenezueli, jakiś ze Stanów grał zespół. Oni już pewnie nie istnieją. Mhm. Crucible Tangine, taki zespół był też. No i tam było chyba 8 czy 9 zespołów i oczywiście meksykańskie zespoły, meksykański zespół CAST, którego członkowie byli organizatorami tego festiwalu. Mm-hmm. I to okazało się później, że to jest jakiś taki progresywny, kultowy zespół meksykański z lat nawet z 70. bodajże. Rzeczywiście to są troszkę starsi panowie, bardzo mili, sympatyczni, oni to wszystko organizowali. No i pamiętam jak dziś, myśmy zamykali festiwal, nie wiem czemu, przed nami grał zespół After Crying z Węgier.
1: Węgierski. Bardzo lubię, bardzo lubię.
0: Niesamowity zespół.
1: Tak, dokładnie.
0: Nie wiem czy jeszcze jest, ale...
1: Grają, jeszcze grają.
0: Dużo ciężka, znaczy ciężka, no trudna muza, ale no, niezwykle fascynująca. Oni bardziej taki w stronę takiego Emerson, Lake and Palmer, King Crimson.
1: Tak, taki rock symfoniczny.
0: Tak, tak.
1: Znasz ich wykonanie.
0: Zresztą liderem był wiolonczelista taki z konserwatorium, pamiętam. Zresztą w ogóle wszyscy muzycy chyba
1: wykształceni.
0: Konserwatorium.
1: Tak. Znasz ten koncertowy album?
0: Wykształceni, świetnie grający, świetne kompozycje, dużo takich inspiracji muzyką klasyczną, Bela Bartok, ich narodowy taki...
1: No ale też ten King Crimson tam, nie? Obecny był taki w tej muzyce. No,
0: tak, zresztą. Tak, bardzo dużo takich. No i oni dostali takie owacje, że ja mówię, Jezu, my teraz wyjdziemy, przecież my gramy przy nich pop. Tak naprawdę. No ale bardzo szybko te obawy się rozwiały. Bardzo takie gorące, serdeczne, latynoskie przyjęcie, można powiedzieć, gorące.
1: Tak, ja to widziałem, więc potwierdzam.
0: Od razu potwierdzam. Na głębokie, że pierwszy utwór Głęboka Rzeka. Znaczy tam te ptaszki były na początku. Ja coś za kotary grał na flecie intro i się rozsunęła ta kotara chyba i zaczynaliśmy Głęboką Rzeką i od razu Emila zresztą na głębokiej rzece na płycie jest to powitanie po hiszpańsku. Mam nadzieję, że to jest po hiszpańsku, bo to ktoś to pisał na kartce, ona potem się tego uczyła i takie...
1: Zaśpiewała wybornie.
0: No i piękne przyjęcie, super. kompletnie te obawy były bez sensu, bo no, kupiliśmy ich. Zagraliśmy jeszcze Camel, Śnieżną Gęś, zagraliśmy
1: Rajada.
0: Sanktuarium.
1: No to Sanktuarium to jest knockout. Ja tak tu przed chwilą kolega w radio odsłuchiwaliśmy ten Sanktuarium i zwróciłem uwagę na to. Zobacz, co tam się dzieje w momencie, kiedy zaczynasz grać Fear the Fifth. No to jest... Ja to kocham. Ta,
0: oni kompletnie się nie spodziewali tego. Oni zaczęli wstawać z miejsc i już tam na stojąco słuchać tego.
1: No
0: a ja pamiętam, że ja na kolanach...
1: Ty na kolanach, padłem. Tak jest. Ty na kolanach.
0: Było niesamowicie jakieś takie... Młodzieżowo było, powiem szczerze, ale to był taki emocjonalny, podniosły moment jednak mimo wszystko, no bo solo jakie jest, to wszyscy wiemy przecież.
1: No to wiemy. Wiemy, tak. Doskonale wiemy, nie? Ale ty je perfekcyjnie zagrałeś, bardzo emocjonalnie to jest, to nie jest odegrane. Ja lubię chwalić, kiedy mi się coś podoba. To nie jest tylko odegrane solo, Maciek, ale ty, zresztą ty tak grasz te swoje solówki, których wcześniej w ogóle nie grałeś, jak mówisz.
0: Wiesz, powiem szczerze, w tamtym momencie, w tamtym okresie, to ja miałem taką, rzeczywiście Steve Hackett był w takiej trójce moich największych inspiracji razem. Z Davidem Gilmourem i Andy Latimerem.
1: Tak.
0: Ja
1: to słychać.
0: Jeszcze to nie miałem tej dojrzałości takiej, którą wydaje mi się mam teraz, gdzie chyba plus to, co ja swojego jakby odnalazłem w tym graniu. Ale to ja to dobrze czułem. To było coś, co mnie jarało, co mi się bardzo podobało. Ta melodia jest przepiękna tej solówki. Nie wiem, czy nie jedna z najpiękniejszych melodii Hacketa w ogóle,
1: tak,
0: jakie zagrał.
1: Bez wątpienia jedna z najpiękniejszych.
0: Dobrze skomponowana, dobrze wymyślona, z taką dramaturgią, no więc mnie to powalało, jak ja tego słuchałem, a jak potem grałem, to robiłem to naprawdę z taką największą frajdą i emocją, która temu towarzyszyła.
1: Ale podoba mi się też twoje podejście, bo Queen nam gra covery, rzadko, ale grywa. No i to, co w tej chwili państwo słyszycie, No Quarter, Led Zeppelin, fascynujące jest to, że ty zagrałeś zupełnie inne solo w tym utworze. To słychać.
0: Ach, z tymi coverami to jest tak, tak, my lubimy wplatać, lubimy puszczać oko do publiki, lubimy pokazywać, że oto są nasi mistrzowie,
1: no tak.
0: Tym się inspirujemy. Albo się inspirujemy, ale na przykład w Meksyku zagraliśmy cytaty z ludowych melodii tam La Cucaracha, czy na przykład Cielito Lindo.
1: Tak.
0: W takim geście chyba, nie wiem, podziękowania za gościnę. Lubiliśmy robić takie rzeczy zawsze i covery też były takim nieodłącznym elementem naszego grania. Od początku, od pierwszej płyty mieliśmy to zdjęcie, żeby coś coverowego grać. Śnieżna Gęś to był nasz pomysł. Graliśmy, zanim powstał Queen, było Deep River, była Ewa, to już nieśmiało próbowaliśmy grać. Potem był na drugiej płycie. Za namową Piotra Krosińskiego zrobiliśmy Jest taki samotny dom, Budki Suflera.
1: Piękna wersja.
0: Też w totalnie odjechanej wersji, takiej wywróconej na lewą stronę kompletnie.
1: Ale ona jest taka...
0: Miał zaśpiewać pan Cugowski w Gościnnie w tej wersji, ale coś tam w Lublinie, coś tam nam nie poszło i...
1: Ale fajnie, że zaśpiewała to Emilia.
0: Zresztą nie ma tam części tekstu, które on miał zaśpiewać, to tam tego tekstu nie ma. On uznał, że jego głos chyba nie będzie pasował do Emilii.
1: I miał rację. Uważam, że miał rację. Ten utwór brzmi pięknie, tak jak jest.
0: Tak, chyba jest.
1: Zagrane.
0: Wyszło dobrze a trzecia płyta studyjna to jest właśnie No Quarter. I no wiesz, zawsze próbowaliśmy te covery grać po swojemu. Child in Time jest na Meksyku.
1: Tak.
0: Też jest, to jest taka wersja bliższa chyba solowej wersji Iana Gillana. Ian Gillan Band miał
1: tak.
0: Z jakiegoś chyba koncertu usłyszeliśmy taką wersję właśnie nie organową, a bardziej trochę gitarową.
1: Gitarową, tak.
0: No i dodaliśmy oczywiście flet, tak samo w No Quarter jest flet, no bo jak mamy flecistę, to czemu nie wykorzystać tego instrumentu?
1: Ale wiesz co, Maćku...
0: Bawiliśmy się po prostu tym i czasami wiesz, no różnie się mówi, Quarter to jest wielki utwór, no nie
1: tak
0: ma się
1: jest.
0: Co czarować.
1: Mojego Chciałbym ukochanego tam, zespołu.
0: Nie wiem, czy nie jeszcze większy.
1: No.
0: I czasami mówi się, że nie powinno się na takie utwory jakoś tam porywać, czy tam coś, a myśmy zawsze jakoś tak beztroską, jak to nie powinno się, no chcemy je zagrać, lubimy, kochamy, szanujemy i chcemy sobie zagrać ten utwór. Dlaczego nie?
1: Najwięksi muzycy grają covery innych. Led Zeppelin robiło to i to był wtedy Chuck Berry, Presley, ale świetnie to robi Government Mule i Warren Haynes. Oni też robią to po swojemu. Właśnie nadają taki własny rys, nie?
0: A publiczność to uwielbia.
1: No właśnie, ja kocham też. Maczku.
0: Ale lubimy grać.
1: No i o to chodzi. Wtedy wszystko ma sens, tak?
0: Tak
1: Wy
0: jest.
1: Lubicie grać, my lubimy słuchać. Jeszcze jak to jest dobrze zagrane, co ja będę, ale nie będę się rozgadywał w tym temacie. Maćko, powiedz, czy był taki moment, kiedy poczułeś, że Quidam przestał być tylko zespołem, w którym grasz, a stał się częścią twojej muzycznej tożsamości, twojego ja? No, umiesz określić ten moment, kiedy wiedziałeś, że to jest dokładnie to, co chcesz robić?
0: Ja mogę, prędzej mogę ci określić moment, kiedy przestał być. Kiedy zacząłem czuć, że umykam i że to nie jest to do końca. A tak naprawdę był od początku czymś takim, co ja bardzo dużo poświęciłem też jakby tak osobiście, żeby grać w zespole i funkcjonować i próbować go rozwijać. Praktycznie od początku działalności byłem bardzo mocno zaangażowany. Nasza czwórka chyba najbardziej była zaangażowana. Radek, Rafał, Zbyszek i ja. Dziewczyny chyba trochę mniej traktowały to jako, tak mam wrażenie takie, traktowały to jako coś takiego, fajną przygodę, taką coś być może przejściowego, a mi się wydawało, że ja do końca życia będę to robił. Znaczy, no, okazało się, że robię, ale różne perturbacje po drodze były. Może będzie okazja o tym też opowiedzieć.
1: No właśnie,
0: ale...
1: Tak, słucham, Maciek.
0: Do końca, do płyty Psycho, przy płycie Psycho zacząłem mieć wątpliwości, że już dosyć, że już za dużo chyba, że za mocno w ten Quidam.
1: Ja myślę, że też
0: 20 lat tak naprawdę zainwestowałem.
1: No tak.
0: Nie żałuję oczywiście tego, ale inne rzeczy się w moim życiu ważne pojawiły, priorytety, dzieci się urodziły.
1: No tak.
0: Rodzina, a Quidam nigdy nie funkcjonował jako taki stricte profesjonalny, samo utrzymujący się zespół.
1: No bo też...
0: Było po prostu trudne najzwyczajniej.
1: No właśnie, bo prawda jest też taka, że...
0: Frustrujące dla wszystkich i ta frustracja chyba wzięła górę w momencie Psycho. Wypalenie trochę takie artystyczne też. Przestałem też mieć jakieś takie muzyczne porozumienie najwięcej zawsze ze Zbyszkiem Florkiem komponowaliśmy. Muzycznie sterowaliśmy jakby tym statkiem, a przy Psycho poczułem, że jakby ta nasza komitywa gdzieś tam zamiera, nie mamy tego przelotu. Zbyszek też miał jakieś trudne momenty swoje w życiu.
1: No bo to nie jest łatwa płyta Psycho, a przy tym jeszcze wydaje mi się, że no niestety tak w tym kraju sytuacja wygląda, że wartościowa, dobra muzyka, ona nie ma takiej widowni, wiadomo jak inni, no nie jest to muzyka przebojowa, dlatego to
0: siłą rzeczy, no
1: tak.
0: Jest chyba może, nie wiem, jakoś długie formy są, jest to pewnie bardziej wymagające, a czas pokazał, zobacz w jakim jesteśmy miejscu dzisiaj, no jest jeszcze gorzej chyba pod tym względem, jesteśmy przebodźcowani, muzyki codziennie trafia na tak zwane serwisy streamingowe, setki tysięcy utworów trafiają każdego dnia. I odnaleźć się w tym i przebić się ze swoją muzyką.
1: Tak.
0: To jest skoczne. Jeszcze czasy są jeszcze trudniejsze, jeszcze gorzej, ale jakoś dziwnie, jakoś mam więcej jakiegoś takiego optymizmu, radości z tego, że jeszcze gram.
1: No ale ja też myślę, pozwolę sobie taką dygresję tutaj wstawić, że Chyba stałeś się osobą jeszcze bardziej rozpoznawalną poprzez swoją grę w Riverside, który no przecież jest zespołem, był zespołem bardzo popularnym. Nie wiem, czy nie bardziej
0: no, chyba
1: poza
0: nawet
1: Polską.
0: Z tego, co się odgraża obecny lider, chyba nawet jeszcze jest. Zdecydowanie tak. To jest na pewno jeden z większych benefitów dla mnie tych 8 lat w zespole tak znanym i tak dobrze funkcjonującym na tym rynku progresywnym. Zresztą śmiem twierdzić, że nikt nie w roku progresywnym z Polski nie zrobił takiej kariery i no nie wiem, chyba nie zrobi. Póki co, jeśli chodzi o rok progresywny na świecie całym. To jest, to naprawdę Riverside tutaj muszę przyznać, że to jest to, co zespół osiągnął, to jest coś wielkiego. No a ja, cóż, no ja się dużo nauczyłem na pewno i zobaczyłem, jak funkcjonuje duży zespół profesjonalnie. Przede wszystkim nauczyłem się sporo od lidera ówczesnego.
1: Mariusza.
0: Mojego przyjaciela, zresztą Mariusza. Tak. I ta przyjaźń, która się jeszcze jakoś tak umocniła, to jest chyba największe dobro, które mam z tych 8 lat. Coś, co jest dla mnie najważniejsze.
1: Piękne.
0: Ale przy okazji
1: mówisz.
0: Mariusz jako bardzo dobrze zorganizowany artysta, wrażliwy, no świetnie prowadził po prostu ten zespół jako i tak w sensie takim artystycznym i chyba w każdym innym, no w zasadzie tam 90% kompozycji to są rzeczy Mariusza, tak. I on miał zawsze wizję, on pisał teksty, on zawsze wiedział, o czym następna płyta ma być, a po prostu myśmy starali się, ja starałem się po prostu pomóc mu tą wizję zrealizować. Artystycznie się w zespole Riverside pewnie nie zrealizowałem, bo tam nie ma tam moich kompozycji.
1: No właśnie, ale to też chyba nie są twoje nuty do końca takie, tak naprawdę.
0: Nie do końca, ja i tak i nie. No były na pewno ta metalowa część Riverside, z której Piotr Grudziński wyrósł, to nie była moja nuta, ja byłem z tego korzenia bluesowego, improwizacyjnego, Piotrek zupełnie nie. Piotrek był gitarzystą metalowym, który się na rok progresywny przysposobił, a ja byłem gitarzystą blues rockowym, jakimś takim classic rockowym, który się przysposobił na rok progresywny, więc mieliśmy inne korzenie, a Riverside pierwiastek metalowy był bardzo istotny w tym zespole, więc ja rzeczywiście tutaj musiałem się dosyć mocno gimnastykować, żeby się wywiązać z tych, żeby fajnie po prostu zagrać te rzeczy. No.
1: Doskonale dałeś sobie radę, ale wiesz, zostawmy może Riverside, Maćku.
0: Natomiast
1: bo czas
0: no, to było bardzo cenne dla mnie 8 lat i dzięki temu mogłem też wrócić do Quidam i mogłem dokonać
1: no
0: nową jakość.
1: Dobro dla Quidam z tego też jakby wypłynęło. Ale wiesz co, Maćku, chciałem jeszcze na moment wrócić do płyty Psycho, bo rozmawiam z różnymi swoimi znajomymi, ze słuchaczami też, no i zdania są podzielone. Są tacy, którzy bardzo lubią ten album, między innymi ja do nich należę, ale są tacy, którzy twierdzą, że to nie jest już Quidam, to jest coś innego. Powiedz parę słów, czy z perspektywy tego minionego czasu słyszysz w tej płycie coś, czego nie dostrzegałeś, albo czegoś jest za dużo? Powiedz parę słów o Psycho. I to był chyba czas, kiedy wy zagraliście w Kaliszu, prawda?
0: Oj tak, no to słynny koncert, który został uwieczniony na naszych butlegach teraz. Zresztą jedyny ślad koncertów po płycie Psycho to jest ten koncert z Kalisza z festiwalu Pawła Bergera. I tam się pojawia też cover Drzewo, Koszmarna Noc. Wreszcie nam się udało zagrać ten nasz Drzem kochany.
1: No ale też Sanktuarium z orkiestrą,
0: to
1: nie?
0: Znaczy przede wszystkim, no ja kompletnie nie rozumiem i nie akceptuję takich tekstów w stylu to nie jest Quidam. To
1: no
0: jest
1: właśnie.
0: Zdecydowanie Quidam. To byliśmy my to nagraliśmy. Tak chcieliśmy wtedy grać. Quidam się zawsze zmieniał z płyty na inną płytę. Spójrz na pierwszą płytę Sny Aniołów, to już jest przeskok.
1: Oczywiście.
0: Nie wiem, czas, Survivor, to są kompletnie każda płyta różniła się. Psycho było na pewno płytą bardzo odważną, jak na tamten czas. Po takim świetnie przyjętym Alone Together, który nam koncertowo też bardzo fajnie zadziałał, sprzedaliśmy najwięcej chyba płyt w historii wtedy Quidamu, właśnie Alone Together.
1: Alone Together, ale ta płyta jest wyjątkowa,
0: i
1: naprawdę.
0: Mogliśmy pójść, zresztą były takie rozmowy, Zbyszek optował bardziej, żeby trzymać się bezpiecznie tego stylu Alone Together, Quidamowego. Ja natomiast chciałem coś zmienić, chciałem spróbować innych rzeczy. Trochę inaczej chciałem je zagrać, oczywiście nadal będąc Quidamem, ale nacisk położyć na warstwę emocjonalną bardziej, nie tą taką instrumentalną, wirtuozerską, która zawsze gdzieś tam te solówki, tam te długie formy, to wszystko. Chciałem jakoś tak, potrzebowałem chyba, ja i Bartek zresztą też, potrzebowałem czegoś takiego bardziej skondensowanego, gęstego emocjonalnie, bo takie no, trudne rzeczy się działy. Kilka lat wcześniej moja mama zmarła i ta żałoba jakoś tak długo po długo, no, faktem jest, ale to wszystko gdzieś pracowało i czułem, że śpiewając po angielsku nie jesteśmy w stanie jakoś tych emocji tak dobrze pokazać, dlatego wyboru języka polskiego znowu. I wiesz, czego brakuje tej płycie? Mam takie refleksje różne.
1: No właśnie, czego?
0: Jestem zadowolony, jestem dumny z tej płyty. Uważam, że to jest bardzo ważna płyta dla mnie osobiście. To jest taki, zawsze się śmieję, że to jest taki Quidamowy Final Cut. Taka płyta bardziej moja i Bartka niż Quidamu, ale jednocześnie no, jest Quidamem.
1: Dobre porównanie.
0: Brakuje tej płycie Zbyszka Florka, tak mówiąc najogólniej. Brakuje jego zmysłu takiego artystycznego. On miał też trudny moment wtedy, nie do końca się chyba czuł w niektórych klimatach, które my komponowaliśmy bez niego. On dołączał na jakimś tam etapie, jak kilka utworów było gotowych. Nie do końca mu się wszystko tam jakoś podobało w tym. Trochę może zabrakło nam czasu też, gdybyśmy sobie dali trochę więcej. To ja czasami miałem takie momenty, że żałowałem, że nie wziąłem tych swoich utworów z Bartkiem i nie zrobiliśmy czegoś na boku, jakiegoś innego projektu z tego. Ale Bartek cisnął, żeby to, że nie, że teraz jak jesteśmy tak daleko już, to już zróbmy to jako Quidam, tą płytę i jakoś tak. Brakuje chyba takiego, brakuje tego art rockowego zacięcia, zgadzam się, ale nic nie zmieniałbym jakoś specjalnie. Numery są, uważam, fajne, można byłoby je trochę, tak jak zrobiliśmy na przykład ze Spotykaniem czy z Balcem na koncertach teraz, czy ta wersja Spotykania z płyty Deep River, tej takiej nagranej na nowo. Tam dodaliśmy wokalizę, dodaliśmy solo i się zrobił taki bardziej klasyczny Quidam z tego.
1: Tak.
0: Chyba takich elementów trochę brakuje. To jest taka surowa, odarta z tego takiego art rockowego anturażu, tej imprezji, takiej pastelowości płyta, ale zdecydowanie uważam, że ma inne walory, bardzo cenne dla mnie osobiście i będę jej bronił.
1: Ja również.
0: Nie muszę bronić.
1: Ja również.
0: Każdy może sobie myśleć, co chce.
1: Ale ja będę bronił.
0: To jest ważne dla mnie.
1: Maćku, twój solowy album Zenit, no wiadomo, jest osobistą taką wypowiedzią, bardzo, bardzo osobistą nawet, ale powiedz nam, czy łatwiej jest tworzyć muzykę, kiedy nie trzeba się z nikim dzielić odpowiedzialnością za jej ostateczny kształt, no ty o wszystkim decydujesz. Jak to jest? I ile jest w Zenicie Quidamu na przykład? A ile Macieja Mellera? Wiesz, o co pytam?
0: Wiesz, ja już Mariusz, jak słuchał tej płyty, to mówił, że to jest to moje granie, to jest to właśnie jest ten Quidam taki w tej płycie. Kompozycje niespecjalnie są chyba Quidamowe i ta płyta to jest efekt zorientowania się w sytuacji w Riverside, Między innymi oczywiście, czyli zobaczyłem, że zespół Riverside nie potrzebuje kompozytora, bo tam jest świetny kompozytor, który jakby od

0: Twoje dzieło przecież, od początku do końca, nie?
1: Przecież muzycy, którzy grali, to ja nagrałem, pamiętam doskonale, jak to było. Nagraliśmy demo z Krzysiem Borkiem, z wokalistą, tam były, do metronomu były nagrane moje gitary. I Łukasz Sobolak z Micromusic Perkusista przyjechał na sesję. Ja nawet nie wiedziałem, co on zagra na tych bębnach. Jakieś dwa fragmenty mu zasugerowałem, a resztę miał wolną rękę i ten na zasadzie grał w studio już. No to posłuchaj, tutaj chciałem ci zaproponować takie coś. No i gra, i ja po prostu to łykałem, bo mi się to podobało, więc bardzo dużo swobody mieli ci muzycy, mimo że to moja płyta, mimo że mogłem mieć jakąś taką bardzo precyzyjną wizję. Ja skomponowałem tą płytę, a to, co się podziało potem, to już efekt fajnej takiej kooperacji muzyków, którzy nigdy w studiu się nie spotkali, bo to był czas COVID-u i nagrywaliśmy wszystko osobno.
0: Niesamowite.
1: Z Łukaszem Domrychem, klawiszowcem, w ogóle się nie widziałem telefonicznie, tylko i potem przysłał pliki. Robert Szydło basy nagrał u siebie w studio i potem miksował tą płytę, więc to taka, ten Zenit pierwszy to był taki nagrany każdy osobno gdzieś tam, ale wyszła fajna, spójna płyta moim zdaniem. Tam, wiesz co, tam bardzo gitarowa ta płyta jest.
0: Ale nie, tam jest przestrzeń taka, on ta płyta oddycha. To mi się w niej tak bardzo, bardzo cenię, to w Zenicie w jednym i w drugim. Jest przestrzeń, ta muzyka oddycha, jest taka, no wiesz, o czym mówię przecież, nie? Państwo, mam nadzieję, też domyślacie się, o co tak chodzi.
1: To znaczy drugi to już jest inna w ogóle bajka, tam to już w ogóle jest przestrzeń i to jest coś, co jeszcze jakby bliżej jest takiej obecnej mojej, nazwijmy to, wrażliwości artystycznej. Ja ten drugi Zenit też bardzo lubię i chyba na kolejnej płycie jakiejś mojej solowej, takiej tradycyjnej, nazwijmy to, bo Hidden River było takim eksperymentem. Na płycie z piosenkami chciałbym te dwa światy chyba połączyć, ten elektryczny Zenit z tym akustycznym.
0: Tak jest.
1: I zrobić coś takiego, co będzie tak z obu światów jakby wypadkową.
0: Macieju, bo widzę, czas nas goni, a mam jeszcze parę pytań, bo to tak jakby...
1: No ja też pogadam, wiesz? Tak,
0: dobrze, bardzo dobrze. Słuchacze też o to pytają. Powiedz mi, kto był twoim, kiedy rozpoczynałeś karierę muzyka i teraz, kto był, kto jest twoim, no idolem, to jest paskudne słowo, nie lubię, ale wzorcem, mentorem medialnym, mówię o gitarzystach.
1: Gitarzystach, wiesz co, wydaje mi się, że znaczy tych takich grają, jeśli chodzi o inspirację taką czysto muzyczną, to bardzo wielu jest fantastycznych, wspaniałych gitarzystów i w starszym pokoleniu i młodych ludzi jest mnóstwo fantastycznych.
0: Ale słuchaczy interesuje, i ważne jest to, żebyś podał parę nazwisk, bo pytanie takiej treści właśnie było. Wymień paru muzyków.
1: Co, jeśli chodzi o granie samo w sobie, najbliżej mojemu sercu jest chyba wciąż David Gilmour.
0: Gilmour, tak myślałem.
1: Ten rodzaj ekspresji, ten rodzaj pauzy, ciszy między dźwiękami, że
0: emocje,
1: nie trzeba,
0: prawda,
1: jakby tyle grać, tylko wystarczy tam utkać taki impresjonistyczny pejzaż.
0: Tak, ja to lubię określenie bardzo.
1: Dźwiękami, tak naprawdę opartymi w zasadzie na bluesowej pentatonice.
0: Tak, właśnie.
1: Z przestrzenią fajną. Natomiast w kwestii takiej... mam takiego idola, myślę, że to jest Robert Fripp.
0: A wiesz, że to jedno z moich pytań było takie.
1: Ale w takim kontekście ja oczywiście nie gram, to nie jest ten rodzaj jakby gitarowej filozofii, którą Robert Fripp, wiadomo, rozwijał przez wiele lat i w King Crimson i potem we wszystkich innych projektach i w gościnnych udziałach jego. Natomiast mi bardzo imponuje, bardzo cenię, bardzo mi się podoba pewien rodzaj takiej jego bezkompromisowości,
0: właśnie,
1: rodzaj takiej szczerości muzycznej, rodzaj filozofii w ogóle, czym jest muzyka, i takiej pokory w

0: wobec muzyki. Wobec w takim sensie, wiesz, filozoficznym.
1: Tak, wiem, doskonale o to chodzi.
0: Ja byłem, grając na ostatni raz, zresztą ostatni koncert z Riverside, to był na Cruise to the Edge. To jest taki festiwal rave, który płynie po Karaibach i tam zespoły występują, grają koncerty. I był m.in. Robert Fripp na edycji tej ostatniej, na której Riverside był. I miał takie, nie grał koncertu, ale miał takie spotkanie z publicznością. Dwa spotkania w zasadzie były. Był on i David Singleton, taki producent chyba jego niektórych płyt.
1: Od wielu lat zresztą współpracuje.
0: I to w zasadzie było taka opowieść jego właśnie o takich ważnych aspektach bycia artystą, bycia muzykiem, mniej bycia gitarzystą, tylko po prostu muzykiem.
1: Maćku,
0: właśnie czym jest muzyka, czym jest branża muzyczna, też te takie cienie, trochę on powiedział, były pytania z publiczności i mało tego, okazał się takim mega w ogóle ciepłym, sympatycznym, bardzo wrażliwym facetem, takim, który naprawdę każde słowo waży, jak nie wie, to się zatrzyma, zastanowi. Jak dobrać słowa i tam czasami było 20 sekund ciszy.
1: Macieju.
0: Bo on myślał, jak odpowiedzieć, co powiedzieć.
1: Macieju, muszę ci przerwać.
0: Urzekające. I to jest taki gość,
1: który... Maćku, przepraszam cię bardzo, ale muszę ci przerwać, bo zostało nam 5 minut, a to 35-lecie Quidamu. Firma Farna. Opowiedz parę słów. Musimy się zmieścić w tych 5 minutach. 6.
0: Farna Rekord rozpoczęła...
1: No właśnie.
0: Do Wrocławia rozpoczęła swoją działalność wydając Zenit Acoustic. Prawie 5 lat temu, w lutym, 6 lutego, 5-lecie Farna Records będzie. A ostatni rok to są rzeczywiście wydawnictwa Quidam Alone Together. Wznowiliśmy Meksyk. Pierwszy raz Meksyk
1: na winylach
0: w pełnej krasie. Na dwóch płytach. Wznowiliśmy koncert z Konina, no i 35-lecie, 7 bootlegów, każdy bootleg z innej płyty studyjnej, dokumentujący inny moment historii Quidamu.
1: Polecam Państwu gorąco te wydawnictwa.
0: Tak, między innymi koncert z Kalisza na płycie numer 6.
1: Tak jest.
0: Psychos się nazywa, 2012 rok, niezapomniany. I cóż, i płyta w kwietniu nam grana po jednym utworze z każdej płyty studyjnej zdecydowaliśmy się nagrać jeszcze raz, trochę dla zabawy, trochę dla fanów, trochę dla siebie, żeby zobaczyć, jak nam się gra te utwory. I to się ukazało na płycie Deep River i to też Farna Records. No i Farna będzie na trasie, mini trasie koncertowej.
1: No właśnie, powiedz o tym.
0: Która już za moment. 11 października rozpoczynamy w Kamiennej Górze, 12 października w Krakowie, 13 października w Warszawie, 14 października w Łodzi, 15 października w Gdańsku i kończymy w domu 16 października w Inowrocławiu. Gościem specjalnym będzie Emilia Nazaruk. Emila, tak mówimy.
1: Tak.
0: No i Colin Bass, nasz serdeczny przyjaciel, po latach znowu zagramy kilka piosenek z jego repertuaru, z tej wspólnej płyty, którą nagraliśmy z nim i oczywiście zagramy jakąś kamelową klasykę z jego czasu, kiedy on grał w zespole Kamel.
1: Ja wczoraj przeglądałem, Macieju, zdjęcia, znalazłem zdjęcia z Jarocina, kiedy robiliśmy ten koncert Colina Bassa i Quidamu. No mam sporo pięknych zdjęć, postaram ci się je wysłać, zeskanuję.
0: I masz sporo pięknych wspomnień, bo czytałem twój post i aż
1: tak.
0: Nie wiedziałem, że takie rzeczy się działy. Gdzieś mi to kompletnie odparowało.
1: Umknęło.
0: Ale to chyba po prostu przy tej ilości jakby koncertów i wydarzeń nie wszystko da się zapamiętać, ale pamiętam, że Jarocin był, że było mega fajnie i pamiętam, że ty maczałeś w tym palce.
1: Maczałem.
0: Tak.
1: Maćku drogi, bardzo ci dziękuję za rozmowę, bardzo ci dziękuję, jak zwykle miałeś wiele do powiedzenia, słucha się ciebie...
0: Tak, za dużo.
1: Nie, jest wszystko okej. Pozdrów muzyków z Quidamu. Życzę powodzenia i spotkamy się pewnie na którymś z koncertów, o których przed chwilą mówiłeś.
0: Dziękuję, polecam swojego
1: Macieju, jeszcze na przyszłość. Na koniec, gdzie te płyty można kupić? Na stronie Farny, tak?
0: Oczywiście płyty na stronie farnarecords.com, tam to wszystko jest i będziemy mieli na pewno na koncertach plus jakieś okolicznościowe, pewnie koszulki, gadżety i... No i winyl chyba będzie 16 już dostępny, także bardzo serdecznie polecam, bo my w Farnej cały czas bardzo się staramy, żeby wydawnictwa były wydane w taki bardzo...
1: No właśnie, wydane są, tak.
0: Staramy się.
1: Maćku, wszystkiego dobrego. Dziękuję ci. Spokojnej nocy. Do usłyszenia.
0: Dziękuję, pozdrawiam i dobranoc.
1: Cześć, Maćku. Trzymaj się. Dobranoc. Dobranoc. Cześć. Państwu. Spokojnej nocy wszystkim życzę. Dobranoc.

And I said, well, all right. Mm-hmm.